bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Tak ma być. Taki tytuł nosi ten przebój zespołu Zako Power. Poranny skład Radia Złote Przeboje na dzień dobry w komplecie. Tak,
1: tak
0: ma być.
1: Tak ma być.
0: Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jachi.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Za niecałe dwie minuty zaprosimy Was na pierwszy o poranku wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: wtorek mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest 13 dzień października, jest 6, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Dwaj zatrzymani za podpalenie stacji Starlinków na Mazowszu. Na tory wyjedzie rekordowa liczba pociągów. PKP Intercity zapowiada duże zmiany od grudnia. Benzyna w górę, diesel w dół. Za chwilę też dzisiejsze ceny maksymalne paliw. Zatrzymanie w związku z podpaleniem stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, w rękach służb są dwaj obywatele Turcji, którzy stoją za tym aktem sabotażu. Zostali zatrzymani na terenie Niemiec.
2: Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
1: Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa Starlinków zapewnia łączność internetową w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Dziś przesłuchanie mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Trwają badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz zabezpieczonych przedmiotów. Sygnał o planowaniu przez zatrzymanego ataku na premiera i ministra służby dostały w niedzielę.
3: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Kolej wjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
1: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej, na przykład trasę z Krakowa do Gdańska pokonają w 4 godziny i 45 minut. Na koniec jeszcze ceny paliw. Benzyna 95 może dziś kosztować maksymalnie 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 groszy. Tym samym ceny benzyny będą dziś nieco wyższe, potanieje natomiast olej napędowy.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
5: Na początek Sanok, na Krajowej 84, na ponadkilometrowym odcinku trwa budowa drugiego etapu obwodnicy miasta. Trzeba liczyć się ze zwężeniami, ruchem wahadłowym. To długoterminowe prace, więc szczególnie rano warto zostawić sobie kilka minut zapasu. Utrudnienia mają potrwać aż do maja 2028 roku.

0: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl. Pogoda w Bieszczadach.
1: Wtorkowy poranek wita nas rzeźką i zmusza do konkretnych modowych wyborów. Jeśli planowaliście wyjść z domu w lekkiej bluzie, to lojalnie ostrzegam. Jesień szybko zweryfikuje te plany. Czas przeprosić ją z grubym swetrem, ciepłą kurtką i porządnym szalikiem. Na termometrach mamy zaledwie 2-3 stopnie, więc chłód od razu postawi was na nogi. Po południu temperatura w Bieszczadach wzrośnie maksymalnie do 9 stopni.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po szóstej cofniemy się do mrocznych czasów, w których dopiero odkryto nocny handel i jego zalety, a zrobimy to na przykładzie Bydlant.
2: Po szóstej też sprawdzimy garderobę zewnętrzną i wewnętrzną, gdyż poniedziałek za nami, no i trzeba jakoś o siebie zadbać. Radio Złote Przeboje na dzień dobry, cztery po szóstej, gra u nas Hathaway.

0: Perfect Love, Lutrysia McNeil nas budzi w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry we wtorek, 13 dzień października mamy w kalendarzu i o tej wczesnej porze o 6.11 może sprawdźmy, co tam ciekawego właśnie w kalendarzu.
1: 48 lat temu przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu otwarto pierwszy sklep nocny.
2: Ja cięż nie mogę.
1: Dzisiaj obchodzimy natomiast dzień bez stanika oraz dzień noszenia garnituru.
3: No elegancko, proszę ja ciebie, elegancko. A jak tam wasz poranek? Wstaliście? Koszula wyprasowana? Jeśli nie, to można przysiąść na krzesełku i ten troszkę wyrównać te fałdki. 22, 4, 4, 3, 0. Zaczynamy apel poranny. Elegancko dajcie znać, że jesteście z nami, a my zagramy pana, który nazywa się Chris Free, a jest 12 minut po godzinie 6. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Wtorek budzimy.

Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: dramat polskiej fryzjerki. Zrobiła sobie tureckie zęby, odpadły w samolocie. A to był Enrique Iglesias, który błyskał do nas swoim śnieżno-białym, jakże naturalnym uzębieniem. Enrique Iglesias w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 19 po 6.
1: Nie pamiętamy zupełnie, na którym policzku miał ten pieprzyk, ale podobno też prawdziwy, proszę państwa. Tu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Jesteśmy otwarci od samego rana, w przeciwieństwie do działu zamkniętego, który zagra nam już za chwilę. Bądźcie blisko.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
9: Masz tyle sukienek.
8: Ale wszystkie za duże.
9: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
8: Nie, biorę Hepa Slimin.
9: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
8: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
9: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
8: To co, zakupy?
9: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
10: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
11: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
12: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.

0: Złote przeboje na dzień dobry zespołu AHA z tak zwanego wczesnego okresu swojej twórczości, czyli z lat 80. Touchy zagrali, no a my o 6.29 delikatnie dmuchamy wam teraz w ucho i sprawdzamy, czy nie śpicie. 22:44:30.
1: Cześć moje radio. Wstałam i to wstałam o 2:00. O! I od rana naginam przy pierożkach. Właśnie ciasto rozwałkowałam. Twarz wyciągam z lodówki wcześniej przygotowany. Będę robiła pierożki z kapustą i z grzybami. Pozdrawiam was serdecznie. Bardzo się cieszę, że jesteście. Bardzo, bo mi naprawdę bardzo pozytywnie nakręcacie. Wszystkiego dobrego.
2: No super, dziękujemy.
0: Super, dziękujemy.
2: Lepiej lepić pierożki niż nie kleić, co się dzieje. No.
0: Tak. I niż naginać rzeczywistość, cytując naszą słuchaczkę do własnych potrzeb. Kochani, 22:44:30 to jest numer telefonu dla tych, którzy zaspali na apel poranny. No to wy dzwonicie, a my gramy Bonnie M. Rivers of Babylon jest w 6:30.

0: reklama.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapect Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapect Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Na drodze wojewódzkiej 897 na trasie łączącej Tylawę z Wołosatem trwają intensywne prace przy budowie nowego chodnika. Na odcinku liczącym ponad 700 metrów jezdnia została mocno zwężona, a prędkość ograniczona. Ruch odbywa się tam wahadłowo, sterowany światłami albo przez pracowników.
10: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Ciągle są modne w Polsce imiona dla dzieci, starodawne, dawne imiona, takie jak Zofia, Jan, Maria, Stanisław. I właśnie się zastanawiamy, może by tak rodzicom szukającym oldschoolowych imion dla dzieci podpowiedzieć, jak mają lub mieli na imię nasi dziadkowie. Może ja zacznę. Józef, Janina, Władysława i Konstanty.
2: U mnie było Mieczysław, Zygmunt, Stanisława i Czesława.
1: Ładnie.
3: No u mnie z kolei Jan, Krystyna i Brygida.
1: Ładnie.
4: I u mnie to była nieskromna ciocia Chwalimira. O! Ale była też Bibiana, która się z niezłą Bibą kojarzyła. No to teraz kolej na was. Rodzicom szukającym oldschoolowych imion dla swoich dzieci podpowiadamy, jak mają albo mieli na imię wasi dziadkowie, wujkowie, pociotkowie. 22 44 30 i poranek małpa złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy, nie możemy się doczekać. Za imiona, które nas najbardziej zaskoczą albo urzekną, obiecujemy złotą kawę porannego programu. 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: przyszłym roku ma w planach koncert w Polsce. Ronan Keating zaśpiewał w porannym programie Radia Złote Przeboje we wtorkowy poranek za 5:07, a my teraz zaglądamy do studia wiadomości.
1: W szkołach coraz spokojniej, tak mówi premier, ale służby nie odpuszczają. Wczoraj do akcji ruszyło 20 tysięcy policjantów. Zatrzymano też kolejne osoby. Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu przyjrzymy się nowemu programowi profilaktyki raka płuca.
1: Podpowiemy, jak właściwie zadbać o swoje zdrowie.
0: Sprawdzimy, kto i na jakich zasadach może skorzystać z bezpłatnych badań płuc.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
5: Bo nie mam żadnych objawów.
6: Bo nie mam czasu.
7: Bo boję się diagnozy.
8: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
9: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
4: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
14: Mamy godzinę 7, 13 października we wtorek. Wiadomości Radia Złote Przeboje przedstawi teraz Iwona Barańska.
15: Sytuacja w szkołach się stabilizuje, ale policyjne patrole pozostaną. Donald Trump przekonuje, że Putin chce pokoju bardziej niż Zełenski. Sprawdź, czy masz ten lek w domu. Popularny żel przeciwbólowy wycofywany z aptek. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło wczoraj odwołać zajęcia. Przed większością szkół, tak jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało wczoraj szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
16: Ktoś powie przeczuleni? Tak. Jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych administracji, aby kontynuować te działania.
15: Dotychczas policja zatrzymała w sumie 135 osób. Władimir Putin bardziej niż Wołodymyr Zełenski chce porozumienia w sprawie zakończenia wojny, przekonuje prezydent USA. Według Donalda Trumpa trzeba teraz skłonić ukraińskiego przywódcę do zaakceptowania porozumienia. Pytany o to, dlaczego ogłosił energetyczne zawieszenie broni, mimo że żaden z krajów o nim nie wiedział, Trump stwierdził, że oba kraje się zgodziły. Wiesz dlaczego? Bo ja powiedziałem, zgadzacie się. Zgodzili się, bo powiedziałem, żeby się zgodzili. Ta wojna musi zostać rozwiązana. Ta wojna to katastrofa. Rosja mimo tej deklaracji nadal atakuje ukraińską infrastrukturę energetyczną. Trump zapowiedział, że przyjrzy się doniesieniom o naruszeniach rozejmu i ocenił, że dochodzi do nich po obu stronach. Zełenski zapewnił natomiast, że Ukraina nie atakowała rosyjskich rafinerii. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie podpalenia hali przy Marewilskiej w Warszawie. Oskarżeni to Białorusin i 4 Ukraińców. Według śledczych działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Hala przy Marewilskiej spłonęła doszczętnie w maju 2024 roku. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu niektóre serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfenmax. Preparat został wycofany z powodu wady jakościowej, a konkretnie chodzi o przekroczenie limitu dla jednego z zanieczyszczeń nitrozaaminowych. Decyzja dotyczy tubek leku o różnych gramaturach. Dokładne numery wycofanych partii można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
17: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Sport w 30 sekund.
18: Błażej Kulesza, zapraszam. Na ligowych boiskach dokończono 10. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy i nadrobiono zaległości. I tak Motor Lublin pokonał Radomiaka 3-2, a bramkę decydującą o wygranej goście zdobyli w drugiej minucie doliczonego czasu gry. W Katowicach tamtejszy GKS pokonał Wieczystą 2-1. W tabeli prowadzi Górnik przed Legią oraz Lechem. Rozstawiony z numerem drugim Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał z Belgiem Zizubergsem na turnieju w Szanghaju. To oznacza, że nowym numerem 1 w rankingu tenisistów będzie Niemiec Aleksander Zwieriew.
17: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Złote przeboje w drodze.
19: Wcisnej nadal trzeba uważać. Na drodze wojewódzkiej 893 na odcinku objętym osuwiskiem trwa zabezpieczanie drogi i kierowcy mają do dyspozycji tylko jeden pas. Ruch odbywa się wahadłowo, sterowany światłami albo ręcznie. Utrudnienie ma niespełna 300 metrów, ale przy większej liczbie samochodów może oznaczać chwilę oczekiwania.
1: Pogoda w Bieszczadach.
19: Bieszczady już po wschodzie słońca, ale jeśli liczyliście dziś na bezchmurne niebo, to niestety mam kiepskie wiadomości. Wygląda na to, że słońce będzie dziś wyjątkowo nieśmiałe i za często u nas nie zagości. Zamiast błękitu nad regionem rozgościła się ponura jesienna szarość. W ciągu dnia chmury nieco odpuszczą, ale na uderzenie ciepła nie ma co liczyć. Temperatura po południu wzrośnie do 9 stopni maksymalnie. Teraz mamy plus 3.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
14: Dzień dobry. Po siódmej rozstrzygniemy międzypokoleniowy spór o to, kto ma w domu najwięcej szarych komórek i potrafi ich używać.
20: Tak, dzień dobry. Po siódmej udowodnimy też niezbicie, że lepiej być pięknym. Na przykładzie motyli to udowodnimy. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Ja też motylem byłem, ale przytyłem. A my się polecamy we wtorek, 5 minut po godzinie 7 gramy Pet Shop Boys.

0: Jajko mądrzejsze od kury. No teraz mamy rozkminę w tym klimacie właśnie i w tym temacie. Może pomożecie nam ją rozwikłać. Otóż brzmi to tak. Które pokolenie było mądrzejsze? Mhm. Dzisiejsze czy nasi przodkowie?
1: Właśnie. No bo większość ludzi z obecnego pokolenia myśli, że są mądrzejsi niż to minione pokolenie.
2: To jest bardzo ciekawe, tak, że tak myślą. To dlaczego kiedyś w instrukcji samochodu było napisane, jak regulować luzy na zaworach, a dzisiaj na akumulatorze jest naklejka, żeby nie pić płynu z akumulatora? Właśnie sprawdźcie akumulatory, bo coraz zimniej się robi. Natomiast my będziemy teraz wspominać gorące chwile z samego środka lata. Podaruj mi trochę słońca. Bem i Bem w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 13 po 7.

0: 1985, z tego roku pochodzi ten przebój Modern Talking. Ostatnio była w internecie moda na przerabianie się na lata 80. My, czyli wasi poranni prowadzący, nie muszą się przerabiać AI-em, bo my po prostu mamy oryginalne zdjęcia z lat 80., kiedy właśnie imprezowaliśmy przy Modern Talking. Sherry, Sherry, Lay. Tak było,
1: nie? Tak było. Niektórym to się nie zmieniło do tej pory. Ta stylówka została. No i znowu 80. lata i Queen. I Want It All. Kochamy 80., ale z 90. sięgniemy po Boys Band NSYNC. Tak, zamierzamy zagrać w ciągu najbliższych kilkunastu minut. Polecamy się, bądźcie bliska.
2: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
8: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
7: A co to znaczy CCD?
8: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
7: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Lepiej być pięknym, młodym i bogatym jak chłopcy z NSYNC, ale już samo bycie pięknym wystarcza i teraz będzie właśnie o tym, że nie ma, słuchajcie, sprawiedliwości nie na ma. Tym świecie. Nie ma.
1: Międzynarodowe badanie z udziałem polskich naukowców z Białegostoku odkryło niewdzięczną stronniczość związaną z urodą. Rzecz dotyczy motyli obu płci, albo płci, jak to mówi.
0: Tak.
1: A mianowicie, ładniejsze motyle częściej przyciągają naukowców, no i częściej trafiają pod ochronę.
2: No proszę, a reszta w poszukiwaniu własnego szczęścia trafia na portale randkowe. Love me
0: tender. Młodzież by powiedziała, że panu Elvisowi w tenderze to się literka pomyliła. Ale proszę państwa, Blas Ketchup, wszystko się zgadza, zwłaszcza energia, no to gramy, a 3 minuty po 7:30 to jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
13: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda. Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Uwaga na trasie przez Polańczyk i Wałkowy Jeł na drodze wojewódzkiej 894 trwa przebudowa prawie 4-kilometrowego odcinka i jezdnia miejscami jest zwężona do połowy szerokości. Działa ruch wahadłowy, a na remontowanym fragmencie obowiązuje ograniczenie do 40 km na godzinę.
19: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
2: sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Vinicius, Saturnina, Apolonia, Gedeon. Rodzicom szukającym oldschoolowych imion dla swoich dzieci podpowiadamy dzisiaj, jak mają lub mieli na imię nasi dziadkowie.
2: Tak.
1: Edeltrauda, January, Kunegunda, 22, 4, 4, 3, 0.
3: Mama mojego ojca miała na imię Eudokia, a dziadek Zygfryd.
4: Mój pradziadek miał na imię Bożydar.
5: Adela, Damarzy, Wiktoria, Jan.
6: Mieszko i Dąbrówka.
7: Moi dziadkowie to Kunegunda i Kazimierz oraz Stanisława i Leon.
8: Moja mama miała na imię Benigna.
9: Dziadek na imię miał Stanisław, a babcia nadal ma na imię Narcyza.
10: Cześć, tu Bernardyna. A moi dziadkowie to Jan, Irena, Władysław, Antonina.
1: No to teraz kolej na was. Rodzicom szukającym oldschoolowych imion dla swoich dzieci podpowiadamy, jak mają lub mieli na imię nasi dziadkowie. 22 4 4 i 3 0 i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl za imiona, które nas najbardziej zaskoczą albo urzekną. Obiecujemy złotą kawę z prowadzącymi na pudełku. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat.

0: Rocket, fajne tempo. Wham w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, śpieszycie się do pracy na siódmą? Niepotrzebnie, niepotrzebnie, bo właśnie dochodzi ósma. Jeśli jesteście mocno spóźnieni, to pocieszające jest to, że nie jesteście sami.
1: Nie, bo ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy.
0: Dużo.
1: Tak, mamy wyniki najnowszych badań i tak właśnie jest. A co zatrzymuje nas przed wyjściem z domu? O tym za chwilę w wiadomościach o ósmej. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
2: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
7: Od Oleofarm.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Reklama.
15: 13 października dzisiaj mamy, to jest wtorek, jest punktualnie 8. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
16: Dwaj mężczyźni zatrzymani w Niemczech. Chodzi o podpalenie stacji Starlink na Mazowszu. Papież idzie na operację, a szpital zaostrza środki bezpieczeństwa. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. Mieli działać na zlecenie obcego wywiadu i nie ma wątpliwości, że za podpaleniem stała Rosja. Na terenie Niemiec zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o podpalenie we wrześniu stacji Starlink na Mazowszu. To obywatele Turcji. Zatrzymania dokonała niemiecka policja na zlecenie polskich służb.
17: Mamy nagrania, mamy DNA sprawców, wiemy jak się poruszali, wiemy kiedy przyjechali do Polski, wiemy kiedy z tej Polski zostali ewakuowani.
16: Mówi komendant główny policji Marek Boroń. Mężczyźni mają być sprowadzeni do Polski w ramach europejskiego nakazu aresztowania. Cała procedura może potrwać kilka tygodni. Usłyszą zarzuty sabotażu i dywersji. Papież Leon XIV idzie do szpitala na operację wycięcia niewielkiego guzka na płucu. W poliklinice Gemelli ma zostać przez około tydzień. Jak informuje włoska prasa, przygotowano tam specjalne środki bezpieczeństwa. 10. piętro, na którym będzie przebywał papież, zostało odizolowane. Ochrona zadba także o poufność dokumentacji medycznej. Wyniki badań mają być zabezpieczone specjalnymi kodami lub fałszywym nazwiskiem, by chronić je przed hakerami i wyciekiem danych.
18: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Najwyższy czas wyczyścić kominy. Przypominają o tym strażacy, bo co roku są wzywani do domów, których nie odwiedzili przed sezonem kominiarze. Najczęściej przyczyną zagrożenia są stare kotły, tak zwane kopciuchy.
19: Te najwięcej paliwa niespalonego potrafią wyeksportować, powodując pożary sadzy w kominie. To jest jedno z zagrożeń. Te pożary bardzo często przedostają się przez dach i dochodzi do pożaru dachu albo i całego obiektu.
16: Mówił Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Tylko na Opolszczyźnie tak takich pożarów w poprzednim sezonie grzewczym było ponad 400. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy, tak wynika z badania Personel Service. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniali korki, zaspanie oraz czas w łóżku z partnerem lub partnerką. Na samym końcu tych przyczyn znalazło się spokojnie zjedzone śniadanie.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: Uważajcie na odcinku Bykowce-Wójskie. Na Krajowej 28 ekipy koszą pobocza, więc pojawiają się tam zwężenia i miejscami ruchy wahadłowe. Utrudnienia potrwają do 16. A jeśli jedziecie przez Sieniawę drogą 889 w kierunku Bukowska, to przypominam, że fragment przy zaporze Besko jest całkowicie zamknięty. Jest objazd.
20: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
18: Pogoda w Bieszczadach.
7: Na termometrach około 4 stopni, nad Bieszczadami praktycznie pełne zachmurzenie. W drugiej połowie dnia temperatura wzrośnie do maksymalnie 9 stopni. Dodatkowo ten chłód będzie dziś potęgowany przez wiatr. Nie jest to już ten sam łagodny zefirek co ostatnio. Podmuchy nieco przybrały na sile, co sprawia, że odczuwalna temperatura jest nieco niższa od tej, którą wskazuje termometr. Taka pogoda utrzyma się do końca tygodnia.
18: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
20: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
18: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
21: Dzień dobry, po ósmej będziemy mieć dla was w naszym porannym programie wyłącznie rzeczy wykwintne, rzeczy ekskluzywne, coś z toskańskiej winnicy, coś z muzycznej piwnicy Złotych Przebojów.
15: Coś z naszej palarni kawy, będzie na bogato, będzie złoto i nieskromnie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry we wtorek, w środku października, 4 po 8, gramy Bellini.

0: Moja wina, mnóstwo wina wystąpi teraz w naszym, przepraszam, w naszym porannym programie, ale tak jest.
1: No, uwaga. Tysiące butelek jednego z najbardziej cenionych win skradziono we Włoszech.
2: No.
1: Tamtejsze media podały, że z rodzinnej winnicy w Toskanii zniknęło 30 tysięcy butelek czerwonego trunku, wartych w sumie około 5 milionów euro.
2: Ulala, no, mamy tu pewne podejrzenia.
3: Hej! Nasi tu byli.
2: No jak, no. A jednej rzeczy to możemy być pewni, kochani. Sprawcy są bezapelacyjnie winni. A teraz Republika i telefony. Jest 11 minut po godzinie 8. Piosenka z czasów, w których telefony były na kartkę, a rozmowy kontrolowane. Gramy pięknie, 80 lata. To naprawdę lubimy w radiu. Złote przeboje.

0: Jeden z największych hitów w historii współczesnej muzyki w ogóle. Numer jeden na listach przebojów w 28 krajach. No i piosenka o tym, że nie trzeba okazji, żeby zadzwonić i powiedzieć, że cię kocham. I dziękuję. To było w tym kawałku Stevie'ego Wondera najważniejsze. Nie ma za co. Przypomina Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry. 19 po 8. Za chwilę Eagle Eye Sherry u nas będzie występował, a potem komuś z was wyślemy w prezencie złotą kawę porannego programu Radio Złote Przeboje. Bądźcie blisko.
2: Autopromocja.
3: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
11: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
12: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
13: Muzyka i głos

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Pelagia, balbina, meluzyna, drezyna, elektrolit. Rodzicom szukającym oldschoolowych, proszę się nie śmiać, oldschoolowych imion dla swoich dzieci podpowiadaliśmy dzisiaj, jak mają na imię lub mieli nasi dziadkowie. Dzwoniła bliższa i dalsza rodzina dzieci, dzwoniły wnuki ze strony ciotki, stryjenki, ciotecznej, szwagra. I czas na podsumowanie.
2: Moi dziadkowie to Filomena i Fryderyk.
3: Pamiętam imiona dwóch moich ciotek. Jedna miała na imię Waltraud, druga miała na imię Gertruda.
2: Dziadkowie super. Od strony mojej mamy mieli na imię Zygmunt i Alfreda, natomiast od strony taty Emilia i Piusz.
4: Ja mam na imię Sędzimir i mój syn też jest Sędzimir.
2: Moi dziadkowie to Filomena i Fryderyk.
5: Oryt i Aleksandra, a ze strony mamy Jan i Prakseda.
6: Sam jestem dziadkiem, mam na imię Werner, a moi koledzy z dzieciństwa to Heliodor, Józef i Arnold.
7: Ja, no i te imiona naprawdę nas urzekły, a zwłaszcza ten, jak to było, Schwarzenegger na końcu, nie? W zamian wysyłamy kawę z prowadzącymi na pudełku, a ci prowadzący są to Irena, Florian, Jawor i Jachim.
1: Dziękuję.
7: Jakby co?
8: To a jutro w środku... Na pewno?
7: Na pewno. A jutro w środku pracującego tygodnia wymienimy się najciekawszymi powodami spóźnień do roboty.

0: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
6: Tak, a co?
5: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
6: Już robię drugą.
5: Na komputer.
6: Już biorę pożyczkę.
5: Na co?
6: Na komputer. Moje ty szczęście.
7: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Aliorbank albo nic.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
10: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
9: A co to znaczy CCD?
10: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
9: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
11: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
20: Reklama.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Zaglądamy na trasę Brzozów-Sanok w Grabownicy Starzeńskiej. Na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 835 i 886 nadal trwają roboty. Jezdnia jest zwężona do połowy szerokości, a kierowcy przepuszczani są wahadłowo. Nie ma wyznaczonego objazdu, kręćcie ostrożnie i patrzcie na znaki.
21: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Raining Man, Jerry Halliwell w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a teraz sięgniemy pod ladę i wyciągniemy taki towar, proszę Państwa, że w sklepie i w okolicy wielkie poruszenie nastąpi.
1: Tak.
0: Wystąpi u nas artysta o niezbyt imponującej posturze, gdyż miał ledwie 158 cm wzrostu.
1: Ale za to ego miał potężne niczym Napoleon. I był też niebywale zdolny. Zagra nam, mili Państwo, Prince, który już swoją debiutancką płytą zaszokował świat, bo sam zagrał na niej na 27 instrumentach, a niski wzrost rekompensował sobie właśnie wysokimi obcasami.
0: No tak, tak, tak. No i dzisiaj mamy dla Was kawałek z jego repertuaru, w którym występują, i tu cytat z prasy, riff gitarowy rodem z Jamesa Browna i tekst, który sugeruje nieco pokory w seksualnie agresywnej postawie wokalisty.
1: Tak, jeśli nabraliście ochoty na te muzyczne psoty, to uwaga, odpalamy naszego kaseciaka.
0: I jedziemy z kawałkiem Prince'a, za który dostał w 1987 roku nagrodę Grammy. Nazywa się Kiss.

0: Lato, lato, fajnie się mówi, aż tu nie wiadomo, kiedy przyszła ta pora roku, która daje nam z liścia.
1: To prawda. Jest jesień, grabie poszły w ruchy, no ale nie każdy wie, co zrobić z górą liści. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 9, by jesienne porządki nie skończyły się mandatem.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
4: W końcu robota nie zając.
5: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
4: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
12: O, to już zatrudniam.
13: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
16: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
17: Panie Pascalu,
18: tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
20: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
0: Mamy godzinę 9, 13 października we wtorek. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Szkoły nadal pod specjalnym nadzorem powodem ostatnie groźne incydenty. Jesienne porządki mogą słono kosztować, zapalenie liści grozi mandat. Limuzyna Elżbiety II trafia na aukcję. Po serii groźnych incydentów z ubiegłego tygodnia Donald Tusk zapewnia, szkoły pozostaną pod specjalnym nadzorem tak długo, jak będzie wymagała tego sytuacja. Wzmożone policyjne patrole wokół tysięcy placówek zostaną jeszcze przez kilka najbliższych dni. Mundurowi będą też wchodzić do szkół i będą rozmawiać z młodzieżą. Chodzi o to, by uczniowie wiedzieli, jak poważne konsekwencje mają różnego rodzaju głupie żarty związane z ostatnimi przypadkami ataków w szkołach, mówi Edyta Machnik z łódzkiej policji.
21: Słowa, które czasami wypowiadamy dla żartów, publikowanie zdjęć niebezpiecznych narzędzi mają swoje konsekwencje.
1: W internecie sytuacja też się uspokaja, choć jak zaznacza minister cyfryzacji, ataki w szkołach wykorzystywane są do szerzenia dezinformacji przez rosyjskie boty. O tym m.in. minister cyfryzacji będzie w piątek rozmawiał z przedstawicielami gigantów technologicznych, takich jak Meta, Google czy TikTok. Coraz większe zagrożenie wścieklizną na wschodzie Polski. Tylko w tym roku na Lubelszczyźnie są już 4 ogniska tej choroby. Chorują dzikie zwierzęta, ale coraz częściej też domowe. Choroba zaczęła się pojawiać, od kiedy Ukraina z powodu wojny przestała szczepić swoje zwierzęta. Lekarze apelują o szczepienia. Chore zwierzęta, zwłaszcza psy i koty, mogą być też agresywne. W przypadku ugryzienia nie można tamować krwotoku. Rany trzeba przemyć spirytusem, mydłem lub wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jesienne porządki wystartowały. Niestety nie wszyscy wiedzą, co zrobić z zebranymi liśćmi i po prostu urządzają sobie z nich jesienne ogniska. Ale za to grozi mandat. Liście należy wrzucić do brązowych pojemników lub worków.
22: Możemy wrzucać trawę, liście, rozdrobnione gałęzie,
1: mówi Malwina Kaczor z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Liście można też wywieźć samemu do punktów selektywnej zbiórki odpadów. Limuzyna Elżbiety II do kupienia na aukcji. Na sprzedaż zostaje wystawiony Bentley z 2016 roku. Auto ma przedłużony rozstaw osi i zostało przygotowane specjalnie dla ówczesnej królowej. Najbardziej osobistym elementem jest specjalnie zaprojektowana półka na torebkę. Aby ją zamontować, producent usunął przedni środkowy podłokietnik. Elżbieta II słynęła z zamiłowania do samochodów. Wiele ze swoich aut prowadziła osobiście.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Krupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
3: Sport w 30 sekund.
24: Błażej Kulesza, zapraszam. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Panie za to grają w Wuhan, a tam dobrze turniej zaczęła Maja Chwalińska, pokonując w dwóch setach 6-3, 6-2 Egipcjankę Majar Sheriff. Polskie piłkarki staną przed historyczną szansą wyjazdu na mundial. W Gdańsku rozegrają rewanżowy mecz w barażach z Belgią. Polki muszą odrobić jednobramkową stratę z Luwen. Wtedy przegrały 0-1.
23: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
3: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Pogoda.
1: Najpogodniej będzie dzisiaj na zachodzie. W pozostałych regionach trochę więcej chmur, ale też będzie się przejaśniać. Na termometrach od 11 stopni w Lublinie, 12 w Krakowie i Białymstoku, 13 w Warszawie i we Wrocławiu, do 14 stopni w Gdańsku.
3: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Witamy nowy dzień, którego jedyną zaletą jest to, że nie jest poniedziałkiem i to nie koniec dobrych wiadomości.
25: Nie, gdyż jesienią dzieją się rzeczy przyjemne i wystrzałowe i po dziewiątej podpowiemy wam, jak się wybrać na super koncert z biletami od Radia Złote Przeboje. Bądźcie blisko koniecznie, dzień dobry we wtorek, 4 minuty po dziewiątej gramy wam Hit Huntera.

0: Twona Dance, znany antysystemowiec Eddie Grant wystąpił w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Pan Eddie postanowił dawno temu nie dać się wykorzystywać wielkim wytwórniom płytowym. Założył własną działalność gospodarczą. No i kolega zarobił tyle, że ma teraz własną wyspę na rzece Essequibo w Gujanie, czego i państwu w drugi dzień roboty życzymy.
1: O tak, Eddie Grant miał wyspę na rzece, a teraz a propos akwenów wodnych, to wystąpi ocean. Billy Ocean, wielka gwiazda, zwłaszcza za oceanem. A u nas znana m.in. z tego przeboju Love Really Hurts Without You w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 12 po 9.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie. Bo Kaufland jest fresh. Fresh.
7: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram. 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
9: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.

0: to było coś, Lady Marmalade, gdyż marmelada na jesień idealna. A teraz mamy pytanie, komu bilety komu? Gdyż mamy bilety ekskluzywne, złote bilety na złoty jubileusz Grzegorza Skamińskiego i Waldemara Tkaczyka. Panowie grają razem 50 lat i są to bilety na koncert Królowie Życia. Nie zawahamy się ich użyć, kochani.
1: Tak, te koncerty są rewelacyjne, wiemy co mówimy. Panowie grają nie tylko przeboje kombi, też hity zespołów Skywalker i ONA, no bo przecież oni te kapele tworzyli, pisali teksty, komponowali, prawda?
0: No i w tym tygodniu mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert w Trójmiejskiej Ergo Arenie na 24 października. Gdybyście tam chcieli być i się pobawić, no to zapraszamy czym prędzej na stronę złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy, wchodźcie na naszą stronę i napiszcie w maksymalnie 5 słowach, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. Najlepsze odpowiedzi nagrodzimy właśnie biletami. Szansa na zdobycie podwójnych wejściówek na koncert Królów Życia już dzisiaj po 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje. A teraz robimy Imca Imca, YMCA, czyli gramy.

0: promocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu przyjrzymy się nowemu programowi profilaktyki raka płuca.
1: Podpowiemy, jak właściwie zadbać o swoje zdrowie.
0: Sprawdzimy, kto i na jakich zasadach może skorzystać z bezpłatnych badań płuc.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miau szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
13: Lidl. To się opłaca.
14: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Mamo, źle się czuję.
16: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
17: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
18: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
19: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
21: Magda, wszystko w porządku?
22: Przepraszam, migrena.
23: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
21: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
24: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Romantiko, romantiko. Poniedziałek minął i od razu człowiekowi niebieskie migdały w głowie. Jason Donovan, ależ to było piękne. Na do widzenia. Wszyscy razem mogliśmy sobie to zaśpiewać. Kłaniamy się, znikamy. Pa.
1: Bardzo dziękujemy za wtorkowy program poranny. Iwona Barańska, dzięki. Piotr Jaworski, Piotr Jakim, dzięki, Tomek Dorkiewicz. A przy mikrofonie witamy świeże siły. Gosia Kościelniak.
2: A nawet jedną świeżą siłę. Was było siła ludzi, a ja tu jedna sama, ale za to jakże wtorkowo świeża. No to co, za 13 minut 10? No to teraz coś bardzo, no właśnie, power. Pełnego mocy w Radiu Złote Przeboje.

0: Już za 5 minut będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje z naszego miasta i naszej okolicy. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Reklama. Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przyboje.
6: Wiadomości z Bieszczad.
7: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski został zawieszony w wykonywaniu obowiązków. Taką decyzję podjęła prokuratura w Rzeszowie. Dzieje się to na miesiąc przed zaplanowanym na 15 listopada referendum w sprawie jego odwołania. Grzegorz Pałka.
8: Jak opisuje portal korsosanockie.pl, sprawa zaczęła się od zawiadomienia radnego Grzegorza Nogaja. Według jego relacji burmistrz miał proponować mu zatrudnienie w miejskiej spółce w zamian za polityczne poparcie. Tomasz Matuszewski zdecydowanie odrzuca te zarzuty i zapowiada odwołanie do sądu. Podkreśla, że zawieszenie jest środkiem zapobiegawczym, a nie wyrokiem.
7: I zostajemy w Sanoku, bo rośnie także napięcie w szpitalu. Około 50 pracowników prowadzi protest głodowy i domaga się odwołania dyrektorki placówki. Protestujący zarzucają dyrekcji przede wszystkim brak dialogu przy wprowadzaniu zmian i redukcji zatrudnienia. Teraz ważna informacja dla kierowców. Do 12 całkowicie zamknięta będzie droga powiatowa Ustianowa Dolna Daszówka. Powodem jest remont mostu. A my za godzinę wrócimy do sytuacji w sanockim szpitalu i sprawdzimy, co dalej z protestem pracowników oraz czy zbliża się rozstrzygnięcie konfliktu.
6: Radio Złote Przeboje.
9: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
6: Pogoda w Bieszczadach.
7: Wtorek w Bieszczadach upłynie pod znakiem zmiennego nieba. Chmury wciąż będą się pokazywały, co jakiś czas rozstępując się, wpuszczając odrobinę słońca. Temperatura powoli rośnie. Wynosi około 6 stopni, 9 będzie po południu. Wiatr nadal słaby i umiarkowany, chłodny. Przelotny deszcz nie jest wykluczony. Warunki na drogach dobre, widzialność dobra, jakość powietrza również dobra.
6: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
9: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
10: Wtorkowe przedpołudnie, czas zacząć. Gosia Kościelniak, zapraszamy. Zaczniemy tę godzinę i całe to przedpołudnie. Pamiętajcie, robota nie zając, ale zaczniemy najpierw muzycznie akcentem z 86 roku. Finałowe odliczanie Europe.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, a dzisiaj Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. To jest nietypowe święto obchodzone właśnie 13 dnia października, które ma na celu promowanie elegancji i klasy w codziennym ubiorze, a garnitur jest symbolem profesjonalizmu i stylu od XIX wieku. I prawie 70% z nas, Polaków, uważa, że w idealnym miejscu pracy powinna panować swoboda ubioru, ale z zachowaniem określonych granic i zasad, tak zwany smart casual, tylko właśnie o te zasady się wszystko rozbija. No ale dobrze, 55% respondentów ocenia zjawisko odgórnego, takiego nakazanego dress code'u pozytywnie, widząc w nim element budowania wizerunku profesjonalnego, no i tylko 15% deklaruje niechęć wobec takiego dress code'u, czyli z góry narzuconego sposobu ubierania się. A jak jest u was w pracy? Jestem ciekawa. Czy macie wyraźne zasady dotyczące stylu ubioru w waszej pracy? Czyli krótko mówiąc, jak wyglądacie w pracy? Choćby dziś. Robota nie zając, możemy porozmawiać. 2244430. Można napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawsze zgłoszenie oddam piękną parasolkę radia Złote Przeboje w kolorze naszym, czyli takim fioletowo-purpurowym. Do 12 gawędzimy. 2244430.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz.

0: Twoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenie. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

Podobno kręciła noskiem swoim ślicznym trochę była sceptyczna wobec współpracy z Eltonem Johnem. Kiki D obawiała się, że jej styl muzyczny może nie pasować do jego popowego brzmienia. 50 lat temu, dokładnie 50 lat temu Elton John umieścił na szczycie brytyjskiej listy przebojów tę piosenkę, która przed chwilą wybrzmiała w radiu Złote Przeboje, Don't Go Break My Heart, nagraną w duecie z Kiki D właśnie. Elton nagrał swoją część najpierw w Toronto, wyśpiewał, a następnie taśma została wysłana do Londynu, gdzie Kiki D miała nagrać swoje wokale. No i producent wspominał po latach tak: byłem z Eltonem w Kanadzie, no i właściwie zaśpiewał około 3/4 piosenki i zostawił do zaśpiewania dla Kiki tylko 4 linijki. I wtedy mówię: halo, poczekaj chwilę. To ma być duet czy gościnny występ? Elton mówi: no duet. No więc musisz dać jej przynajmniej 50% piosenki, opowiadał producent. Panie Elton, naprawdę, no. Równouprawnienie, 50% piosenki, to jest duet. No i się udało. Gazebo, a Like Shop.

0: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
1: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Jeśli chcesz dobrze spać, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
6: Od Oleofarm.
7: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
9: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Robota nie zając.
1: A dzisiaj Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru, więc nawiązując do tego święta, rozmawiamy sobie o tym, czy macie, mamy w swojej pracy dress code, czyli zasady ubioru, określone kolory, określony styl, czy też zupełny luz. I czasem myślę sobie o tym, że w radiu, w latach 90., kiedy ja już pracowałam w radiu, człowiek był wolny jak ptak, jeśli chodzi o ubiór. No bo był tylko głosem. A dzisiaj, w dobie mediów społecznościowych, radiowiec także jest pokazywany i to bez przerwy, więc musi wyglądać przynajmniej dobrze. No a jak jest u was? Dzwonicie.
2: Dzień dobry. Co do stroju służbowego, to ja trochę nie mam wyboru, bo będąc maszynistą pociągów wożących pasażerów, to raczej no, trzeba jakoś się prezentować, ale to jest w zasadzie przywilej, bo na ten mundur trzeba sobie, że tak powiem, zasłużyć. Pozdrawiam, Paweł.
1: My też mocno pozdrawiamy, robota nie zając. Więc rozmawiamy 2244 i 3-0. Albo można napisać robota@złoteprzeboje.pl. Czy macie wyraźne zasady dotyczące ubioru w waszej pracy? Jak wyglądacie w pracy choćby dziś? Za najciekawsze zgłoszenie oddam piękny parasol Radia Złote Przeboje. Można go zobaczyć na Facebooku albo Instagramie, gdy skaczę sobie ja z nim po jesiennej ulicy. 2244 i 3-0. Czy macie w swojej pracy wyraźne zasady dotyczące ubioru?

0: Za 6, no już prawie za 5 minut będzie godzina 11, już czas na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy. Słuchajcie Radia Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Złote promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
12: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
13: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
17: Aflofarm.
0: Reklama.
18: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
1: Wiadomości z Bieszczad.
19: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Rośnie napięcie w sanockim szpitalu. Około 50 pracowników prowadzi protest głodowy i domaga się odwołania dyrektorki placówki. Justyna Rudzka.
4: Protestujący zarzucają dyrekcji przede wszystkim brak dialogu przy wprowadzaniu zmian i redukcji zatrudnienia. Szpital ma ponad 220 milionów złotych długu, a pracownicy od sierpnia otrzymują 70% wynagrodzenia. Kolejne spotkanie władz powiatu ze związkowcami zaplanowano na jutro. Jeśli konflikt nie zostanie rozwiązany, związkowcy zapowiadają możliwość rozszerzenia protestu na cały kraj.
19: Tymczasem w Pakoszówce rusza długo wyczekiwana inwestycja. Podpisano umowę na pierwszy etap budowy nowej sieci wodociągowej. Powstanie prawie 8 km sieci, pół kilometra przyłączy i hydrofornia. Po zakończeniu prac możliwość podłączenia do wodociągu zyska 59 budynków. I jeszcze ważna informacja dla kierowców. Przez najbliższą godzinę całkowicie zamknięta pozostaje droga powiatowa Ustjanowa Dolna Daszówka. Powodem jest remont mostu. A w kolejnych wiadomościach powiemy, kto może sięgnąć po pieniądze na własny biznes.
1: Radio Złote Przeboje.
7: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
1: Pogoda w Bieszczadach.
19: Nad Bieszczadami niebo wciąż zmienne. Temperatura wzrosła do około 7 stopni, ale odczuwalnie jest o kilka stopni mniej. To przez chłodny, słaby i umiarkowany wiatr, który do końca dnia będzie obniżał temperaturę odczuwalną. Nie zanosi się na większe opady, najwyżej krótkie, przelotne. Podobnie pogodowo zapowiada się środa. Jutro również szarość i błękit na zmianę i 9 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
20: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
18: Prawie 2 minuty po godzinie 11. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę w Radiu Złote Przeboje. Jesteśmy razem, większość z nas teraz w pracy, więc serdecznie Was ściskam i przypominam, robota nie zając, więc... Bardzo nam miło, że dzwonicie i piszecie do nas. Dziś w naszym cyklu Robota nie zając rozmawiamy sobie o tym, jaki mamy dress code w pracy. Jak się ubieramy? Czy mamy jakiś styl narzucony? Czy wręcz przeciwny? Zupełna swoboda. Teraz kult.

A przed nami w Radiu Złote Przeboje Roisin Murphy, która zanim śpiewała w zespole Moloko, nigdy wcześniej nie śpiewała profesjonalnie. Jak to mówiła, potocznie chyba wszyscy używamy takiego określenia, robiła to jedynie pod prysznicem wcześniej, no ale osoba, która założyła zespół, dostrzegła jednak w jej charyzmie ogromny potencjał artystyczny. Roisin przyznaje, że chciała lepiej poznać muzykę swojego ojczystego kraju, czyli Irlandii, ale denerwują ją artyści, którzy nadgorliwie próbują uchwycić ducha irlandzkiej muzyki. I przyznała, że mogłaby nagrać kilka irlandzkich ballad, ale nie podobają jej się wykonawcy, którzy brzmią jakby próbowali udawać Irlandczyków, bo bardziej lubi surową muzykę. Ale teraz wracamy do czasów, gdy śpiewała w Moloko. Rok 98, Radio Złote Przeboje.

0: To Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mhm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: O.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Panie Pascalu.
8: Tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Mocno pozdrawiamy wszystkich pracujących przy muzyce Radia Złote Przeboje, a o swoim służbowym wyglądzie dzisiaj mówimy, o ubraniu, o dress code, o stylu ubrania w pracy, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Noszenia Garnituru. No i już opowiadał o służbowym stroju swym maszynista, a teraz posłuchajmy policjanta, potem ktoś z telekomunikacji, a potem jeszcze... Zresztą sami posłuchajcie.
2: Witam, u mnie w pracy nie ma problemu z wyborem kolorów, bo z uwagi na to, że jestem policjantem, muszę chodzić w mundurze, więc nie ma żadnych komplikacji i myślę, że to jest dobre.
3: W latach 90. w telekomunikacji strój obowiązywał rajstopy nawet w upale. Pozdrawiam, Lucyna.
4: Dzień dobry, witam Państwa, kłaniam się pięknie. Reprezentuję branżę kominiarską. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że są kominiarze biali i kominiarze czarni. Takie też mamy mundurki. Bardzo jest nam też przyjemnie, jak widzimy, jak na ulicy panie i panowie łapią się za guziki na nasz widok. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.
1: Dziękuję najserdeczniej za te słowa, no bo się zawsze zastanawiam, czy kominiarz się cieszy, gdy łapiemy się za guziki, bo przecież jest symbolem szczęścia. Bardzo dziękuję. Teraz już jesteśmy pewni, że jest tak właśnie. Za najciekawsze zgłoszenia oddam piękny parasol Radia Złote Przeboje. Za jedno z nich, czy macie jakiś określony styl ubioru w pracy? Do 12 sobie rozmawiamy. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
18: Au! Znów ten ból.
19: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
18: Mm-hmm.
19: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
18: Oh.
19: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
0: Reklama.

Oczywiście wszyscy znamy ten przebój. I know sunshine where she's gone. No właśnie, a polską wersją tej piosenki jest pierwszy i zarazem jeden z najpopularniejszych utworów Budki Suflera, Sen o Dolinie, który to powstał w 1974 roku, gdy muzycy zespołu grali jeszcze covery zagranicznych przebojów wyłącznie, ale już mieli ambicje, żeby stworzyć coś własnego. Ten utwór nagrano w studiu w dość spartańskich warunkach. Znalazło się tam miejsce również dla chóru żeńskiego, ochrzczonego później mianem Suflerek, łącznie 24 osoby.

Shakira. Dziękujemy bardzo. Za 5 minut będzie południe. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy. Posłuchajmy, co istotnego dzieje się blisko nas. Radio Złote Przeboje. Potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.

0: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: Oh.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Reklama. Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Wiadomości z Bieszczad.
12: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Decyzją prokuratury w Rzeszowie burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski został zawieszony w wykonywaniu obowiązków służbowych. Samorządowiec nie zgadza się z tą decyzją i zapowiada złożenie odwołania do sądu. Szczegółowe informacje na temat tej sprawy można przeczytać w serwisie korsosanockie.pl. Napięta sytuacja także w sanockim szpitalu. Około 50 pracowników prowadzi protest głodowy i domaga się odwołania dyrektorki placówki. Spotkanie władz powiatu ze związkowcami zaplanowano na jutro. A w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie rusza dziś nabór wniosków o dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej. Justyna Rudzka.
13: O bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości około 50 tysięcy złotych mogą ubiegać się osoby bezrobotne w wieku od 18 do 29 lat z całego województwa podkarpackiego. Podstawowym warunkiem zwolnienia z obowiązku zwrotu dotacji jest utrzymanie działalności gospodarczej na rynku przez co najmniej 12 miesięcy.
12: Docelowo planowane jest przyznanie 2700 takich świadczeń.
11: Radio Złote Przeboje.
14: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
11: Pogoda w Bieszczadach.
12: 8 stopni pokazują teraz bieszczadzkie termometry. Po południu będzie 9-10 maksymalnie, ale przez chłodne podmuchy wiatru temperatura odczuwalna będzie o kilka stopni niższa od tej na termometrach. Chmury przesuwają się, chwilami pokazuje się słońce. Szanse na deszcz są spore. Pogoda z typową dla października huśtawką między ciepłem a chłodem, między błękitem a szarością.
11: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
14: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
10: Dzień dobry, witamy wtorkowe popołudnie, takie wcześniutkie, takie świeżutkie, bo dopiero 2 minuty po 12:00. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. teraz Freddie Mercury.

Zaśpiewała nawet dla papieża w Watykanie. No a później na World Music Awards, gdzie zdobyła publiczną pochwałę od księcia Monako Alberta. No a wcześniej jako ośmiolatka już zaczęła występować wraz z bratem w okolicznych kafejkach. Później rozpoczęła naukę gry na fortepianie i obrała sobie za cel, że zostanie piosenkarką. Tak się też stało. I w roku 1996 Jennifer Page, która przed chwilą tak pięknie wyśpiewała swój przebój w radiu Złote Przeboje, przeprowadziła się do Los Angeles, nawiązała współpracę z producentem m.in. Eltona Johna, no i niedługo później podpisała kontrakt, rozpoczęła pracę nad krążkiem, który na rynku ukazał się w 98, a pochodzący z niego singiel Crush. Przed chwilą go słuchaliśmy, błyskawicznie podbił serca słuchaczy. West End Girls w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad Graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrenę.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl. To się opłaca.

0: Zająca, nie zając.
1: Wszystkich was razem i każdego z osobna mocno pozdrawiamy. Dzisiaj opowiadaliście o swoim stroju służbowym.
2: Ja mam całkowitą swobodę ubioru w pracy. Mogę założyć jaką chcę koszulę, aby była biała, jakie chcę spodnie, aby były długie i granatowe.
3: Pracowałam na sali operacyjnej i wszyscy byliśmy jak zielone ludki.
1: A za najbardziej obrazowy i szlachetny opis, nasz parasol z logo Radia Złote Przeboje wędruje dziś do...
4: Dzień dobry, Bartek z Wrocławia, kłaniam się. Ja akurat pracuję w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej. Troszkę żołnierzy, troszkę pracowników cywilnych. U nas jest przepięknie. Żołnierze chodzą wszyscy w mundurach, piękne, zielone, a pracownicy cywilni przebierają się w stroje lekarskie i są wszyscy przeważnie na biało, więc jest biało-zielono. Jest stylowo, jest pięknie, jest dostojnie. Pozdrawiam serdecznie panią prowadzącą i wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje.
1: No ale dzisiaj wyjątkowo mamy też drugiego laureata.
5: Jeżeli chodzi o strój bojowy w pracy, to my ubieramy się na czarno. Pozdrawiamy grabarze z Poznania.
1: Nie umiem się powstrzymać przed dołożeniem do tej jednolitej czerni w waszej pracy pięknego akcentu fioletowo-purpurowego naszego parasola. Wyobrażacie to sobie? Różnorodność jest piękna. Dziękuję za wszystkie telefony i pamiętajcie...
0: Robota nie zając.

0: Pejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej. Tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
6: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
7: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź salon firmy AC Klima w Cmolasie przy Marszałkowskiej 26. Szczegóły www.daikin.pl.

0: i swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
3: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Reklama.

Pewnego dnia Murray Head i John Paul Jones, którzy się wtedy nie znali, równocześnie wybrali się na konkurs talentów. To było w 1964 roku i obaj zdobyli wtedy w tym konkursie pierwsze miejsce ex aequo. Murray Head potem nagrał przebój One Night in Bangkok, który słyszeliśmy przed chwileczką w Radiu Złote Przeboje, a John Paul Jones później został basistą legendarnego zespołu Led Zeppelin. A 10 lat po tym konkursie z kolei Bob Marley nagrał ten oto przebój. Radio Złote Przeboje.

0: Tak właśnie wyglądała, tak brzmiała, taki miała nastrój Karmazynowa noc w 1982 roku, a śpiewała oczywiście Izabela Trojanowska, Radio Złote Przeboje. Za 5 minut będzie godzina 13, najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
5: Tak, a co?
4: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
5: Już robię drugą.
4: Na komputer.
5: Już biorę pożyczkę.
4: Na co?
5: Na komputer. Moje ty szczęście.
6: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Aliorbank albo nic.
6: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu. Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
3: Za mnie.
16: Już prawie 13. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
17: Zarzuty dla mężczyzny, który nawoływał do zabójstwa premiera. Szkoły pod specjalnym nadzorem tak długo, jak będzie trzeba. Przerwa w usłudze CIDG potrwa do północy. Dorota Wardycka, dzień dobry. Zarzuty dla mężczyzny, który nawoływał w internecie do zabójstwa m.in. premiera i marszałka Sejmu, to 46-latek zatrzymany w Obornikach w Wielkopolsce. Usłyszał także zarzuty znieważenia premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu oraz dziennikarki TVP, a także zarzuty znieważenia posła Krzysztofa Paszyka, byłego prezydenta Lecha Wałęsy oraz wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ministerstwo Edukacji przekazało szkołom materiały dotyczące reagowania na zagrożenia w związku z ostatnimi wydarzeniami na Mazowszu. We wszystkich w województwach odbyły się narady kuratorów oświaty z dyrektorami szkół. Lubelskie placówki uczą, by reagować na niepokojące wpisy w sieci zamieszczane przez kolegów, ale też na słowa, które padają w rozmowach albo konkretne działania młodych ludzi wokół. Jak mówi dyrektorka zespołu szkół nr 5 w Lublinie Iwona Lipiec, chodzi o to, by dostrzegać sygnały.
18: Reaguj, jeżeli zobaczysz niepokojące zachowania koleżanek, kolegów bądź osób, które cię otaczają, bo ważne jest, żeby młodzież sobie uświadomiła, że te zagrożenia mogą być nie tylko w szkole, ale w autobusie, w miejscach spotkań.
17: A na razie po ostatnich wydarzeniach szkoły pozostaną pod specjalnym nadzorem tak długo, jak to będzie potrzebne, zapowiedział premier. Szósty dzień związkowcy w szpitalu w podkarpackim Sanoku prowadzą głodówkę. Około 50 osób domaga się natychmiastowego odwołania dyrektorki, która wdraża restrukturyzację w placówce zadłużonej na ponad 200 milionów złotych. Dyrekcja szpitala odrzuca zarzuty, twierdząc, że są bezpodstawne i zarzuca związkowcom brak woli do rozmów. A
16: przerwa w działaniu usługi CIDG na portalu biznes.gov.pl potrwa do północy. Jak przekazało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w tym czasie w systemie wprowadzane będą zmiany, które mają zwiększyć m.in. ochronę danych przedsiębiorców. A to oznacza, że do północy usługi centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej będą niedostępne. Pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej znaleziony w lesie w Puławach w Małopolsce. Trafił na niego grzybiarz i powiadomił służby. Na miejsce przyjechali saperzy z Krakowa, którzy zabrali i zneutralizowali niewybuch.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem audycji jest firma Widok. Producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. Pogoda.
16: Dzisiaj na zachodzie małe zachmurzenie, na pozostałym obszarze dużo chmur. We wschodniej połowie kraju możliwe są słabe opady deszczu i mamy od 10 stopni na wschodzie, 12 w Warszawie do 14 na zachodzie.
1: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
16: Dzień dobry, 13.02, Gosia Kościelniak, zapraszam na wczesne popołudnie, kolejną godzinę z radiem Złote Przeboje, wypełnioną oczywiście największymi przebojami lat 80. i 90. A teraz dajcie głośniej, let's get loud!

Nasz wyjątkowy Boy George, jego styl rozpoznawczy, ogromny, charakterystyczny kapelusze, makijaż, teatralne, wielobarwne stylizacje. Do dziś jego ulubionym projektantem mody pozostaje Jean-Paul Gaultier. No, w przeszłości sam Boy George prowadził też własną linię odzieżową. A poza muzyką pasjonuje się też malarstwem, fotografią, teatrem, kolekcjonuje sztukę. No i sam tworzy obrazy, a także angażuje się w projekty musicalowe. Boy George z Culture Club niegdyś 10 minut po godzinie 13, no to teraz pani Lutrysia.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
9: Nóż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
15: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
16: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
15: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
16: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
15: Spróbuj koniecznie.
16: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
17: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
18: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
19: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
20: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
21: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
22: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
23: A cappuccino też za piątkę?
24: Też.
23: A flat white?
24: Też.
23: A...
24: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
23: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
25: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
23: No dobrze, a taki fajny prezent...
25: Na mediaexpert.pl.
23: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
25: Na mediaexpert.pl.
26: Włączamy niskie ceny.

Gordon Brown i The Stranglers, rok 82. Teraz skoczymy sobie prawie 10 lat do przodu. Niezbadane są wyroki fanów, no bo nie wiedzieć czemu ten przebój grupy Roxette, który zaraz zabrzmi w Radiu Złote Przeboje, nie odniósł sukcesu w USA. Spending My Time stało się natomiast przebojem ogromnym, między innymi w Kanadzie, w Niemczech, w Brazylii, w Meksyku, w Hiszpanii, w Argentynie, w Polsce i w wielu latynoskich krajach. Dlaczego? Nie wiadomo, przynajmniej my nie znamy przyczyny. Roxette i Spending My Time teraz.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu przyjrzymy się nowemu programowi profilaktyki raka płuca.
1: Podpowiemy, jak właściwie zadbać o swoje zdrowie.
0: Sprawdzimy, kto i na jakich zasadach może skorzystać z bezpłatnych badań płuc.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
4: Bo nie mam żadnych objawów.
5: Bo nie mam czasu.
6: Bo boję się diagnozy.
7: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
8: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
3: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka SO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
14: Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Neonet, Neonet.
16: To korzyści pełen sklep.
15: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
17: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
15: Neonet.
18: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
20: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
0: Reklama.

0: Pliucha ma na imię ten deszcz. Ja wiem, bo ja przed chwilą byłem tam na zewnątrz.
1: Pliucha?
0: Pliucha. Pliucha taka się zrobiła, ciemno, jesiennie.
1: Gdyby teraz pan piaseczny Andrzej przyszedł do studia, powiedziałby, że ta piosenka nosi tytuł...
0: Imię deszczu?
1: Imię Pliuchy.
0: Tak.
1: Imię Pliuchy.
0: Trzeba zaproponować. Proszę wybaczyć, ale wahania ciśnienia wpływają również na statystycznego prowadzącego w radiu. Także kto, że tak powiem, nie pliucha, niech pierwszy rzuci we mnie parasolem. A ja Fleetwood Mac i Little Lies.

0: Steve Fleetwood, Back Little Lies, 87 rok w Radiu Złote Przeboje, w którym, no co, to ile, 4,5 minuty i 14. Dorota Bardecka.
1: Ceny benzyny znów w górę, a co z dieslem? No znamy już te maksymalne ceny. Na jutro więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko do środy z kartą Moja Biedronka. Pistacje prażone Bacador 250 gramów. Solone i niesolone, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego słodki upominek na Dzień Nauczyciela. Wszystkie praliny. Także jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: 13 października, mamy wtorek. Tu Radio Złote Przeboje i Dorota Wardecka, która przedstawi wiadomości.
10: Zwłoki 4 osób znalezione w mieszkaniu w Kielcach. Cena benzyny znów w górę, diesel będzie tańszy. Hubert Hurkacz na kortach w Szanghaju. Służby wyjaśniają, co dokładnie stało się w jednym z mieszkań przy ulicy Jagiełły w Kielcach. Znalezione zostały tam ciała 4 osób. Najpierw policja dostała zgłoszenie o martwym mężczyźnie na jednym z balkonów, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
11: Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i 2 młodych mężczyzn.
10: Śledczy ustalają teraz, kim są ofiary. Benzyna drożej, diesel będzie tańszy. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł i 11 groszy. Litr oleju napędowego maksymalnie może kosztować 7 zł i 98 groszy, wynika z obwieszczenia ministra energii. Kolejne zatrzymania w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Niemieckie służby zatrzymały wspólniczkę 2 sabotażystów, którzy już wcześniej trafili w ręce policji. Według MSWiA mieli działać na zlecenie Rosji. Sprawa jest rozwojowa, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
12: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Oczywiście fizyczne zatrzymanie musi być zrealizowane przez lokalną policję.
10: Zatrzymana wspólniczka sabotażystów miała podwieźć ich w okolice Grójca i stacji Starlink. Partnerzy nie ostrzegli nas przed ostatnim rosyjskim atakiem balistycznym na Kijów, przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Według doniesień mediów Amerykanie grozili wcześniej Ukraińcom, że jeśli nie wstrzymają oni uderzeń na rosyjskie rafinerie, to USA przestaną się z nimi dzielić informacjami wywiadowczymi. Tomasz Orchowski.
13: Trump naciska na Ukraińców, żeby przestali atakować rosyjskie rafinerie, bo twierdzi, że to nie jego wojna na Bliskim Wschodzie, a właśnie ukraińskie uderzenia doprowadziły do wzrostu cen oleju napędowego, a te ceny chce obniżyć przed listopadowymi wyborami, więc wywiera presję na władze w Kijowie. Ma grozić nie tylko, że ograniczy dzielenie się informacjami wywiadowczymi, ale też, że wstrzyma dostawy broni.
14: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Maja Chwalińska w singlu oraz Jan Zieliński w deblu odnoszą zwycięstwa w tenisowych turniejach. Panie grają w chińskim Wuhana, panowie w Szanghaju. Polskich kibiców tenisa czekają teraz spore emocje, bo na korcie występuje właśnie Hubert Hurkacz.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Przelotny deszcz możliwy na północy i w Tatrach, a poza tym zachmurzenie spore, ale z przejaśnieniami, a na termometrach od 11 stopni w tej chwili w Suwałkach do maksymalnych 14 stopni w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Poznaniu i w Warszawie. Legendarny koncert George'a Michaela sprzed niemal 40 lat po raz pierwszy na wielkim ekranie również w polskich kinach już 6 listopada. Dobre wiadomości od Radia Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Ja dzisiaj już wiem, że niedoskonałość jest czymś normalnym, a normalność jest czymś wyjątkowym, powiedział Artur Rojek, który właśnie wydał pierwszą od 6 lat nową płytę. Będzie jej można trochę posłuchać na żywo, na przykład w piątek w Poznaniu, bo Artur Rojek tutaj właśnie zagra koncert. Teraz na scenie Radia Złote przeboje Bonnie Tyler.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
3: Seks, śniadanie i korki. Powodów, żeby spóźnić się do pracy jest mnóstwo.
4: Jutro w porannym programie wymienimy się tymi najciekawszymi.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer. Moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Janie, skarpeta na pieniądze.
15: Się rozpadła.
14: Noż do 100.
15: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
16: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
17: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
5: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Reklama.

Zaczynali jako grupa jazzowa, ale pięknie umieli dostosowywać się do potrzeb zmieniających się gustów słuchaczy Kool & The Gang w Radiu Złote Przeboje. Dolly Parton odmówiła Elvisowi Presleyowi i tak powstał wielki przebój Whitney Houston, a było to tak, że I Will Always Love You król chciał, ale nie tylko zaśpiewać i nagrać, ale chciał też praw autorskich do tej piosenki. No i Dolly Parton na to się nie zgodziła. Zgodziła się za to, żeby tę piosenkę śpiewała Whitney Houston.

0: inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
2: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
3: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Panie Pascalu.
5: Tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Niesamowite. Te, co za przyspieszenie, wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
15: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
14: Pewne zwycięstwo.
15: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
16: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

40 lat temu wydali swój największy przebój, który, jak się okazało, mocno podzielił muzyków grupy Berlin. Już rok po wydaniu Take My Breath Away zespół się rozpadł z powodu sporów dotyczących komercyjnego kierunku, jaki zespół przyjął po wydaniu tego hitu. Podobny los spotkał Fine Young Cannibals, ale o tym będę mówił trochę później, bo teraz dowód na to, że jednak niektórzy radzą sobie z rolą superstar. Jamilia w Radiu Złote Przeboje.

0: 13 października, tu Radio Złote Przeboje, we wtorek wiadomości. Już za chwilę o czym będziemy mówić, Dorota Wardecka.
1: Będziemy ostrzegać przed oszustwami na COVID. Na czym one polegają? O tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
8: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
9: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
10: Masz tyle sukienek.
9: Ale wszystkie za duże.
10: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
9: Nie, biorę Hepa Slimin.
10: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
9: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
10: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
9: To co, zakupy?
10: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
11: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
12: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostroprzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflower.
13: Nie chodzi tylko o jazdę, chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
14: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
14: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
0: Reklama.
17: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie w kalendarzach 13 października. Posłuchajmy wiadomości. Dorota Wardecka.
18: Planował atak na premiera, zostanie przesłuchany. 11 osób zaginionych po ataku na Morzu Czarnym. Papież w szpitalu, dziś czeka go operacja. Mężczyzna, który miał planować zamach na premiera i wicepremiera, zostanie przesłuchany. 66-latek został zatrzymany w niedzielę we Wrocławiu i przewieziony do Warszawy. Jak mówi Władysław Kośniak-Kamysz, według służb jego groźba była bardzo poważna.
19: Była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
18: A dziś zarzut zagrożenie polskim władzom usłyszał też inny mężczyzna zatrzymany w Obornikach. Setki tysięcy złotych stracili w ostatnich tygodniach seniorzy w Małopolsce oszukani metodą na COVID. Przez Przestępcy dzwonią do starszych osób i przekonują, że potrzebne są pieniądze na zakup leków ratujących życie ich bliskich. Ofiarą przestępców padła 82-letnia mama pani Agnieszki.
20: Zadzwonił lekarz i powiedział, że potrzebne są 3 dawki szczepionki po 20 tysięcy każda, więc mama powiedziała, że chciałaby ze mną rozmawiać.
18: W takiej sytuacji najlepiej zadzwonić osobiście do bliskiej osoby, której rzekomo jest potrzebna pomoc. 11 osób uznano za zaginione po atakach dronów na 2 statki na Morzu Czarnym w pobliżu wybrzeża Bułgarii. 5 osób uratowano, w tym jedną ze statku, który zatonął. To kolejne uderzenie dronami w statki w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym. Papież Leon XIV przejdzie dziś operację usunięcia guzka z płuca. Watykan przekazał, że papież jest już w poliklinice w Rzymie i pozostanie tam około tygodnia. A w rejonie szpitala wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
18: Firma Anthropic przyznała, że jemeńscy Houthi używali jej sztucznej inteligencji do wytwarzania pocisków balistycznych, donosi brytyjski Daily Mail. Twórcy modelu Claude przekazali, że Houthi uruchomili 3 programy zbrojeniowe z wykorzystaniem ich produktów. Więcej o tym Tomasz Rochowski.
21: Można powiedzieć, że sztuczna inteligencja wyrównała szanse. Dzięki Claude'owi jemeńscy rebelianci byli w stanie stworzyć system sterowania, nawigacji i kontroli. Nie jest jasne, czy Houthi wykorzystali rakiety opracowane dzięki AI w weekendowych atakach na międzynarodowe lotnisko w Rijadzie, w których zginęło 14 osób.
18: Naukowcy tymczasem wzywają do utworzenia międzynarodowego ciała, które nadzorowałoby obowiązujące dla całej branży standardy ograniczania zaawansowanych systemów AI. W gronie 400 naukowców z ponad 20 krajów są m.in. pionierzy sztucznej inteligencji.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bieszczadach?
22: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. W piątek w Ustrzyckim Domu Kultury będzie dużo śmiechu. Być kobietą, czyli szaleństwa dojrzałej młodości, to farsa o 6 przyjaciółkach spotykających się na 60. urodzinach jednej z nich. Będą wspomnienia, codzienne absurdy, klimakterium bez tabu, polskie przeboje i sporo humoru. Początek o 18. A jeśli podczas weekendu będziecie mieć ochotę na kino rodzinne, to w Lesku będzie można wybrać się na film Mira. To historia 12-latki, która musi zmierzyć się z bardzo dorosłym problemem. Czy zostać sobą, czy za wszelką cenę dopasować się do innych. I jeszcze Galeria Sztuki Bieszczadzkiego Domu Kultury. Można tam oglądać wystawę prac absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych. Są plakaty, ilustracje, projekty książek i reklam, ale też rysunek, malarstwo i rzeźba, czyli całkiem szeroki przegląd tego, jak młodzi artyści widzą świat.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
17: Najchłodniej w Zakopanem tylko 7 stopni, a tak przeważnie od mniej więcej 11, w Suwałkach do 14. Te najwyższe temperatury w Warszawie, w Poznaniu, w Gorzowie Wielkopolskim. Pochmurno, deszczowo, prawie wszędzie. Muzyczne lata 80. wciągną nas dzisiaj zupełnie Marzenę Rogalską i mnie, a jakie piosenki wybierzemy dla was, okaże się za chwilę, około 15.30. Tymczasem Fancy już teraz. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

0: 45-lecie muzycznej aktywności świętuje koncertami Małgorzata Ostrowska. Pierwszy występ już 8 listopada w Rybniku. Trasa potrwa aż do przyszłej wiosny, a tymczasem nasza gwiazda zabrała się za śliwki.
1: No i znowu w garach mieszam. Tych śliwek jest stanowczo za dużo. Trzeba bardzo, bardzo delikatnie podgrzewać.
0: Co powstaje w kuchni Małgorzaty Ostrowskiej, sprawdźcie na jej profilu na Facebooku i zostańcie ze mną, bo Marzena Rogalska za chwilę do mnie wpadnie.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Neonet, Neonet,
10: to korzyści pełen sklep.
9: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
11: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
14: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Reklama.

0: Kershaw, I won't let the sun go down on me.
1: No jak ty możesz mi puszczać? Znaczy, z jednej strony to jest wspaniały utwór, ale ja chcę słońca. Ja właśnie przychodzę takie delikatne załamanko nerwowe.
0: Ale takie wcześniuteneczkie jeszcze,
1: takie
0: nie? Wtorunikowe. Takie, to takie nie ma się co tam za
1: ale
0: bardzo.
1: Ale to jest załamanko, bo wiesz, czasem słońce, czasem deszcz. Ja jeszcze się opieram jesieni. Serio, Jurek.
0: Ja już się poddałem.
1: Poddałeś się? Nie poddawaj się.
0: Nie?
1: A najgorzej będzie, jak będą łyse drzewa.
0: Ale wiesz co, a właśnie na mojej żonie, ja tak wiesz, wczoraj zawisłem na kanapie, to było w niedzielę i mówię, Jezu, ale piękne te nasze drzewa się zrobiły i wiesz, ja mam taką jarzębinę naprzeciwko i ona już z takiej zielonej się zrobiła żółta, te owocki takie czerwone, czy ja jestem romantykiem? Tak, a jem.
1: Jesteś, Jurek, mało jest takich mężczyzn na świecie tym. To teraz zagraj romantycznie, aczkolwiek...
0: I don't wanna lose you.
1: No i teraz to ty umiesz do mnie powiedzieć słowami artysty.
0: To tak proszę wszyscy.
1: Artystki, bo to Tina Turner, tak? Women.

0: autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
6: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
5: A co to znaczy CCD?
6: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć.

0: konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet. Jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Reklama.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

jednak nie ona kupiła posiadłość Angeliny Jolie. Madonna nie jest tą tajemniczą nabywczynią. Informację zdementował Ernie Carswell, agent odpowiedzialny za sprzedaż. Kto zapłacił prawie 25 milionów dolarów, nie wiadomo. Wiadomo, że u mnie tylko największe przeboje lat 80. i 90. i to za darmo. Robert Palmer.

0: właśnie, to spokojnie, spokojnie o wszystko zadbamy, o największe przeboje lat 80. i 90. po 16 i o wiadomości o 16.
1: No w wiadomościach o tym, jak dbamy o sen, średnio ponad 7 godzin dziennie w ciągu tygodnia tego pracującego, a ile w weekend śpią Polacy, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70%. Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje we wtorek. Jest 13 października, pora na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
16: Szósty dzień głodówki w szpitalu w Sanoku. Do Polski i do Europy płynie mniej tanich towarów z Chin. Ponad 7 godzin śpią średnio Polacy, tak wynika z najnowszych badań. To szósty dzień głodówki w szpitalu w Sanoku. Około 50 osób domaga się natychmiastowego odwołania dyrektorki, która restrukturyzuje placówkę zadłużoną na ponad 200 milionów złotych. Mówią współprzewodniczący protestujących Grzegorz Pasztyła i Małgorzata Sawicka.
17: Boję się o ludzi, bo byłem jednym z pierwszych głodujących. W czwartej dobie straciłem przytomność, byłem przewieziony na szpitalny oddział ratunkowy.
18: Każdy z dyrektorów, który tutaj wcześniej był, zawsze traktował stronę związkową jako partnera do rozmów.
16: Wczoraj protestujący nie przyszli na spotkanie u starosty. Kolejne rozmowy zaplanowano na jutro. Płynie do nas mniej tanich paczek z Chin. Od lipca do przesyłek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty. I od tej pory jest ich mniej, przyznaje szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
19: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Lipiec, sierpień to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek.
16: A to nie koniec, bo od listopada dojdzie jeszcze jedna unijna opłata. W wysokości 2 euro od paczki. Złożenie ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta jest możliwe. Taką opinię opublikowała dziś Komisja Wenecka, a po jej opinii, jeśli prezydent nie podejmie działań, ślubowanie może zorganizować Sejm, mówi Andrzej Szejna, prawnik i poseł Lewicy.
20: Ta opinia Komisji Weneckiej powinna być dla prezydenta wiążąca, ale jeżeli nawet dla prezydenta nie będzie wiążąca, jest wiążąca dla polskiego rządu.
16: Chodzi o 4 sędziów wybranych przez Sejm w marcu, którzy nie dostali zaproszenia od prezydenta na ślubowanie oraz sędziego wybranego we wrześniu. A teraz najnowsze dane o tym, ile śpimy. W dni pracujące przeciętnie Polacy śpią 7 godzin i 4 minuty. W dni wolne 7 godzin i 39 minut. To wynik badania CBOS-u, a w porównaniu do badania sprzed 30 lat nasz sen w dni powszednie jest krótszy o 12 minut, w dni wolne o 7. Ponad 80% badanych kładzie się o stałych porach, a zaledwie nieco ponad połowa rezygnuje z telefonu, komputera lub telewizora na godzinę przed pójściem spać.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bieszczadach?
21: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. W niedzielę w Sanockim Domu Kultury wystawiony zostanie spektakl Zakręcona wprowadzka. To zabawna i ciepła komedia o parze, która decyduje się na wspólne życie wbrew opinii swoich dorosłych dzieci. Przygotujcie się na dawkę humoru, rodzinne zawirowania i piękną lekcję o tym, że miłość nie pyta o wiek, a na zmiany zawsze jest dobra pora. A już jutro warto zajrzeć do Biblioteki Wcisnej o 18:00. Marcin Gienieczko opowie o swojej wyprawie przez Amerykę Południową. Będzie prezentacja, sprzęt ekspedycyjny, zdjęcia i opowieść o tym, jak wygląda realizacja wielkiego podróżniczego planu od kuchni. Wstęp wolny. Natomiast 7 i 8 listopada w Ustrzyckim Domu Kultury premiera Pralni Heleny, czarnej komedii pełnej absurdu, groteski i gorzkiego humoru. Jeśli lubicie teatr, który zamiast grzecznie opowiadać historię, trochę ją wykrzywia i podkręca, warto zapisać sobie te daty.
3: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM. Pogoda.
15: Przelotny deszcz ciągle możliwy, głównie na północy i w Tatrach, a poza tym spore zachmurzenie, chociaż gdzieniegdzie jeszcze możemy liczyć na przejaśnienia. Najniższa temperatura w Zakopanem 7 stopni, 11 w Olsztynie i w Suwałkach, 14 w tej chwili w Warszawie. No i to najwyższa temperatura. W okolicach 50 organizm potrzebuje więcej białka. Dlaczego i ile należy go spożywać? Powiem w programie Dobrze Wiedzieć o 16:30. Jerzy Telesiński, dzień dobry we wtorek.

Ta piosenka była wykonana na koncercie wręczenia pokojowej Nagrody Nobla w 1998 roku. Nie, wtedy też nie dostał jej Donald Trump. Największe przeboje lat 80. i 90. gram wam bez przerwy, teraz prosto z Glasgow, zespół Texas, a za chwilę o tym, ile białka dziennie powinniśmy jeść, żeby było zdrowo.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
19: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Najpierw postanowił zostać wegetarianinem, obecnie jest weganinem. Stevie Wonder w radiu Złote Przeboje, w którym teraz kilka słów o zdrowych ilościach białka w diecie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Z wiekiem tracimy masę mięśniową, zatem oporność anaboliczna oznacza, że organizm potrzebuje wyższej jakości źródeł białka, a często i większych ilości w starszym wieku. Nie chodzi tylko o sylwetkę, ale też na przykład o mniejsze ryzyko złamań. Silne mięśnie lepiej utrzymują rozrzedzoną tkankę kostną, co jest szczególnie ważne dla kobiet w okresie menopauzy i po niej. Niestety paradoks polega na tym, że właśnie wtedy, kiedy organizm najbardziej potrzebuje białka, wiele osób zaczyna jeść go mniej. Minimalne zalecane spożycie dla osoby dorosłej to 0,8 grama na kilogram masy ciała dziennie, podczas gdy osoby po 50 roku życia potrzebują już od 1 do 1,2 grama na kilogram masy ciała. Równie ważne jest rozłożenie spożycia w ciągu dnia, ponieważ organizm lepiej je wykorzystuje, gdy są częścią każdego posiłku.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz

0: Bierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
8: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
9: Masz tyle sukienek.
8: No, ale wszystkie za duże.
9: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
8: Nie, biorę Hepaslimin.
9: Hepaslimin? A to nie jest na wątrobę?
8: Jest, ale dzięki Hepaslimin znikają też boczki.
9: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
8: To co, zakupy?
9: Tak, ale po drodze kupimy Hepaslimin. Dla mnie.
10: Suplement diety Hepaslimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
11: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofa.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Reklama.
19: Sponsorem audycji jest firma Widok. Producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Coraz więcej chmur nad Polską, chociaż wciąż jeszcze sporo przejaśnień. Dziś między innymi we wschodniej połowie kraju możliwy przelotny deszcz. No a na termometrach od 10 do 14 stopni maksymalnie. Jutro będzie podobnie. A jeszcze do końca tygodnia utrudnienia na A1 w stronę Katowic między węzłami Kutno-Wschód i Piątek, zwężenie i ograniczenie prędkości do 80 na godzinę.
19: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
20: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

szaleństwo na zespół, który za chwilę wam zagram, czyli na Fine Young Cannibals, nie trwało długo, bo po She Drives Me Crazy presja potwierdzenia sukcesu połączona z wyjątkową niechęcią muzyków do show biznesu doprowadziły do rozpadu zespołu. Oficjalnie grupa zakończyła działalność w 1992 roku, ale my cofamy się teraz do roku 1989, kiedy zespół był właśnie u progu tego szaleństwa.

0: Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy i Radio Złote Przeboje, w którym już za chwilę wiadomości o 17.
1: A mamy najnowsze doniesienia na temat kontroli i zatrzymań w polskich szkołach. Więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Radio Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, to już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: Pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
18: Reklama.
19: Tu Radio Złote Przeboje. Jest wtorek, 13 października, jest Dorota Wardecka. Zapraszam na wiadomości.
20: Prawie 170 zatrzymanych po kontrolach w szkołach. 11 osób zaginionych po atakach na Morzu Czarnym. Francuscy licealiści cały czas protestują, dołączyła do nich Greta Thunberg. 108 tysięcy kontroli szkół w całej Polsce przeprowadziła dotąd policja w związku z atakami nożowników w ubiegłym tygodniu. Od początku akcji zatrzymano prawie 170 osób. Działania funkcjonariuszy polegają nie tylko na obecności prewencyjnej w placówkach, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji Andrzej Fijołek.
21: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania, żeby przekazywać nam różnego rodzaju informacje. Na przykład na zamkniętych grupach klasowych prowadzimy rozmowy z dyrektorami szkół i przyglądamy się, czy ktoś z zewnątrz może tak po prostu sobie wejść?
20: Po zeszłotygodniowych atakach w szkołach premier zapowiedział, że policyjne kontrole placówek będą trwały tak długo, jak będzie potrzeba. 11 osób zaginionych po atakach dronów na dwa statki na Morzu Czarnym w pobliżu wybrzeża Bułgarii. Jeden statek zatonął, uratowano jednego członka załogi, drugi należał do ukraińskiego armatora. Wszystkich marynarzy ewakuowano do portu w Warnie. Było to łącznie 15 osób, 7 obywateli Ukrainy i 8 obywateli Azerbejdżanu. Choć nie ustalono jeszcze, kto stoi za dronowym atakiem, wszystko wskazuje na jednego sprawcę, mówi premier Bułgarii. Rumen Radew.
0: Nie dysponujemy solidnymi i jasnymi dowodami, na podstawie których moglibyśmy postawić komukolwiek zarzuty lub odwołać kogokolwiek ze stanowiska. Logika jednak podpowiada, że wynik śledztwa wskaże na Federację Rosyjską.
20: Rosyjska ambasadorka oświadczyła, że nie otrzymała od Kremla informacji na temat nalotów i zasugerowała, że mogła to być prowokacja ze strony państw trzecich. Duża akcja policji w Zoo w Łącznej koło Wałbrzycha to efekt prokuratorskiego dochodzenia w sprawie podejrzenia znęcania się nad zwierzętami zgłoszonego przez organizacje zajmujące się ich ochroną. Adwokat właścicieli zoo poinformował o zatrzymaniu ich syna, a zarazem dyrektora ogrodu i przeszukaniu jego mieszkania. Zoo jest zamknięte. Licealiści we Francji wciąż protestują. W podparyskim Saint-Denis do manifestantów dołączyła szwedzka aktywistka ekologiczna Greta Thunberg. Zamkniętych jest dziś około 200 szkół. Protestujący domagają się większych pieniędzy na edukację. Do protestu dołączyli studenci, a nawet wykładowcy. Nie 21, a 20 października nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie podczas uroczystej sesji Rady Miasta. Jak podał Urząd Miasta, zaprzysiężenie odbędzie się o 18:30.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
19: Najwyższa temperatura na zachodzie 14 stopni w Szczecinie i w Zielonej Górze, najniższa w Zakopanem 7, w Białymstoku i w Olsztynie 11 stopni, gdzieniegdzie jeszcze ciągle może popadać pochmurno dzisiaj na niebie. Jeśli właśnie jesteście blisko fajrantu, to proponuję opuszczać dzisiaj miejsce pracy w takim rytmie, jak w tej piosence. Jerzy Telesiński, wtorek z największymi przebojami lat 80. i 90. mam dla was.
18: Radio Złote Przeboje.
22: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Pojutrze w Belgii, potem skoczy sobie jeszcze na dwa koncerty do Holandii, teraz Trent Derby, w Radiu Złote Przeboje. Tych, którzy dopiero teraz mają chwilę dla siebie i dołączyli do szacownego grona miłośników największych przebojów lat 80. i 90., zachęcam. Zróbcie troszkę głośniej i wrzućcie na luz.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Seks, śniadanie i korki. Powodów, żeby spóźnić się do pracy jest mnóstwo. Jutro w porannym programie wymienimy się tymi najciekawszymi.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie!
11: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.

Taro Emerald to nie pojedyncza osoba, to nazwa artystyczna zbiorowego trudu czworga twórców na czele z wokalistką i performerką Caroline van der Loof. Kiedy zaczęliśmy pracę nad pierwszym albumem, szukaliśmy nazwy, która brzmiałaby ponadczasowo, filmowo i międzynarodowo, takiej, która pasowałaby do muzycznego świata, który wspólnie budowaliśmy. Pomyśleliśmy o Carol and the Shakers. No ale ta nazwa wydawała nam się nieodpowiednia, piszą na swojej oficjalnej stronie artyści z kolektywu. W naszym kolektywie teraz pora zrobić trochę miejsca na panów z grupy Alphaville.

0: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
1: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
6: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
7: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
8: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
7: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
15: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
16: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
17: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
16: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
18: Przeceny na...

0: A urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. Złote przeboje w drodze.
3: Trochę przejaśnień i trochę chmur w nocy, miejscami mgły, przede wszystkim we wschodnich regionach. Na wschodzie też, na południowym wschodzie będzie najzimniej, po 2 stopnie, do 8-9 na zachodzie i nawet 11 miejscami nad morzem. Jutro też możemy liczyć na przejaśnienia i rozpogodzenia. Noga z gazu na trasie S6 między węzłami Rusocin-Gdańsk-Południe. Zderzyły się tu dwie osobówki, utrudnienia na jezdni w stronę Gdyni.
2: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: In the Army Now, Status Quo, czyli padnij, powstań. Pan był w wojsku kiedykolwiek jako uczestnik?
1: Nie, ale znam kogoś, kto był.
0: Ja nie. Tomasz Brel w Radiu Złote Przeboje zamelduje się przy mikrofonie tak oficjalnie po 18. I co jeszcze się zamelduje?
1: Co się zamelduje? No, same największe przeboje lat 80. i 90. Będę miał też dzisiaj dla was małą niespodziankę.

0: To jest piosenka, która została przywieziona z zimowych wakacji w ciepłych krajach. Panowie z zespołu Magma stwierdzili, że muszą zrobić cover. No i okazało się to prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Za chwilę 18 w Radiu Złote Przeboje sprawdzimy pogodę. Za moment też wiadomości sportowe.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
4: Masz tyle sukienek.
3: No, ale wszystkie za duże.
4: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
3: Nie, biorę Hepa Slimin.
4: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
3: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
4: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
3: To co, zakupy?
4: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
5: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
6: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflowar.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
14: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
15: A w dodatku można go podać również na noc.
14: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
13: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
16: Reklama.
17: W kalendarzu 13 października, 18 właśnie minęła. Za chwilę co nieco o pogodzie, a teraz czas na wiadomości sportowe.
18: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
19: Sport w 30 sekund.
20: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz na 1/8 finału zakończył turniej tenisowy w Szanghaju. Polak przegrał z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 6-1, 3-6, 6-7. Hiszpan o półfinał zagra z Francuzem Arturem Żeą. Wraca piłkarska Liga Mistrzów. Pierwsze dwa mecze już o 18:45. Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zmierzy się ze Slawią Praga, w której występują Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. Alons Michała Skurasia podejmie Sporting Lizbona. Wieczorem w Madrycie ciekawie zapowiada się z kolei mecz Atletico z Manchesterem United.
18: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
21: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
17: Pogoda. W nocy sporo chmur, miejscami słaby deszcz, temperatura od 1 stopnia na południowym wschodzie, w centrum około 5 do 9 na zachodzie. Miejscami nad morzem około 10, a na południowym wschodzie przygruntowe przymrozki do minus 2. Jutro na północy i na wschodzie przelotny deszcz, a na termometrach od 9 stopni w Suwałkach, 13 będzie w centrum, do 15 na zachodzie.
21: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
17: Minus 2 stopnie, no to nie jest temperatura nasza ulubiona, przyznacie. Na szczęście prognozy muzyczne w Radiu Złote Przeboje zawsze dopisują, bo u nas zawsze świeci słońce. I największe przeboje lat 80. i 90. Za moment między innymi przypomnimy sobie wakacje roku 1996. Założę się, że zrobi się od razu cieplej. W planach też Wilki, zespół Manam, a teraz połowa lat 90. i DJ Baba.

Najsłynniejsza Barbara świata, czyli Baśka z utworu Wilków. W sumie, gdyby ktoś pytał, to kobiet jest 13, o ile dobrze pamiętam, w tej piosence. No i pamiętam też, jak rozmawialiśmy z Robertem Gawlińskim o niektórych akapitach tego tekstu. Robert Gawliński przyznał, że część jest oparta na faktach, część jest lekko zmyślona. Niektóre imiona też są zmienione, ale generalnie większość w tym utworze jest prawdziwa. No ale co jest prawdą, a co fikcją literacką? No tego Robert Gawliński już dżentelmeńsko nie chciał powiedzieć. Edwin and Fire teraz w Radiu Złote Przeboje, a za kilka minut muzycznie udamy się do gorących wakacji roku 1996.

0: Od razu zrobiło się cieplej, prawda? Wielki wakacyjny hit sprzed dokładnie 30 lat, czyli Mr. President w radiu Złote Przeboje. Za moment Manam i Luciola, z Korą wiele razy udało nam się spotkać, wiele razy rozmawialiśmy o muzyce, o życiu, a nawet o nas samych, Polakach. No i zwłaszcza w tym temacie Kora była znana z bardzo celnych obserwacji.
1: No Polacy są moim zdaniem... Myślę, że są nerwowi, że to jest nerwowy naród, niepowściągliwy i te emocje pozytywne, to co się tak podoba, ta słowiańska otwartość jest dobra, ale z drugiej strony negatywne, czyli wszystko to, co wiąże się z agresją i atakiem, też nie umiemy tego powściągać.
0: No, coś w tym faktycznie jest. Dobrze, Manam i Luciola teraz w Radiu Złote Przeboje, sam środek lat 80.

0: pięknie, gold, czyli złoty. No, złoty, a skromny. Spandau Ballet w radiu Złote Przeboje. Pięknie. Największe hity lat 80. i 90. Za moment zmienimy dekadę. Pojawi się najsłynniejszy przedstawiciel służby zdrowia wśród muzyków. Jeden z dwóch, że tak tajemniczo zapowiem, to co pojawi się w radiu Złote Przeboje już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Dużo dobrego.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
8: Za mniej.
10: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
12: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
17: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka SO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
18: Adamet. Z pasji do rozwoju.
19: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
20: Tak, a co?
19: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
20: Już robię drugą.
19: Na komputer.
20: Już biorę pożyczkę.
19: Na co?
20: Na komputer. Moje ty szczęście.
21: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
22: Aliorbank albo nic.
21: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
23: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
24: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
25: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
26: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
27: Przed nami chłodna noc, miejscami z mgłami, środa z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie. We wschodniej połowie kraju może przelotnie padać. Jutro od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 12 w centrum, do 15-16 na zachodzie i nad morzem. Awaria ciężarówki i utrudnienia na trasie S61 Suwałki Szczuczyn w pobliżu obwodnicy Ełku to na jezdni w stronę Warszawy.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
28: Radio Złote Przeboje.
29: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.

Gdyby ktoś pytał, skąd wziął się pseudonim dr Alban, to już wyjaśniam. Dr Alban faktycznie ma coś wspólnego ze służbą zdrowia. Otóż studiował stomatologię, ale podobno w zawodzie przepracował tylko 2 lata, więc jakby co, to nie polecam. Pochłonęła go muzyka. Jeżeli chodzi o

0: Edyta Górniak, pięknie. To dzięki niej nasz debiut w 94 roku na Eurowizji wyglądał fenomenalnie. Drugie miejsce, no nigdy nie udało się tego powtórzyć. Edyta Górniak wypadła doskonale, ale pamiętam, rozmawialiśmy z autorem tekstu, czyli Jackiem Cyganem, który napisał piosenkę To nie ja byłem Ewą. No i Jacek Cygan nie wspomina różowo pracy nad tym utworem.
1: To nie ja byłam Ewą, to była piosenka, która ja 2 tygodnie nie spałem. Bo się tak tym przejmowałem. Ciągle poprawiałem. To jest najgorsze. Ciągle mi się wydawało, że nie tak. Edyta na początku mi nie powiedziała, że to jest na Eurowizję. Pierwszy raz Polska startowała wtedy, w 94 roku. Ale Edyta też nie powiedziała mi, że jest takie napięcie wokół tego. Ja ją rozumiem, bo przez to nie chciała mnie stresować. Ale kiedy już się dowiedziałem, no to już wtedy w ogóle zwariowałem i zacząłem tam wymyślać. Jak nagrywaliśmy to w Londynie, to muzycy fantastyczni sidemeni, basista, perkusista, pytali mnie: facet, o czym to jest, że ta chudzina taką ma siłę? No. Oni stali przed tym oknem w studiu nagrań i po prostu łapali się za głowy, jak Edyta to śpiewa. Skąd ona ma taką siłę? O czym to jest? Ja im tłumaczyłem trochę tak. No i piosenka została, to jest chyba najważniejsze i do dzisiaj właściwie ludzie mają dreszcze.
0: Tyle Jacek Cygan. Teraz Alize w Radiu Złote Przewoje, za chwilę Bad Boys Blue, a po 19 będę miał dla was małą muzyczną niespodziankę.

Boys Blue w Radiu Złote Przeboje, Train to Nowhere. Za chwilę 19 wiadomości sportowe, sprawdzimy też co z pogodą, no bo szykują się przygrądowe przymrozki do minus 2. Gdzie? O tym za chwilę.

0: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
10: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
11: Masz tyle sukienek.
10: No ale wszystkie za duże.
11: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
10: Nie, biorę Hepa Slimin.
11: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
10: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
11: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
10: To co, zakupy?
11: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
12: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
13: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
14: Panie Pascalu.
15: Tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pan zalecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Im bardziej w prognozach szukam słońca, tym bardziej go nie ma. Co my tutaj mamy? -2 stopnie. Gdzie tyle będzie? O tym za chwilę. Teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 19.
17: Sport w 30 sekund.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska gra dalej. Hubert Hurkacz odpadł. Finalistka Rolanda Garrosa awansowała do drugiej rundy turnieju w Wuhan po zwycięstwie nad Egipcjanką Majer Sherif 6-3, 6-2. Z kolei w Szanghaju w 1/8 finału odpadł Hubert Hurkacz. Przegrał w 3 setach z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Jeremy Sochan miał najwięcej zbiórek spośród wszystkich zawodników w swoim drugim występie w barwach Portland Trail Blazers. Nasz koszykarz zanotował ich 8 i zdobył też 8 punktów, a jego drużyna w sparingu przed sezonem ligi NBA wygrała z London Lions 119-66.
16: Pogoda. Jutro na północy i na wschodzie przelotne opady deszczu, na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie, przez 13 w centrum, do 15 na zachodzie. W nocy sporo chmur, miejscami słaby deszcz, temperatura od 1 stopnia na południowym wschodzie, w centrum około 5 do 9 na zachodzie. Miejscami nad morzem 10 stopni, a na południowym wschodzie przygruntowe przymrozki do -2. -2 stopnie. No dobrze, ale zaglądałem też do prognoz długoterminowych i okazuje się, że przełom października i listopada, czyli czas, kiedy cała Polska rusza w drogę, ma być przynajmniej według prognoz zdecydowanie cieplejszy. No zobaczymy. 19 już za nami, przed nami wtorkowy wieczór, za chwilę Mansi, to jeżeli chodzi o lata 90. Sprawdzimy też, co w latach 80. robiła Cher. No a teraz muzyczne dowody na to, że w radiu Złote Przeboje odwiedzamy też inne dekady. Czerwone gitary.

Mel C, czyli jedna ze spacetek. No właśnie, trochę a propos, liczyliśmy po cichu, że 2026, czyli 30-lecie, zostanie uczczone trasą koncertową, albo chociaż jednym koncertem. Miało być tak pięknie, a wyszło, no a wyszło jak zwykle. Panie nie były w stanie się dogadać, no i niestety koncert jubileuszowy nie dojdzie do skutku. No, może na 40-lecie, kto wie, zobaczymy. Skoro już o takich niezwykłych rocznicach mowa, no to w tym roku 50-lecie na scenie obchodzą Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński. 30-lecie obchodzi Urszula, a dokładnie 30. rocznicę wydania płyty Biała Droga. No i o tej płycie, która powstawała w bardzo niezwykłych okolicznościach, na pewno dzisiaj porozmawiamy.

Tak brzmiał początek lat 90. Ależ w tym jest energia Snap w Radiu Złote Przeboje. No tylko u nas największe hity lat 80. i 90. No dobrze, teraz zajrzymy w takim razie do lat 80. Już wtedy Cher śpiewała If I Could Turn Back Time, czyli gdybym mogła cofnąć czas. No oglądając jej ostatnie zdjęcie na Instagramie można dojść do wniosku, że chyba nauczyła się cofać czas. Cher, czyli artystka niezwykła, artystka, która nawet swoją biografię postanowiła zacząć pisać w częściach. No, nie ma się co dziwić, kilka dekad na scenie z apetytem na więcej.

0: Zespół Republika w Radiu Złote Przeboje, czyli zespół, który razem z Lady Punk podzielił polską scenę muzyczną przed laty na dwa wrogie obozy. Jak to było naprawdę? Rozmawiałem kiedyś z Januszem Panasewiczem o animozjach między fanami Republiki i Lady Punk i o tym więcej za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: W tym tygodniu przyjrzymy się nowemu programowi profilaktyki raka płuca.
2: Podpowiemy, jak właściwie zadbać o swoje zdrowie.
1: Sprawdzimy, kto i na jakich zasadach może skorzystać z bezpłatnych badań płuc.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
3: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
4: Chyba rurka.
3: A, no faktycznie.
4: No.
5: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
11: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
2: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
12: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
13: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
12: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
13: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
12: Spróbuj koniecznie.
13: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
14: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
19: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
20: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
20: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
21: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
22: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
23: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
24: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
25: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do

do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.

0: Michael Jackson, a wcześniej Republika, czyli zespół, który razem z Lady Punk podzielił polską scenę muzyczną przed laty na dwa wrogie obozy. No właśnie, obiecałem odpowiedź na pytanie, jak to było naprawdę, bo okazuje się, że oba zespoły trochę na przekór fanom, nie dość, że współpracowały ze sobą, to ich członkowie na dodatek bardzo się lubili. O tym kiedyś rozmawialiśmy z Januszem Panasewiczem.
1: Spotykaliśmy się bardzo często z uwagi na to, że też często razem graliśmy koncerty, dlatego no było wesoło, bo to jest tam Janek na przykład mówi, Grzesiek, uważaj, bo tam ci twoi fani rzucają w nas jakimiś cukierkami, groszkami. Ja pamiętam taki koncert w Spotku w Katowicach, że razem graliśmy, ale to tak naprawdę nas bardzo dziwiło i wręcz rozśmieszało, dlatego że my między sobą byliśmy w wielkiej komitywie. Zresztą, co było następstwem, że Grzesiek Ciechowski napisał dla nas tekst, na przykład Zostawcie Titanica. Z kolei Janek nagrał pierwszą jego solową płytę Wszystkie Gitary, więc to była taka koleżeństwo, przyjaźń nawet i od lat. Natomiast ja myślę, że to w mediach bardziej powstało. Ja pamiętam, nie umiem powiedzieć w tej chwili, jaka to była gazeta, ale na okładce tej gazety siedzieli jakby na plaży, był zarys dwóch postaci, kobiety i mężczyzny, chłopaka i dziewczyny. Byli odwróceni do siebie plecami. Było napisane, proszę zgadnąć, czy tam odpowiedzieć, kto jest fanem Lady Punk, a kto Republiki. Więc to było trochę takie nakręcane, ale no ludzie że zawsze szukali jakichś tam podziałów, więc to jakby z nami nie miało wiele wspólnego, ale mimo wszystko.
0: No właśnie, a fani się tłukli. Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny teraz w Radiu Złote Przewoje, a za kilka minut o pewnej niezwykłej rocznicy. 30 lat. Kiedy to minęło, prawda? O co chodzi? O tym za chwilę.

0: Nelly Furtado w Radiu Złote Przeboje, muzycznie pięknie. Za chwilę odwiedzimy rok 1996 razem z zespołem No Mercy. Rok 96, który w polskiej muzyce zapisał się złotymi zgłoskami, no bo to właśnie wtedy światło dzienne ujrzała płyta Biała Droga Urszuli. Płyta, która powstawała w bardzo niezwykłych okolicznościach, o czym kiedyś wspominała Urszula.
1: Powstawała i w Stanach troszkę i po powrocie, bo wróciliśmy ze Stanów do

0: tego samego wynajmowanego mieszkanka na Niemcewicza, 37 metrów w bloku na 10 piętrze, gdzie jak Stasie pukał nogą jakiś rytm, to mu pani z dołu szczotką, tam w ogóle ciszę i tak dalej, to też były bóle, żeby dokończyć tę płytę, w sensie tak nawet twórczo. Natomiast później dzięki naszemu sponsorowi, który postanowił jakby pomóc nam w powrocie do Polski, mieliśmy szansę długo próbować tę płytę w sali prób. No ale jak już doszło do samego nagrania, to rzeczywiście okazało się, że w połowie jeszcze zabrakło nam kasy, sponsor się wycofał albo wymiękł, już nie pamiętam. No i dzięki reklamie Mleka Białego, pamiętam, udało nam się dokończyć płytę. No to co nie było oczywiście końcem problemu, bo potem nikt jej nie chciał wydać, znaczy bali się, myślę. No i na szczęście był Marek Kościkiewicz, który powiedział, dobra, ja wydam tę płytę, już zapomnijcie o niej, już nagrywajcie następną, a tu się okazało, że to był strzał w dziesiątkę, no.
1: No i coś mi się wydaje, że z Urszulą przy okazji 30-lecia Białej Drogi już za niedługo się spotkamy. No a teraz obiecane No Mercy.

0: formy oszczędzania? Przebojowo!
1: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź salon firmy AC Klima w Cmolasie przy Marszałkowskiej 26. Szczegóły www.daikin.pl.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
8: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
7: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530-001-130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
14: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro. Reklama.
15: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce pojawi się zespół, który na scenie jest od początku lat 90. Jak można przeczytać w pewnej internetowej encyklopedii, znakiem firmowym zespołu są współbrzmiące ze sobą głosy małżeństwa wokalistów Ani i Marcina. Dzisiaj na pewno spróbujemy policzyć, ile koncertów zagrali w swojej karierze, a są to zapewne liczby idące w tysiące. Zespół Big Day.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce zespół, który na scenie jest już kilka dekad i jak pewnie pamiętacie, zafundował nam niezwykłe muzyczne, gorące chwile w wakacje roku 1997. Jedno z najbardziej znanych muzycznych małżeństw w Polsce, czyli zespół Big Day, dzisiaj będzie bohaterem naszego stałego cyklu Pewnego razu w muzyce.

0: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce czeka nas niezwykła podróż przez kilka ostatnich dekad historii polskiego show biznesu. Czy zespół Big Day zastanawiał się kiedykolwiek, co mogliby robić w życiu, gdyby nie muzyka?
1: Nie mam pojęcia, ja miałam różne plany, wiesz, tak naprawdę na życie, bo tak naprawdę w ogóle to miałam być polonistką. Od tego się zaczęło, przecież ja studiowałam filologię polską. A później co dalej? No być może właśnie, być może dziennikarstwo, być może coś zupełnie innego po drodze by się gdzieś tam pojawiło. No ale oczywiście dopadła mnie muzyka, ponieważ tak naprawdę muzyka była we mnie zawsze, odkąd pamiętam, byłam dzieckiem i zawsze po prostu dom był pełen muzyki. I szkoła muzyczna, i wszelkie możliwe akademie, i wszelkie możliwe po prostu występy gdzieś tam, no gdzie się tylko dało tak naprawdę. Czyli to taka droga też dość typowa, wydaje mi się, dla osób śpiewających, że trzeba przejść te wszystkie etapy. No ale mówię, po drodze pojawiła się sytuacja związana z graniem, no i uznałam, że to jest moja miłość. To jest to, w czym się najbardziej odnajduję i jest mi z tym dobrze.
2: Tak, trochę pogramy, a potem zobaczymy.
1: Tak naprawdę też tak było. Uznaliśmy, że trochę pogramy i zobaczymy, czy to pójdzie, czy to zażre, jak to się wtedy mówiło. No i jak się okazało, tak jest do dzisiaj, czyli te wszystkie rozwiązania tymczasowe okazują się najtrwalsze.
0: Ale oczywiście nie ma to nic wspólnego ze znanym przysłowiem, że prowizorka najdłużej się trzyma. Co to, to nie. Zespół Big Day dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Ich największy przebój, czyli Dzień Gorącego Lata, ma, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, bardzo niezwykłą historię. No właśnie, czy Dzień Gorącego Lata sami uważają za swój największy przebój? Jak to naprawdę było?
3: Najczęściej emitowany. Może tak. My mieliśmy w latach 90. taki numer jak Przestrzeń, Świetle i we mgle, Mój znak, czy cover Klęczona, który zrobiliśmy, Kiedyś znów zawołam cię, które były dużo, dużo wyżej na listach przebojów wtedy, kiedy się ukazały. Natomiast w Dzień Gorącego Lata rozkręcało się z roku na rok i tak. I dzisiaj jest to prawdziwy monster, jeśli chodzi o emisję radiową, z czego jesteśmy dumni, bo to też zostaje się w historii i to tak naprawdę mocno.
1: Ale tak naprawdę ta piosenka miała swoje takie różne dziwne losy, bo weszła na płytę Iluminacja jako ostatnia. Czyli tak naprawdę brakowało nam już tylko kawałeczka materiału, o który zresztą prosiła firma, bo to był czas, kiedy nagrywały się te płyty dość długie, dłuższe, jeśli chodzi o czas trwania. I zależało im na tym, żeby jeszcze coś tam dograć. No i tak naprawdę byliśmy trochę postawieni pod ścianą, bo materiał był gotowy, prawie że. I ustaliliśmy z Marcinem, kurczę, no co tu zrobić, no nie ma piosenki jakiejś takiej, no co tu zrobić.
3: Marcin
1: wygrzebał coś tam, jakąś starą właśnie, stary tekst starej piosenki z szuflady i mówi, słuchaj, coś takiego mam. I zaśpiewał mi to gdzieś tam w kuchni. Pamiętam, wziął gitarę akustyczną i próbował jakoś skleić te słowa i na nowo zaśpiewać, ponieważ on już może sam opowie, jak powstawała ta piosenka, ale tak naprawdę ta piosenka na początku miała takie losy, takie sobie. Firma w ogóle niechętnie w ogóle chciała ją lansować. Tak naprawdę zupełnie na co innego stawiali, a my się jakoś uparliśmy, że skoro płyta ma wyjść w czerwcu, to może wypuśćmy taką piosenkę, która jest naszym zdaniem no najbliżej chyba, najbliżej temu, co za chwilę, czyli będzie lato, będzie ciepło, będzie przyjemnie.
3: Tak, tak. Oni mieli
1: spróbujmy.
3: Pierwszy pomysł był na inny singiel na początku, a w Dzień Gorącego Lata chcieli we wrześniu wypuścić.
1: Ale tak naprawdę kompletnie nie mieliśmy jakby pojęcia, co się z tą piosenką stanie. To był czysty eksperyment po prostu. Nikt z nas nie przypuszczał, że ona się tak rozhuśta, że się tak rozhula. I tak jak powiedział Marcin, to wszystko też wymagało czasu. Na samym początku ona tak sobie radziła, tak sobie, powiedziałabym nawet. Dopiero rok kolejny, następny pokazywał, że z tego się robi jakiś właśnie monster.
3: Tak jest,
1: który nas właściwie no nie mogę powiedzieć, że zniewolił, ale w jakimś sensie chyba określił pewne rzeczy, co dla nas też jest takie sobie, bo my zrobiliśmy dużo różnych rzeczy, dużo różnych piosenek, bardzo, bardzo różnych.
3: Ponad setkę.
1: I one są gdzieś tam w tej chwili w odwodzie. Tak naprawdę, jeśli się mówi o nas i myśli, no to jest jakby taki taka sztandarowa piosenka, która ma świadczyć o tym, co zrobiliśmy. I to jest troszeczkę takie czasami nie do końca prawdziwe przecież. Ale rzeczywiście to się rozkręcało długo, no i wygląda tak, jak
3: tak, widać. Bo to jest piosenka, która nie określa zespołu, ale jest jego znakiem.
1: Ale jest jakąś częścią. Ale jest jakąś częścią.
3: Jest jakąś częścią, to przecież my, oczywiście, że tak.
0: My, czyli zespół Big Day, który jest bohaterem dzisiejszego wydania Pewnego Razu w Muzyce. Kilka dekad na scenie, z czego jako artyści są najbardziej dumni po takim okresie czasu?
1: Ja myślę, że jestem, ja mogę sobie powiedzieć, że jestem dumna chyba z konsekwencji, czyli z tego, że obraliśmy jakąś drogę i cały czas nią idziemy i po drodze nie zrobiliśmy, mam wrażenie, nic takiego, co by mogło dzisiaj jakoś być przez kogokolwiek źle odbierane, czyli robimy po prostu swoje, rzetelnie i staramy się po prostu być temu wierni. Myślę, że to jest, z tego mogę być dumna tak dzisiaj, szczerze mówiąc. No i oczywiście to, że udało się spełnić marzenie w postaci śpiewania, no bo dla małej dziewczynki, która marzyła po prostu o śpiewaniu, nagle taka perspektywa, która się gdzieś tam pojawiła w życiu, była takim szczytem marzeń, no i że do dzisiaj to trwa, to jest absolutnie jakieś mistrzostwo świata. Ja myślę, że z tego jestem dumna.
3: Ja w 100% się podpisuję pod tym, co powiedziała Ania. No i z tego, że udało nam się zrobić tych kilka albumów, myślę, fajnych i jestem też dumny z tego, kiedy właśnie słyszę nawet ten Dzień Gorącego Lata po raz milionowy gdzieś tam w sklepie, w taksówce czy gdziekolwiek. No jestem dumny, że cały czas, że pamiętam, jak byłem dzieciakiem i słuchałem Czerwonych Gitar, tak sobie liczyłem, że o kurczę, tę piosenkę to już 12 czy tam 15 lat w radio grają, ale fajnie. I też mogę teraz się tym poszczycić, że mam piosenkę, która od ponad 20 lat, czy tam 20 kilku gości na antenie. To jest super, że ktoś cały czas ufa, że po drugiej stronie jest też słuchacz, że jest i radiowiec, który to puści, i jest słuchacz, który to odbierze cały czas pozytywnie. To jest super, naprawdę też. No to jest wielkie, wielkie osiągnięcie, nie każdemu dane, bo niektórzy nagrywają mnóstwo świetnych, cudownych albumów, ale nie mają takiego, też takiego silnego strzału, który może być, no tak jak rozmawialiśmy, przekleństwem złota, ale fajnie, fajnie, że jest.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Gdyby zajrzeć do pewnej internetowej encyklopedii o dzisiejszym bohaterze, czyli zespole Big Day, można by przeczytać: znakiem firmowym zespołu są współbrzmiące ze sobą głosy małżeństwa wokalistów, Ani i Marcina.
2: Tak, to nam zredagował na naszą stronę internetową jeden z fanów, ponieważ poprosiliśmy kiedyś ludzi, którzy dobrze znają zespół, żeby taki ogólny rys stworzyli oni, bo nam było po prostu dziwnie i głupio sobie tak pisać, więc te wszystkie złote myśli o nas to są z zewnątrz.

0: Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, całkiem na miejscu jest pytanie, jak się poznali. Czyli innymi słowy, kto kogo poderwał?
1: Ja chyba podrywałem. Albo tak razem, nie wiem.
2: No, jak to było?
1: Jak to było? Ja podrywałem pewnie, tak.
2: No opowiadaj, Marcinek, tak, no ja podrywałem.
1: Tak normalnie, jak się podrywa.
0: Razem na scenie, razem w studiu, razem w domu. Dlatego aż prosi się zadać pytanie, czy zdarza im się przynosić przysłowiową robotę do domu?
2: Przynosimy robotę do domu, jak najbardziej.
3: Zdecydowanie.
2: Wiesz, no oczywiście staramy się troszeczkę czasem to pooddzielać jakoś sensownie, ale no tak czy inaczej tak naprawdę się tego nie da dobrze zrobić, ponieważ chociażby z tego względu, że robimy w domu bardzo wiele rzeczy związanych właśnie z naszym graniem, czyli wiele piosenek tam powstaje, tam powstają miksy, domowe studio jest, więc robota jest w domu. W domu jest po prostu wszystko, życie robota i to wszystko, co jest z naszym życiem w ogóle związane.
0: Początki zespołu Big Day sięgają roku 1992, więc to już kilka dekad na scenie. A ponieważ dzisiaj w pewnego razu w muzyce na pewno będziemy podróżować przez ostatnie lata w muzyce, to na pewno też powspominamy lata 90., kiedy zaczynali. Z czym kojarzy im się ta dekada?
3: Nic nie pamiętam. Za dużo graliśmy.
2: Kojarzy mi się na pewno właśnie z taką potworną ilością właśnie wyjazdów, to z pewnością, to co powiedział Marcin. Czyli wiecznie gdzieś tam kursowaliśmy, a więc muzyka jeszcze raz muzyka, która wchodziła z każdej strony i była w nas i wszędzie na okrągło. Że nie było czasu tak naprawdę odetchnąć i pomyśleć o życiu prywatnym po prostu. Z tym mi się kojarzy. Kojarzy mi się z pewnością, no właśnie z tą otwartością, z taką otwartością, że można było poznawać masę ludzi, ciągle jeździć, ciągle być w ruchu. To ewidentnie lata 90. I wydaje mi się, że jakaś taka siermięga gdzieś w tle jeszcze tego wszystkiego mi się kojarzy.
1: Kraj był dużo biedniejszy też wtedy.
2: Pamiętam też takie właśnie siermiężne koncerty, że to takie było nie zawsze dorobione, nie zawsze fajne.
1: Ale urodziły.
2: Zimne garderoby, jakieś takie rzeczy też pamiętam, które właśnie były wtedy dość powszechne, mam wrażenie, ale to było urocze i to było jedyne i nie oddałabym tego za nic po prostu. Te przeżycia są cudowne.
0: Prawdą jest, że na lata 90. patrzymy często przez różowe okulary. Z jednej strony miło je wspominając, ale z drugiej strony pewnie nikt nie chciałby się cofnąć w czasie o te 3 dekady. Świat dookoła nas zmienił się nie do poznania, zmienił się również show biznes.
3: Bardzo, przede wszystkim
2: bardzo.
3: Wydawanie płyt się zmieniło, ponieważ ludzie kupują śladowe ilości nośników, tak zwanych, brzydko mówiąc. Czyli tych płyt twardych sprzedaje się bardzo niewiele. Natomiast no, jest cały streaming i internet, czego w latach 90. kompletnie nie było i nikt nie był na to przygotowany też, myślę, nawet i po 2000 roku jeszcze. To dopiero ostatnio wszystko zostaje jakoś usystematyzowane i ułożone w określone ramki, że to jakoś tam działa w jakiś sposób, ten cały streaming. Natomiast wcześniej, no tak jak mówię, to było sprzedaż płyt, 90. lata. Prawdziwych płyt. Więc sprzedawały się ogromne ilości tego. Teraz ja nie wiem, jakie to są ilości. To są ilości typu 2, 3 tysiące, 5, 10. To jakieś śmieszne, czyli teoretycznie rzecz biorąc, wszystkie nasze poprzednie płyty są multiplatynowe.
0: Na pewno sporo zmieniło się również od lat 90., jeżeli chodzi o nagrywanie piosenek i pracę w studio. Czy zespół Big Day, słysząc po latach swoje utwory sprzed 30 lat, myśli o ich poprawieniu, wykorzystując najnowsze technologie? Bo przecież wielu artystów uległo temu trendowi i postanowili niektóre swoje płyty albo niektóre swoje piosenki nagrać jeszcze raz.
3: Tak, myśli się o tym.
2: Oczywiście. To jest nieustający, moim zdaniem, taki dylemat twórcy, czyli że to, co powstało kiedyś, onegdaj, cały czas mam wrażenie, że można byłoby to zrobić lepiej po latach, można by w tym podłubać, może jednak byłoby jakoś bardziej, wiesz, cudownie. Natomiast mam jednak wrażenie, że po latach chyba do tego dojrzałam ja osobiście, że wydaje mi się, że te rzeczy, które zostały wtedy zrobione, muszą takie pozostać. Ponieważ one już naprawdę stracą świeżość, stracą coś takiego absolutnie unikatowego, co było charakterystyczne tylko wtedy. Po prostu dla nas, dla tego, co my
3: tak
2: stworzyliśmy.
3: Jest.
2: Także wydaje mi się, że wiesz, grzebanie w tym po latach, no może, kto wie, może kiedyś dojrzejemy do takiej myśli, że trzeba będzie coś tam poprzerabiać, ale mam jednak wrażenie, że to powinno takie pozostać, bo to jest po prostu prostu swoiste i takie ma być. Ale niewątpliwie pojawiają się ciągle takie myśli, że coś zostało niedorobione, źle zrobione, że szkoda, że niedopilnowane, że teraz byśmy zrobili to lepiej, że teraz jesteśmy dojrzalsi, więcej wiemy, że można by było naprawdę, ach, góry przenosić po prostu. Widocznie taka jest droga i ona taka musi być.
0: Zespół Big Day dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. 30 lat na scenie, dlatego nasza historia, nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
4: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Seks, śniadanie i korki. Powodów, żeby spóźnić się do pracy jest mnóstwo. Jutro w porannym programie wymienimy się tymi najciekawszymi.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
8: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
13: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
16: Masz tyle sukienek.
15: Ale wszystkie za duże.
16: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
15: Nie, biorę Hepa Slimin.
16: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
15: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
16: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
15: To co, zakupy?
16: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
17: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
18: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce zespół, który jest na scenie od początku lat 90. Jak można przeczytać w pewnej internetowej encyklopedii, znakiem firmowym zespołu są współbrzmiące ze sobą głosy małżeństwa wokalistów Ani i Marcina. Dzisiaj na pewno spróbujemy policzyć, ile koncertów zespół Big Day zagrał w swojej karierze, a są to zapewne liczby idące w tysiące. I o kilku niezwykłych koncertowych wydarzeniach na pewno też wspomnimy. Jeden z takich koncertowych wypadków jest owiany mgiełką tej.

0: Na pewno dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zajrzymy do garderoby zespołu Big Day. Na razie sprawdźmy, czy prawdą jest, że liczba koncertów, jakie zagrali od początku swojej kariery, powoli dochodzi do 2000. Ile tych koncertów było od lat 90?
1: 1500 myślę, że zagraliśmy na pewno, ale jak to wygląda dokładnie, to kiedyś prowadziłem rachubę, pamiętam w 90-tych latach, a graliśmy dużo, dużo więcej. Były lata, że graliśmy, nie wiem, 130 koncertów rocznie, czy tego typu. To myślę, że te pierwsze lata to nabiły większość. W tej chwili jest to kilkanaście koncertów, ale to też wszystko inaczej jest teraz przygotowane. To ma troszeczkę inne ręce i nogi.
0: Koncertowych historii, koncertowych opowieści, a także wpadek dzisiaj na pewno nie zabraknie. No, ale obiecałem, że zajrzymy do garderoby zespołu Big Day. Co ciekawego można tam znaleźć?
1: Kanapki, ciasteczka.
2: Takie różne różności, tak, zdecydowanie. Ten.
3: Jesteśmy napoje, dorośli.
2: Ale nie mamy wymagań właśnie tego typu, jakichś takich wygórowanych.
3: Nie mamy tutaj.
2: Czasami rzeczywiście po jakimś małym drinku wypijemy, czy po jakimś tam kieliszku wina i to jest tyle właściwie. Ale nie ma żadnych przede wszystkim jakichś takich, tak jak mówisz tutaj, że historie... No, bardzo niewiele, o tak.
0: Może faktycznie, gdyby porównać wymagania koncertowe zespołu Big Day do wymagań na przykład Beyoncé czy Madonny, to lista jest wyjątkowo krótka. Zdecydowanie dłuższa jest lista nagród i wyróżnień, które zespół zgromadził na swoim koncie, począwszy od lat 90. A to nagroda Dziennikarzy Muzycznych za płytę W świetle i we mgle. A to nominacja do Nagrody Fryderyk w kategorii Debiut Roku. Złota płyta dla albumu Kalejdoskop, czyli ponad 100 tysięcy sprzedanych płyt w roku wydania. Wreszcie wygrana w plebiscycie telewizji na wakacyjną piosenkę wszechczasów. A chodzi oczywiście o Dzień Gorącego Lata. Po drodze była nawet

rybek w kranie, żarówkę, świetlówkę, jakieś takie półkonserwatorskie prace robiłem przy okazji tego, ponieważ jestem elektronikiem, więc przy okazji zatrudniono mnie jako elektryka, tak, na 1/64 etatu.

0: skoro już tak daleko wybiegamy w przeszłość, no to cofnijmy się jeszcze do czasów szkolnych. Jak z muzyką radzili sobie, gdy byli uczniami?
1: Wiesz co, no ja chyba nie byłam złą, tak jak mówię, bo wszystkie możliwe akademie, jakieś takie występy, no to te, zawsze gdzieś tam występowałam, więc tutaj nie było nigdy źle. Ale pamiętam, że te lekcje muzyki były po prostu nudne, szczerze mówiąc. Że to było jakieś takie natarczywe powtarzanie jakichś, wiesz, jakichś takich schematów, a tak naprawdę szkoda, że właśnie nie uczono nas być może muzyki na fajnych piosenkach, które gdzieś tam pewnie zrobiłyby dużo więcej dobrego po prostu w tych dzieciach. To chyba bardziej to. Myślę, że to bardziej było związane z taką nudą po prostu. A tak w ogóle to szło mi dobrze chyba w miarę.
2: Tak, a mi szło pewnie średnio, ale pamiętam, że w średniej szkole jakiś nabór na siłę do orkiestry dęty i robiłem wszystko, żeby do tej orkiestry dęty nie trafić, bo mi się kompletnie nie chciało tego robić. I pamiętam, że pan, który grał na pianinie i prosił o powtarzanie dźwięków, ja robiłem wszystko, żeby być kompletnie z boku, żeby mnie tylko zostawili w spokoju. Zresztą cała klasa robiła wszystko, każdy wył tak, żeby go nie wzięto do orkiestry dęty, która była w mojej szkole okropna, nie dało się tego słuchać.
1: No może właśnie
2: może
1: dlatego,
2: dlatego,
1: może
2: że na siłę, wcielano na siłę.
1: A poza tym już wzięto tych wszystkich, którzy i tak
2: którzy
1: po prostu
2: nie chcieli, nie mieli nie talentu. Tak jest.
0: Zespół Big Day dzisiaj pewnego razu w muzyce, kilka dekad na scenie, dlatego nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce zespół, który zafundował nam niezwykłe muzyczne lato roku 1997. Jak już słyszeliście, dzisiaj piosenka Dzień gorącego lata miała mieć swoją premierę we wrześniu. Przy takim rozwiązaniu upierała się wytwórnia. Na szczęście zespół postawił na swoim.

0: Dzisiaj z zespołem Big Day podróżujemy przez kilka ostatnich dekad. Zespół powoli zbliża się do bardzo okrągłej rocznicy. Czy szykują jakieś niespodzianki?
1: Coś pewnie wymyślimy, tak. My regularnie gramy, szczególnie latem gramy koncerty. Natomiast myślę, że coś specjalnego trzeba będzie zrobić. Na 25 zrobiliśmy w Olsztynie taki koncert z przyjaciółmi. No ale to tak bardziej lokalnie. Myślę, że może coś większego się uda.
0: Zespół Big Day, który jest bohaterem dzisiejszego wydania Pewnego Razu w Muzyce, przyznaje, że dzień gorącego lata nie od razu zaczął triumfować na listach przebojów, ale z upływem lat stał się, jak to określili, prawdziwym monsterem. No właśnie, jak wygląda wymarzony dzień gorącego lata dla zespołu Big Day? Czy mają jakieś ukochane letnie kierunki?
2: Tak naprawdę najczęściej i absolutnie jest to takie miejsce kultowe, które odwiedzamy wielokrotnie w ciągu roku, ale w lato to w ogóle absolutnie, to jest Sopot. I tam po prostu musimy być co roku w lato, ewidentnie w lato.
1: Mamy swoje spacerowe ścieżki, tam swoje miejsca.
2: To jest takie miejsce ukochane. Dokładnie.
1: Czas.
2: Natomiast widzieliśmy już wiele różnych fajnych miejsc, no i jest ich jeszcze strasznie dużo do zobaczenia, także no, ale myślę, że chyba tak naprawdę Sopot jest takim miejscem, gdzie czujemy się cudownie w lato.
0: Lato, wakacje kojarzą nam się przede wszystkim z imprezowaniem. Czy jeżeli chodzi o okołokoncertowe przygody, czy zespołowi Big Day zdarzały się przed laty harce?
2: No były takie harce.
1: Masa harców była,
2: tak.
1: Tak, straż pożarna przyjeżdżała, hotele w ruinie.
2: To chyba akurat nie my.
1: Zawsze było na kogo innego.
2: Na szczęście zawsze można było na kogoś innego zrzucić.
1: Czy było dużo takich koncertów spędowych? Tak. Dużo koncertów spędowych, że grało
2: To było w większym towarzystwie zazwyczaj imprezy, zatem...
1: I zawsze mówili, że Big Day to ten spokojny i oni nie mogli tego zrobić.
0: A tak swoją drogą, czemu tak spektakularne imprezy jak przed laty już się nie zdarzają? Czy to jest kwestia tego, że członkowie zespołów są starsi i mają mniej pary? Czy też może to jest kwestia wszechobecnych aparatów, które mamy w smartfonach?
2: No myślę, że jedno i drugie, ewidentnie.
1: Myślę, że gdyby kiedyś były telefony komórkowe, to byłaby
2: też
1: bieda.
2: Nie zawsze. Tak. Myślę, że ewidentnie, chociażby właśnie te telefony komórkowe, które każdy może w każdej chwili uruchomić, to wszystko działa, jakby to działa właśnie przeciwko takim imprezom. No i nie wiem, czy właśnie może towarzystwo, może ludzie są jakby trochę też spokojniejsi, trochę inaczej może się bawią w ogóle dzisiaj?
1: To ja myślę, że to podglądactwo ich gasi właśnie.
2: To też.
0: Jedno nie ulega wątpliwości. Gdyby przed laty każdy miał w kieszeni telefon z aparatem, to pewnie po wydarzeniu, które miało miejsce na jednym z koncertów, cały internet byłby zalany dość kompromitującymi zdjęciami. Przedmiotem, który zagrał wtedy pierwsze skrzypce, były spodnie.
1: Nieśmiertelne czerwone dżinsy, które były śmiertelne, miały chyba rok czy coś i zawsze je zakładałem na koncerty. Nie pamiętam, który to był rok. No były to oczywiście 90. lata i pamiętam, były takie dość strome schody na scenę i wchodząc na scenę usłyszałem takie trrrt i śmiech Anki Ortodoks, która stała z tyłu, która się zgięła w pół. Ja się obejrzałem i mówię, kurczę, pół tyłka mi widać. Ale wszedłem tak prosto na scenę, jak stałem i tyłem się wycofałem po koncercie. Po prostu nie obróciłem się ani razu do publiczności bokiem. Grałem prosto, z przodu wyglądały dobrze, a z tyłu było mi pośladek widać bardzo mocno.
2: Ja pamiętam, że mieliśmy bardzo
1: Wszyscy
2: fajne
1: mieli ubaw, zespół miał ubaw, a ja jak posąg odegrałem swoje i się wycofałem.
2: A co ten Marcin taki był jakiś nieswój dzisiaj? Potem takie pytanie. Jakiś taki sztywny. W ogóle się nie uśmiechnął, nic nawet nie zagadał.

0: Zespół Big Day dzisiaj w pewnego razu w muzyce. W jednym z utworów zespołu Big Day jest, jak fani pewnie doskonale wiedzą, kilkusekundowa pauza. Pauza, która niejednego DJ-a radiowego przyprawiła o zawał. Czy zespół Big Day w ogóle zdaje sobie z tego sprawę?
1: Wiemy, tak. Donoszono nam o tym wielokrotnie, że to była bardzo, bardzo stresująca pauza, a miała być taka urocza i taka w ogóle ładna. Okazało się, że...
2: Tak, tam miały startować ptaki. Miał być taki odlot ptaków właśnie w tamtym momencie. Nie wiem, czemu nam te ptaki przyszły do głowy. Potem się okazało, że ze zbioru nagrań z jakiejś takiej płyty CD, gdzie to było... realizator, który ówcześnie robił płytę, Jarek Pruszkowski, tylko już niestety nie ma między nami, stwierdził, że tak naprawdę to są prawa autorskie też, to ktoś nagrał i to nie powinniśmy używać takich gotowców, chyba że pójdziemy do Parku Narodowego i sobie nagramy i będziemy mieli własne, ale niestety nie było już jak, trzeba było płytę kończyć i zostawiliśmy tą pauzę, myślę, ciut przydługą, no ale została.

0: zespół Big Day, jakiego nie znaliśmy. A propos, czy zespół jeszcze w erze przedinternetowej znajdował o sobie jakieś dziwaczne plotki w prasie?
1: Najróżniejsze ploteczki krążyły. Między innymi to, że mamy dziecko, którego nie chcemy pokazać, że gdzieś tam je schowaliśmy, skitraliśmy i w ogóle coś takiego.
2: No, były tematy, był temat, że ja nie żyję.
1: Był, to był ciężki temat.
3: No, to był ciężki temat, ja po prostu zdębiałem odbierając telefon. Jeden artysta powiedział drugiemu znanemu artyście, który powiedział znanemu artyście i dowiedział się nasz były menadżer o tym. I zadzwonił taki roztrzęsiony, ja odebrałem telefon i on tak westchnął. O Jezu, dobrze. A ja mówię, co się stało? No bo nie żyjesz. No to było słabe, ale no tak, ktoś to wymyślił. I, próbowaliśmy ten głuchy telefon zlokalizować, jak to poszło. Rzeczywiście kilka osób, nie powiem kto, znanych, nie wiem skąd to przyszło do głowy. Za dużo napojów.
1: Na początku nie znamy właściwie, to już tylko właściwie, że ten mi powiedział, ja nie, bo tamten, wiesz, to coś takiego.
3: I jak to ktoś powiedział, no co się martwicie, dobrze, że mówią.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje, 103,6 FM.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Reklama.
7: Jak to jest, że po latach artystę kojarzymy tylko z jednej piosenki, mimo że artysta nagrał przebojów bez liku? No, historia muzyki nie tylko polskiej zna doskonale takie przypadki. Gdyby zadać pytanie, z czym kojarzy się Kasia Klich, odpowiedź mogłaby być tylko jedna.
8: Z jedną gruntownie wypromowaną piosenką Lepszy Model. Patrz, Łatka Gwiazda jednego przeboju, co jest akurat moim zdaniem w ogóle wobec artystów krzywdzące, bo tak naprawdę ty możesz wygenerować na swoich płytach kilkadziesiąt przebojów, natomiast nie od ciebie zależy, który z nich zostanie w ogóle łaskawie potraktowany przez media. Tu już nic od ciebie nie zależy. Nawet jeśli coś ma potencjał, a nie będzie zagrane, to nie ma szans.
7: Kasia Klich dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Za chwilę Wojtek Babiarczyk zacznie zadawać trudne pytania.

0: To jest idealny moment na to, żeby powitać mojego wieczornego gościa w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, a znacie go na pewno z piosenki Lepszy Model. Kasia Klich, dobry wieczór, Kasiu, witam cię bardzo gorąco.
1: Dzień dobry Wojtku, dzień dobry państwu.
0: Dwie kartki zapisane pytaniami, zastanawiam się od czego zacząć, ale chyba Kasiu, zaczniemy od początku. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką?
1: Moja przygoda z muzyką się zaczęła od bardzo, bardzo dawna, bo ja już jako dziecko wykazywałam talenty, głównie śpiewacze. No i pamiętam, że jak zdawałam egzamin do Państwowej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, to na egzaminie wstępnym po prostu zaśpiewałam komisji prawie pół repertuaru zespołu Gawenda. Uwielbiałam, no i tak no, śpiewałam od zawsze. Od zawsze śpiewałam, później grałam na skrzypcach 12 lat, podstawowa średnia szkoła muzyczna, później zrobiłam studium piosenkarskie, później wydział jazzu na wokalu w Katowicach, no i tak sobie śpiewam już długo dość.
0: A lata 90. to jest ten czas, kiedy tak naprawdę rozwijasz skrzydła i zaczyna się twoja muzyczna kariera. Pamiętasz, jak to się wszystko zaczęło?
1: Ja się spotkałam z moim mężem, też już 25 lat razem, z czego 15 na legalu. No i jakby tak połączyliśmy te swoje drogi. Na początku w ogóle ta nasza współpraca wyglądała tak, że ja znajdowałam w tak zwanej szufladzie jego bity, które on sobie przygotował po takiej wersji instrumentalnej. Ja po prostu do tego wymyślałam linie melodyczne i tekst. No i gdzieś jakoś tak... Ta moja przygoda chyba z tym jazzem w Katowicach sprawiła, że ja zawsze jakoś tak coś z tego swingu przemycałam do tych moich piosenek i na przykład teraz nawet po latach stwierdzam i też patrzę, jak ludzie próbują śpiewać Lepszy Model, że to nie jest wcale łatwa piosenka, zwłaszcza rytmicznie, bo jednak to jest swingowe śpiewanie.
0: Jak dobrze obliczyłem, to 23 lata temu była premiera piosenki Lepszy Model i powiem ci szczerze, Kasiu, że po tylu latach ten numer brzmi tak, jakbyś go nagrała jeszcze wczoraj.
1: Coś takiego mamy w tych naszych piosenkach, że one się nie starzeją, natomiast gdybym mogła jeszcze raz to zrobić, to pewnie byśmy trochę inaczej do niej podeszli, zwłaszcza mąż mój, bo to on głównie się tym zajmuje, kwestią miksu i masteringu. Jednak te proporcje, teraz byśmy dołożyli więcej basu. Natomiast dwa lata temu? 2023
0: chyba.
1: Tak, właśnie pojawiła się nowa taka wersja z gościnnym udziałem raperki.
0: I tam jest trochę tych bitów.
1: No tam już jest trochę inaczej, tam już jest bardziej tak, jak teraz idziemy w kierunku takim bardziej takiej naszej ulubionej muzyki lat 80. Też mój mąż, pewnie kojarzony w większości z rowerami i z takim bardziej hip-hopowym sznytem. On w ogóle jest wychowany na post-punkowych rzeczach, na 4AD i w ogóle kocha Dead Can Dance i w ogóle to, co my robimy w tej chwili, to w ogóle jest taki totalny eklektyzm i się bawimy już dźwiękami. Bardzo się bawimy.
0: To teraz kluczowe pytanie. Kasia, jak zrodził się Lepszy Model?
1: Słuchaj, ja nie pamiętam, przysięgam. Ja nie pamiętam, ale gdzieś ja próbowałam sobie, wiesz, grzebać w tych moich zakamarkach pamięci, a już z nią jest coraz gorzej. Ja nie pamiętam, co robiłam 15 minut temu. Gdzieś mi świta jakaś ulotka zakładu jakiegoś mechanika samochodowego, coś mi takiego świta, aczkolwiek mogłam sobie to tylko chyba wyobrazić, no bo mój mąż nawet nie ma prawa jazdy, więc tak się zastanawiam, skąd u niego w domu mogłoby coś takiego być, ale być może było właśnie i stąd takie moje zaskoczenie, co to tu robi. No i tak nie wiem, no tak przyszło, żeby napisać de facto piosenkę o miłości, bo to jest piosenka o relacji, która się nie udała i którą to relację należy po prostu zakończyć. I można to zrobić też właśnie w taki sposób, jak ja to zrobiłam, że po prostu przepraszam wszystkich panów, że porównałam was do zepsutego, psującego się sprzętu. Wybaczcie mi to, no ale życie, nie? Jakby możecie śpiewać do pań to samo, tylko u was przeważnie jest tak, że wymieniacie na młodszy.
0: Kasia, ten uśmiech jest naprawdę bardzo zaraźliwy. Czekaj, ja się też muszę opanować, muszę się skupić. Zdajesz sobie sprawę, że lepszy model jest nadal bardzo często grany także w Radiu Złote Przeboje?
1: Z jednej strony się cieszę, bo to jest miłe, że wiesz, że jednak zrobiłam piosenkę, która jest takim już, można powiedzieć, polskim evergreenem, ale z drugiej strony, no kurczę, ja naprawdę mam w swoim repertuarze bardzo dużo fajnych piosenek, które jakby nigdy aż tak nie dostały po prostu, one nie, że nie mają potencjału, tylko one nie dostały takiej szansy.
0: Skąd, Kasiu, zdrać nam to koniecznie, czerpiesz inspirację do nowych piosenek?
1: Zewsząd. Do tekstów to już w ogóle zewsząd, z obserwacji, nie tylko z mojego osobistego życia, bo to, co ja piszę w tekstach, zawsze Jarek się śmieje, zwłaszcza jak teraz jakieś nowe rzeczy powstają, on mówi, Boże, jak ludzie tego posłuchają, to oni sobie pomyślą, że w ogóle u nas w domu jest tak strasznie źle. Ja mówię, nie, to nie jest wszystko o nas. Ja czasami też obserwuję, co się dzieje u innych kobiet, jak mi mówią, jak u nich coś tam w związkach nie do końca działa. A jeśli chodzi o muzykę, to muszę ci powiedzieć, że ja w ogóle od kilku lat, w zasadzie się to zaczęło od płyty porcelana. Tak, ja wtedy zaczęłam po raz pierwszy się bawić w produkcję muzyczną, bo mój Jarek mi dał programy, w których się po prostu to robi. No i ja zaczęłam sobie to sama komponować, sama produkować i w ogóle w tej chwili to wygląda w ten sposób, że ja zaczynam utwór u siebie, produkuję pewne tam ścieżki instrumentalne, wymyślam sobie wokale, po czym Jarek to bierze całą sesję do siebie i on tam robi swoją rewolucję. No i w tej chwili tak najczęściej to wygląda. W zasadzie częściej jest tak, że ja zaczynam, niż na przykład biorę jakiś jego gotowy podkład. Aczkolwiek też na mojej nowej płycie też będzie trochę jego takich rzeczy, które wyszły zupełnie od niego. No i przez tą to za chwilę powiemy o kolejnej płycie, no ale tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o tak zwane inspiracje z samej muzyki, to muszę ci powiedzieć, że ja prawie nic nie słucham. Ja jestem przebodźcowana, w ogóle mnie drażnią dźwięki i ja ostatnio jestem ciągle na takiej stacji internetowej, która gra muzykę ambientową, w której nie ma nawet bitu, nie ma wokali, nie ma nic.
0: Za to na pewno w studiu Radia Złote Przeboje jest Kasia Klicha. Do rozmowy z naszą gwiazdą powracamy już za moment. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Słuchacie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Moim i waszym gościem jest dziś Kasia Klich. Kasiu, powiedz mi, czy ty stanęłaś już w swoim życiu przed jakimś ważnym wyzwaniem?
1: Bo jednym wielkim wyzwaniem w ogóle w tym świecie jest w ogóle jakoś w nim przetrwać i nie zwariować. Że ominęła mnie na całe szczęście taka jakaś sytuacja przysłowiowej sodówki. Nigdy nie miałam czegoś takiego, żeby nagle się poczuć lepiej. Zresztą nawet nie uważam, że robienie jakiejkolwiek kariery powinno sprawiać, że ktoś się będzie czuł lepszy od innych. Także nie, chyba po prostu być, żyć.
0: A propos sodówki, to czasami klikasz, czy tam sprawdzasz, co tam w necie piszą o Kasi Klich?
1: Uprzejmie mi donoszą.
0: Rozumiem. Ale nie ptaszki.
1: Nie ptaszki. Fani mi uprzejmie donoszą.
0: To plotki, ploteczki zostawiamy na torze bocznym. Powiedz mi, czy ty miałaś swojego takiego ulubionego idola, do którego się wielokrotnie odwoływałaś albo czerpałaś od niego muzykę?
1: Nie mam, dlatego że ja nigdy nie miałam czegoś takiego, że jestem jakaś skupiona na jakimś jednym gatunku muzycznym. Ja po prostu mi się wiele różnych rzeczy podoba. No i ja też słuchając muzyki analizuję ją przez pryzmat tego, jak to śpiewa, jakie są teksty. Często jest właśnie tak, że z pozoru piękna piosenka ma tak kiepski tekst, że dla mnie to od razu jest dyskwalifikacja, więc nie miałam tak. Różne rzeczy mi się zawsze podobały. Coraz bardziej mi się, a to chyba ze względu na wiek, coraz mniej mi się podobają tak zwane śpiewy popisowe, gdzie jest za dużo ekwilibrystyki wokalnej i gdzie jest za głośno i panie za wysoko śpiewają. Może to jest ten moment, że człowiek jednak woli, żeby uszy dostawały więcej takiego, wiesz, balsamu.
0: Slow takiego. Kasia Klich jest gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Czy od tego momentu, jak zaczynałaś swoją karierę, branża muzyczna dużo się zmieniła?
1: Branża? Słuchaj, ja siedzę u siebie w pyrach i ja w ogóle nie znam branży. Ja wychodzę do mojego sklepu ABC w piżamie. Wiesz, ciężko mi cokolwiek oceniać. Ja jedyne co, na co zwróciłam uwagę, i to zresztą pewnie nie wszyscy, że jestem pewnie w tej grupie, która ma dosyć spory problem z tak zwanym lansowaniem się w social mediach i wiesz, i dla mnie po prostu to są złe czasy, kiedy jesteś tyle wart, ilu masz followersów. I to jest bardzo przykre, nie? Że poza dźwiękiem możesz wydać najpiękniejszą płytę na świecie, ale jak nie masz zasięgów, to nikogo nie interesujesz. Więc stąd po prostu ludzie siedzą na tych Instagramach i różne rzeczy pozamuzyczne też pokazują. Ja też to robię. No i tyle, ale nie miałam, wiesz, ja nigdy nie miałam takiego parcia i też takiej jakby siły przebicia i takich łokci, żeby się rozpychać.
0: Gdybyś dziś zaczynała swoją przygodę z muzyką, zaczęłabyś także od programów typu Talent Show, żeby cię świat muzyczny zobaczył?
1: Wiedząc, jak to wygląda, pewnie jakby takie programy były za mojej młodości, to bym poszła, ale teraz wiem, że to nie do końca tak jest fajnie. Poza tym z tymi talent show jest jeden problem, że większość z nich polega na tym, że przychodzisz i śpiewasz cudzy repertuar. I co innego jest zaśpiewać cudzą piosenkę, którą masz wysłuchaną, przestudiowaną, a co innego zmierzyć się z własną materią, która jest twoja. I często jest tak, że ludzie, którzy świetnie potrafią zaśpiewać naprawdę arcytrudne piosenki, nagle okazuje się, że mają swój repertuar, który jest miałki i jeszcze nie do końca po prostu robią to tak, jak trzeba. Być może problem polega na tym, że większość z nich są jakby jest wsadzanych w cudze buty, nie? Że to nie są jakby ich piosenki. Więc wydaje mi się, że taką moją złotą radą dla adeptów sztuki wokalnej byłoby to, żeby nie do końca polegali wyłącznie na swoim głosie, ale żeby starali się pisać piosenki. Komponować, pisać, szukać ludzi, którzy im to wyprodukują i jakby nie ulegać temu, nie iść w zgodzie do końca z trendami, bo za chwilę będzie tak, Zresztą już jest tak, że na przykład jadę gdzieś taksówką, jest włączone radio i ja nie wiem, kiedy jeden utwór się kończy, kiedy zaczyna. Jest wszystko do siebie tak bardzo podobne. I nawet, kurczę, ja już przestałam wokalistów rozróżniać. Ja mam wrażenie, że wszyscy chcą być Dawidem Podsiadło. Nawet artykulacja, jak śpiewają, nawet podobnie artykułują jak on. Ja jestem zodiakalny byk, ja jestem totalną realistką. Ja po prostu chcę mieć święty spokój i żyć z muzyki, wiesz? Po prostu, poza tym też zdaję sobie sprawę z tego, że wiesz, że to są takie czasy, że naprawdę, no to już umiejętności, samośpiewanie to jest, wiesz, rzecz drugoplanowa, nie? Że tu jakby bardziej otoczka się liczy, więc ja naprawdę... Ja chcę mieć święty spokój, ja chcę sobie robić piosenki i z tych piosenek móc opłacić, wiesz, rachunki i jeszcze, żeby mi zostało na pączki.
0: To tym słodkim akcentem na razie kończymy naszą rozmowę. Kasia Klich jest gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Do kolejnych pytań powrócimy już za moment. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.

0: To jest to program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, w którym to pojawiają się cudowne polskie głosy już teraz razem z nami po raz kolejny. Kasia Klich. Kasiu, muszę zapytać, ty masz swoje ulubione miejsca w Polsce, czy też za granicą na wypoczynek?
1: Boże, jestem taka, widzisz, jaka jestem nudna i nawet dlatego ten mój Instagram taki jest nudny, bo ja się nie lubię przemieszczać. Wiesz, to przez ostatnie kilkanaście lat to raczej z wakacjami było średnio, bo ja co miesiąc musiałam taką ratę kredytu płacić bankowi, nie powiem któremu, że wiesz...

0: No pięknie, żeśmy się nazwali. Takie proste do wypowiedzenia. Stubbornly absent. Bardzo, po prostu super, nie? Ale jakby ten nazwa tego naszego zespołu, bo to ja i mąż, to jakby wybór padł na to, bo to jest fragment wiersza Kot w pustym mieszkaniu. I też chodziło o to, że stubbornly absent to jest taki uporczywie nieobecny, uporczywie nieobecni. Trochę tak było z nami, że my niby jesteśmy, ale nas nie ma w tym całym muzycznym świecie. No i zaczęło się od tej wersji angielskiej, a jakiś czas temu ja zaczęłam robić takie pierwsze przymiarki do wersji polskich. No i później taki zrodził się pomysł, żeby jednak zrobić całość, plus jeszcze dodać 3 nowe utwory, których nie było na wersji angielskiej, ale z wersji angielskiej też na polskiej nie ma kilku, bo nie dało się tego powtórzyć. Różnica rytmiczna między wersją angielską a polską była taka, że no nie szło. Ale płyta jest no wyjątkowa.
1: A kto wybierał wiersze?
0: Ja. Tak.
1: I co cię kierowało, że akurat te, a nie inne?
0: Forma. Taka, żeby można było z tych wierszy stworzyć coś na kształt piosenki. Żeby na przykład był taki fragment, z którego mogę zrobić refren. Oczywiście w ogóle ta wersja angielska powstawała za zgodą jeszcze Wisławy Szymborskiej. No i właśnie był taki warunek, że nie wolno w ogóle nic wyrzucić, nic skrócić. A ja pozwoliłam sobie właśnie na wydłużenie tych fragmentów. Wybrałam sobie te fragmenty, które uznałam, że one są takie refrenowe i nie wpływają jakby na całość kształtu wiersza i na jego sens. No i stąd ten mój wybór.
1: A spotkałaś się z poetką?
0: Nie.
1: Masz taki swój ulubiony tutaj śpiewający wiersz?
0: Wiesz co, ja kocham całą tą płytę. Powstało już wiele prób zaśpiewania Szymborskiej i wydaje mi się, że chyba nam się udało to najlepiej. Jakby zbliżyć do tego, żeby była równowaga między śpiewaniem a poezją, żeby w ogóle nie zabrać tej poezji nic, raczej żeby jej dodać tego jeszcze czegoś, nie? No ona jest właśnie też taka, bo ona jest bardzo eklektyczna, tam się dzieje, tam na przykład Nasze nic dwa razy jest trochę swingowe, to Kot w pustym mieszkaniu, to nawet niektórzy mają takie skojarzenia, kurczę, jakby słyszeli w ogóle, jakby Massive Attack chciało nagrać Kota w pustym mieszkaniu, że to są właśnie takie jakieś też przemycam, no lubimy na przykład Depeche Mode, takie The Cure, takie rzeczy, więc tam się to znajdzie. A na tej płycie ja też bardzo mocno się udzielałam producencko. To jest bardzo dużo w ogóle moich dźwięków zagranych przeze mnie i też kompozycje.
2: Kasia Klich jest gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Do naszej rozmowy powrócimy już za moment. Nie odchodźcie od Radia Złote Przeboje nawet na sekundę. Radio Złote Przeboje.

0: Słuchacie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboja. Moim i waszym gościem jest dziś Kasia Klich. Rozmawialiśmy poza anteną o twoich kulinarnych dokonaniach i ty masz teraz dla nas taką bardzo ważną wiadomość. Słuchamy.
1: Drodzy przyszli followersi, chodźcie do mnie na mój Instagram, róbcie mi ten algorytm, bo ja niedługo będę rzucać przepisy, które śpiewam.
0: O!
1: No, naprawdę.
0: A powiedz mi, a taka ulubiona twoja kuchnia to jaka? Polska?
1: Wiesz co, u mnie to jest po prostu, wiesz, jak jazz. Improwizacja. Ja wchodzę do kuchni, 15 minut, mam obiad.
0: No, tak, czyli to, co w lodówce jest, tak?
1: To, co w lodówce, ale zawsze mi coś dobrego. Mam takie, wiesz, mocno wyostrzone chyba kubki smakowe, że ja czasami, jak idę do restauracji, to jestem w stanie to danie u siebie odtworzyć. Na przykład robię świetny butter chicken. I jak ja u mnie kiedyś go jeden kolega Hindus powiedział, że kurczę, super, nie? Także bardzo lubię. Jedyne, czego nie umiem robić za bardzo, to nie piekę ciast, bo ciasta, znaczy mam takie swoje, które umiem robić, ale to też są ciasta na zasadzie w ogóle zawsze coś wyjdzie. Natomiast przy tym moim takim kuchennym chaosie nie mam czegoś takiego, że wiesz, a przy ciastach trzeba odważyć,
0: właśnie,
1: odmierzyć,
0: to jest problem, tak.
1: Kolejność, proporcje, wiesz, tu to ubij, a tu zamieszaj, tu dolej, tu trzy krople.
0: A jeszcze drożdże będą stare, to nie wyjdzie.
1: Bo jest.
0: A jeśli ktoś namówiłby cię na prowadzenie takiego małego bistro, to byś się zgodziła?
1: Nie, mogłabym tak przyjść i od czasu do czasu coś ludziom ugotować. Zresztą ja w ogóle to czasami u nas się odbywają warsztaty takie, wiesz, przyjeżdżają producenci jacyś tam ze świata i wytwórnia wynajmuje nasze studio i przychodzą ludzie i ja im wtedy gotuję. I na przykład, wiesz, mam przez 4 dni przechodzi u mnie przez dom jakieś 20 osób i muszę je nakarmić, nie? I zawsze się śmieję, mówię, kurczę, dobra, tylko mi wyślijcie listę, kto czego nie je. Ja mówię, okej, dzisiaj przychodzi, a to pamiętam, bo toż pamiętam, to on nie je laktozy, ten ma uczulenie na orzeszki, tu ktoś nie je mięsa i wiesz, i teraz się gimnastykuje. Ale to widzisz, to jest fajne, bo takiego, bo właśnie ja też w tym takim gotowaniu dla kogoś, to też wiesz, jakby to jest takie dawanie swojego serca, nie? I zawsze to jest z miłością.
0: To teraz powrócę na moment do twojego koncertowania. Czy miałaś kiedyś na koncercie jakąś taką niezręczną sytuację, że wyłączono prąd albo na przykład mikrofon źle działał?
1: Wiesz co, na swoim koncercie nie. Na swoim koncercie nie miałam takiej przygody i nie wiem, czy kiedyś, jak śpiewałam z Jarkiem na jego koncercie, pamiętam, to był jakiś klub. I myślę, że widownia tego też nie wyłapała, bo podkład był z taką ilością sub-bassów, że ja dostałam, nie miałam jeszcze tego systemu douszego tak zwanego, który jednak momentami pomaga, powiedzmy sobie szczerze, tylko cały dźwięk, który dostawałam z sali. I dostałam taką ilość takiego zbuczanego basu, że weszłam w utwór, zaczęłam go śpiewać i dopiero jak po pewnym momencie, po iluś tam tak weszły instrumenty, jakieś tam syntezatory, które faktycznie siedziały i było słychać, w jakiej są tonacji, okazało się, że ja jestem zupełnie obok. A ja jestem skrzypaczką, więc ja naprawdę słyszę. Ale u siebie, czy ja miałam u siebie jakieś przygody? Nie. Przed koncertem kiedyś, pamiętam, jakiś pan musiał lutować kable, bo tam jakaś firma nie dowiozła tego, co trzeba. Jakoś, wiesz co, chyba koncertowo nie pamiętam, czy coś jakiegoś strasznego w życiu u mnie wydarzyło. Raczej parę razy musiałam z panami, którzy w niewybredny sposób komentowali moje chórzystki i to robili tak, wiesz, pod sceną, bo to miałam śliczne 3 dziewczyny. Więc wystarczyło, że miały bluzki z jakimś, wiesz, dekoltem większym, to już tam coś szło, nie? No, ale ja sobie bardzo dobrze radziłam w takich sytuacjach. Ja byłam w stanie ich tak zawstydzić, że oni uciekali spod tej sceny.
0: Dobrze, nie. Powiedz mi, a ty lubisz koncertować plenerowo, czy lubisz tak kameralnie, gdzieś w jakimś małym muzycznym klubie zaśpiewać? Czy nie ma to dla ciebie różnicy?
1: Wiesz co, no moim zdaniem to w ogóle się nie liczy, jakie to jest audytorium, bo zawsze wśród tych ludzi znajdą się tacy, którzy chcą ciebie posłuchać. Wiadomo, że jak to są to koncerty plenerowe, zwłaszcza jeśli to są takie, wiesz, no nie jakieś festiwale, tylko jakieś dni miasto, często to jest dużo przypadkowych ludzi, którzy tam po prostu przyszli sobie na jakiś festyn. Natomiast, wiesz, ja nie wybrzydzam i pamiętam, że swego czasu artyści, na przykład jak centra handlowe organizowały jakieś koncerty w centrum handlowym, to miał jakiś straszny problem, że oni nie będą w centrum handlowym śpiewać. Ja pamiętam, że to było takie wzruszające. Nie wiem, gdzie to było. Właśnie centrum handlowe i nasza scena stała w ogóle z tyłu. Miałam stoisko z nabiałem, nie? I mówię, kurde, fajnie, bo skończę śpiewać, pójdę tam, kupię trochę kefir, nie? I w ogóle, wiesz, no tak śmieszna sytuacja, nie? Ale i to pamiętam, że to była jakaś chyba taki okres świąteczny i myśmy oprócz moich piosenek jeszcze trochę pośpiewali takich, wiesz, około świątecznych, okolicznościowych sytuacji. I jak się ten mój koncert zaczął, to tam były takie jakieś ławeczki i przyszła taka pani, taka strasznie, taka widać było, że ona była zmęczona i była objuczona taką ilością siatek i wiesz, i ona usiadła w tym pierwszym rzędzie i tak siedziała i tak patrzyła i ja się cieszyłam, że ja gram ten koncert dla niej. I że mam w nosie, że tam jest nabiał, bo to jest kompletnie w tym momencie nieistotne, bo nigdy nie można, wiesz, dzielić publiki na lepszą i gorszą. Oni po prostu tam są dla ciebie, nie?
0: To akcentem nabiałowo-spożywczym kończymy naszą dzisiejszą rozmowę z Kasią Klich, która była gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Kasiu, bardzo ci gorąco dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do naszego studia.
1: Bardzo dziękuję, bardzo mi było miło. Pozdrawiam państwa serdecznie.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na nasz codzienny magazyn, w którym poruszamy najciekawsze tematy społeczno-kulturalne w Bieszczadach i w całym regionie. Dziś na początek przenosimy się do Sanoka. Od wczoraj miasto huczy bowiem od plotek o zatrzymaniu burmistrza Sanoka i postawienia mu zarzutów przekroczenia uprawnień oraz złożenia propozycji korupcyjnej. Dziś rano zarówno Centralne Biuro Antykorupcyjne, jak i Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie potwierdziły te informacje. Prokurator przedstawił Tomaszowi Matuszewskiemu zarzuty, a następnie zastosował wobec niego m.in. poręczenie majątkowe oraz zawieszenie w wykonywaniu obowiązków burmistrza. Ta sprawa to efekt zawiadomienia, które kilka miesięcy temu złożył radny Grzegorz Nogaj.
2: 9 stycznia 2025 roku uczestniczyłem w spotkaniu z burmistrzem. Pani sekretarka z biura pana burmistrza zaprosiła mnie na spotkanie z panem burmistrzem. Nie mówiła o tym, czego ma dotyczyć to spotkanie. Przyszedłem na to spotkanie i na tym spotkaniu padła propozycja korupcyjna, tak jak tutaj w komunikacie prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Była to korupcja polityczna. Zdecydowałem się zgłosić to do prokuratury regionalnej i CBA. Trwa analiza tego wszystkiego i trwa postępowanie w tej sprawie. Sprawa też tutaj jakby dotyczyła korupcji politycznej w zamian za głosowanie poprawne względem burmistrza. Długo biłem się z myślami, co zrobić w tej sytuacji. Kontaktowałem się z prawnikami, kontaktowałem się z radnymi Rady Miasta. Tutaj byłem też ciągle atakowany przez pana burmistrza, zarówno na sesjach Rady Miasta, jak i w mediach społecznościowych, przez całe środowisko, które towarzyszy panu burmistrzowi i jest za panem burmistrzem. Dlatego zdecydowałem się, aby to zawiadomienie złożyć do prokuratury. Ja myślę, że to nie jest wcale żaden polityczny atak. To po prostu ode mnie wyszło i tutaj nikt mnie jakby nie kierował w tej sprawie i to jest moja decyzja w tej sprawie, że złożyłem to zawiadomienie.
1: Mówił radny Grzegorz Nogaj. Wspomniana propozycja zatrudnienia w zamian za poparcie na sesjach Rady Miasta miała paść jeszcze w styczniu 2025 roku. Burmistrz Tomasz Matuszewski tak na gorąco w poniedziałkowy wieczór komentował ruchy CBA i prokuratury w tej sprawie.
3: Chcę Państwa dziś poinformować o bardzo poważnej sytuacji, która dotyczy mnie osobiście, mojej rodziny, ale przede wszystkim dotyczy funkcjonowania miasta i spraw mieszkańców. Mówię do Państwa otwarcie, bo zawsze uważałem, że mieszkańcy Sanoka mają prawo wiedzieć, co dzieje się wokół osoby pełniącej funkcję burmistrza, szczególnie wtedy, gdy podejmowane decyzje mogą wpływać na pracę urzędu, realizację inwestycji, bieżące decyzje miasta i stabilność samorządu. Od kilku tygodni docierały do mnie dokumenty i informacje, które w mojej ocenie wskazywały na przygotowanie inspirowanej politycznie rozgrywki wymierzonej we mnie. Informacje te, jak okazało się, były prawdziwe. Zostałem przesłuchany w prokuraturze w Rzeszowie w sprawie wniesionej przez radnego Grzegorza Nogaja. Prokurator wydał postępowanie o zawieszeniu mnie w wykonywaniu czynności burmistrza miasta Sanoka do momentu zakończenia postępowania. Nie zgadzam się z tą decyzją i zaskarżę ją do sądu. To sąd oceni jej zasadność. Prawda musi zostać ustalona na podstawie dowodów. Szczególnie niepokoi mnie zastosowanie tak daleko idącego środka w sprawie zdarzenia, którego wagę ocenia zupełnie inaczej. Zdarzenia, dodam, sprzed blisko 2 lat. Swoje stanowisko i argumenty przedstawię w postępowaniu. Zawieszenie nie jest wyrokiem skazującym, choć obawiam się, że w publicznym przekazie moich politycznych przeciwników będzie właśnie tak przedstawiane i takie właśnie miało cel. A zwróćcie Państwo uwagę, kiedy to się dzieje, tuż przed referendum. To nie przypadek i chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć. Będziecie świadkami spektaklu różnych informacji i insynuacji, które mają na celu przedstawienie mojej osoby i urzędu w jak najgorszym świetle. Szczególnie będzie to na rękę moim przeciwnikom. Jak myślicie, dlaczego w okresie przed referendum była taka cisza? Odpowiedź nasuwa się sama. Jeżeli czyimś politycznym celem było odsunięcie mnie od wykonywania obowiązków burmistrza, to dzisiejsza decyzja prokuratora przynosi taki skutek. Udało się wam. Te słowa kieruję do osób, które należą do grupy moich adwersarzy. Nie oznacza to jednak, że sprawa została rozstrzygnięta przez sąd, ani że zamierzam się poddać. Jest koniec roku. Przed miastem są ważne decyzje, inwestycje, zobowiązania, sprawy budżetowe i organizacyjne. To nie jest czas na destabilizację Sanoka. Skutki tej sytuacji nie dotyczą wyłącznie mnie, dotyczą pracy urzędu, spraw mieszkańców i przyszłości miasta. Zastosowanie tak daleko idących środków przed jakimkolwiek wyrokiem sądu odbieram jako działanie czysto polityczne. Ponownie przychodzi mi walczyć o dobre imię, spokój mojej rodziny i dobro Sanoka. Skutki tej sytuacji dotyczą także miasta, pracy urzędu i spraw mieszkańców. Będę bronił się konsekwentnie zgodnie z prawem i z wykorzystaniem dostępnych środków. Dokumenty, które posiadam, przekażę pełnomocnikom. Przekażę również informacje i materiały, które w mojej ocenie pokazują szerszy kontekst tej sprawy. Mam także świadków, którzy mogą przedstawić istotne okoliczności. O kolejnych krokach będę Państwa informował. Wszystkich proszę o jedno. Pozwólmy, by o tej sprawie rozstrzygały dowody, a nie polityczne układy. Nie dam się zastraszyć. Będę walczył o prawdę, o swoje dobre imię, o rodzinę i o samą.
1: Mówił burmistrz Tomasz Matuszewski.
0: Tym żyją Bieszczady.
1: Dziś na planowanej już wcześniej sesji Rady Miasta pojawił się oczywiście także i ten temat. Do porządku obrad wprowadzono bowiem punkt pod nazwą informacje na temat bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta. Na sesji nie pojawiła się jednak żadna z zastępczyń burmistrza, ani Teresa Kudroń, ani Jowita Nazarkiewicz. Nie było też skarbnika miasta Michała Siwaka. Przewodniczący Rady Miasta Sławomir Miklicz komentował.
4: Jest to taki moment, kiedy faktycznie była potrzeba, żeby ktoś był z zarządu. No, jesteśmy w sytuacji, której chyba nikt z nas się wcześniej nie znalazł i pewne jakieś słowa, wyjaśnienia, pewne jakieś elementy powinny dzisiaj paść.
1: Ostatecznie głos w imieniu magistratu zabrał radca prawny Urzędu Miasta Sanoka Grzegorz Wilusz.
5: Znacie to z przekazów medialnych, co się wydarzyło wczoraj. Z tego co wiem, to do dzisiaj do godziny 15 oficjalnie do Urzędu Miasta nie wpłynęło pismo, postanowienie prokuratora w tej kwestii. Natomiast no, burmistrz wydał oświadczenie, jest też komunikat prasowy prokuratury okręgowej w Rzeszowie. No, z tego wynika, że burmistrz został zawieszony w pełnieniu czynności służbowych. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w takiej sytuacji, ustawodawca przewidział tego typu sytuacje, obowiązki burmistrza przejmuje w tym naszym przypadku, gdzie mamy dwóch zastępców, pierwszy zastępca. Z mocy prawa wszelkie jego kompetencje, zadania na czas trwania tej przeszkody, przemijającej przeszkody. Wszelkie te obowiązki przejmuje pierwszy zastępca, czyli urząd funkcjonuje jak dotąd. Pani Teresa Kudroń podpisuje wszelkie umowy i wykonuje wszelkie czynności zastrzeżone dotąd do kompetencji pana burmistrza.
1: Mówił mecenas Grzegorz Wilusz. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i jako pierwszy zabrał w niej głos.
4: Szanowni Państwo, mieliśmy sprzeczne komunikaty, wzajemnie wykluczające się. Dzisiaj troszkę więcej wiedzy jest niż to było wczoraj. Sytuacja jest niespotykana, to Państwo się chyba ze mną zgodzicie, że sytuacja jest trudna. Stąd te telefony mieszkańców i urzędników też, panie mecenasie, bo z jednym z urzędników też rozmawiałem, który dzwonił z innego urzędu niż z miasta Sanok, który też mnie pytał, co ma robić w tej chwili, bo miał do wykonania jakieś czynności urzędowe związane z burmistrzem, więc na tyle, na ile potrafiłem, mu odpowiedziałem w tym momencie. Natomiast dlaczego mówię o sprzecznych komunikatach? Szanowni Państwo, no zdarzenie przykre, które nie powinno mieć miejsca, no ale się wydarzyło. Z mojej wiedzy wynika, panie mecenasie, że burmistrz wczoraj o godzinie 6.03 został zatrzymany rano w miejscu zamieszkania i dowieziony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty i no, zapoznał się jakby złożył swoje wyjaśnienia. No my byliśmy świadkami tego, że ja nie pamiętam już o której godzinie, bo od razu tego nie widziałem, ukazało się pierwsze oświadczenie burmistrza wczoraj. Już po tej sytuacji. Takie, muszę powiedzieć, że nie bardzo wiedziałem, o co chodzi w tym oświadczeniu, no bo to trudno było wyciągnąć jakieś wnioski z tego oświadczenia. Po czym otrzymaliśmy drugie oświadczenie, to było chyba troszkę późnym wieczorem, gdzie burmistrz poinformował o postawionych zarzutach i o tym, że zostały jakby wstrzymane jego kompetencje do zarządzania miastem, decyzją, postanowieniem prokuratora. No, byliśmy świadkami troszkę takiego dziwnego mechanizmu. W związku z tym, panie mecenasie, ja chciałem zapytać, czy w dniu wczorajszym bądź w dniu dzisiejszym burmistrz przebywał w urzędzie i podejmował jakieś decyzje bądź wydawał jakieś polecenia służbowe. Bardzo proszę o informację.
1: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Sanoka Wioletta Barska odpowiedziała krótko.
6: Nic mi o tym nie wiadomo.
4: Ale nie wiadomo pani, czy burmistrz był wczoraj w urzędzie i dzisiaj? Nie wie pani, czy burmistrz był.
6: Osobiście ani nie widziałam, więc ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Raczej nie mam zwyczaju chodzić i obserwować, czy po urzędzie jakby jest pan burmistrz.
1: Radny Adam Kornecki dopytywał.
7: Chciałem pana mecenasa zapytać, w jakiej teraz relacji sytuacji pozostaje pan burmistrz? Czy dalej jest po prostu na liście płac? Dalej jakieś ma tam tutaj zobowiązania względem urzędu, czy następuje zawieszenie tego kontraktu, który miał tutaj w urzędzie. I tak jak pan by powiedział nam ze swojego doświadczenia prawniczego, ile taka sytuacja niepewności może potrwać, zanim to się wszystko wyjaśni w jedną lub w drugą stronę, czy jest burmistrz, czy nie ma burmistrza. Ile będziemy na to czekać, na odpowiedź? Ze strony oczywiście organów ścigania, prokuratury, CBA.
5: Jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie, powiem tak, no według mojej najlepszej wiedzy w okresie zawieszenia w funkcjach służbowych, no pan burmistrz nie otrzymuje wynagrodzenia. Różne pragmatyki służbowe regulują fakt właśnie zatrzymania danej osoby. Zazwyczaj dotyczy to funkcjonariuszy policji, czy straży granicznej, czy innych tego typu służb i tam jest to uregulowane. Natomiast w przypadku ustawy o pracownikach samorządowych nie ma takiego zapisu i w tej sytuacji należy przyjąć, że za ten czas zawieszenia wynagrodzenie nie przysługuje. To jest, zastrzegam, takie moje wstępne, ale jednak jestem przekonany do tego zdanie, opinia, bo to trzeba jeszcze przeanalizować. Nie było potrzeby tego wcześniej analizować. Natomiast jak to tak wstępnie przeczytałem przepisy, to wydaje mi się, że tutaj stosuje się też zasady z kodeksu pracy, że wynagrodzenie należy się za czas rzeczywiście przepracowany, chyba że przepisy stanowią inaczej. No tutaj przepisy, przynajmniej te, do których dotarłem, a tutaj tym głównym przepisem to jest ustawa o samorządzie gminnym, która akurat nie reguluje wprost tych zapisów o wynagrodzeniu, a szczególnie tutaj tym przepisem jest ustawa o pracownikach samorządowych i akty wykonawcze. I tam nie ma takiego zapisu, który by wskazywał, że w okresie zawieszenia w czynnościach służbowych wynagrodzenie przysługuje, czyli należy przyjąć, że nie przysługuje, ale to jeszcze będzie weryfikowane. Jeżeli pan radny pyta, ile to może potrwać, ja nie wiem, ile może potrwać, bo to zależy nie od organu prowadzącego postępowanie. Natomiast jedna ważna uwaga, bo nawet komunikat prokuratury jest nieprecyzyjny, bo komunikat prasowy prokuratury, jak tutaj odczytam, informuje o zawieszeniu w czynnościach służbowych burmistrza na czas trwania postępowania. A prawda jest taka, że pan prokurator zawiesił burmistrza w czynnościach na czas trwania postępowania przygotowawczego. To jest bardzo ważne, bo postępowanie przygotowawcze to jest jakiś etap postępowania karnego. Ten etap, który właśnie trwa, to jest właśnie postępowanie przygotowawcze, które się kończy zazwyczaj wniesieniem aktu oskarżenia, ewentualnie umorzeniem z różnych przyczyn, ewentualnie skierowaniem wniosku o poddanie się karze. Natomiast i ten etap może nastąpić, no nie wiem, miesiąc, dwa, to zależy od prokuratora i wtedy to wygaśnie i z chwilą zakończenia postępowania przygotowawczego prokuratorskiego zostanie jakby przywrócona ta mandat pana burmistrza. Chyba że sąd zdecyduje, że przedłuży, ale to tutaj jakby uzasadnieniem tego zawieszenia są takie przesłanki czysto procesowe i moim zdaniem no nie ma podstaw, a tu już wchodzę w jakieś dywagacje. To zależy od pana prokuratora i sądu. Także ja nie odpowiem na pytanie, kiedy to się skończy, ten stan. To jest stan na pewno przejściowy i no, czas pokaże.
1: Tłumaczył mecenas Grzegorz Wilusz. Radny Adam Kornecki skomentował.
7: Ja rozumiem, że na ziemi sanockiej jest to sytuacja niecodzienna i chyba pierwsza, ale w Polsce już się zdarzały takie sytuacje, że zatrzymywano prezydentów miast i innych samorządowców i myślałem, że można po prostu na ich przykładzie porównać te sytuacje odnośnie wypłat wynagrodzenia, jakieś na pewno wyroki zapadały i odnośnie przywrócenia czy nie do czynności, jaki to okres trwa. No bo jest to istotna rzecz, bo śledztwo może trwać miesiąc, a może trwać parę lat. I to jest zasadnicza różnica w funkcjonowaniu urzędu. Nawet dzisiejsza sesja pokazuje, jak urząd raczej nie funkcjonuje i nie ma komu pytań zadać i odpowiedzi otrzymać. Także panu dziękuję, ale myślę, że w Polsce to nie jest. Z telewizorów my się dowiadywaliśmy kiedyś, że takie te. Teraz u nas jest to pierwszy raz.
1: Do tematu zawieszenia w czynnościach burmistrza Sanoka będziemy jeszcze w naszych programach powracać.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Teraz w naszym programie czas już na ciekawostkę związaną z jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych w Europie Wschodniej. Czy wzdłuż drogi Via Carpatia powstanie najdłuższa galeria sztuki? Taki pomysł forsuje jeden z artystów rzeźbiarzy z Podkarpacia, Piotr Bies. Wspierają go w tym m.in. posłowie i samorządowcy związani z Prawem i Sprawiedliwością.
8: Mało poruszany jest temat sztuki, która jest niezwykle, uważam, istotna, bo jedną figurą czy jednym filmem można przekazać więcej treści niż tysiącem słów, o tym wiemy doskonale. No i teraz chciałbym wytłumaczyć się z tej idei najdłuższej galerii sztuki wzdłuż trasy Via Carpatia. To się zrodziło w mojej głowie gdzieś mniej więcej przed 8 bodajże laty, kiedy się spotkaliśmy na pierwszym zlocie w Krasiczynie firmowanym przez Fundację imieniem Wacława Felczaka, żeby na miejscach odpoczynku dla kierowców, począwszy od gdzieś tam krajów bałtyckich, a skończywszy na Grecji, to jest z tymi różnymi odnogami, ta trasa wynosi chyba gdzieś, mam mniej więcej około 3000 kilometrów, na miejscach odpoczynku dla kierowców stawiać dzieła sztuki, rzeźby, czy na ścianach malować murale, czy mozaiki. Ja jako rzeźbiarz to optuję za rzeźbą, tak jak i Piotr. I myślę, że tak jak rozmawialiśmy z Piotrem, z Broszkiem, byłby też pokazywany cały proces tworzenia tej rzeźby dla publiczności, bo Piotr, zarówno Piotr jak i ja, uczestniczymy w tak zwanych międzynarodowych sympozjach rzeźbiarskich już od wielu lat. Piotr chyba w 60 albo więcej. Ja troszkę mniej, bo tam około 40 obliczyłem sobie. Jak sobie obliczyłem, w 14 krajach Europy stawiałem swoje rzeźby, w niektórych po kilka. Mam też rzeźbę w Maroku i w Nowej Zelandii postawiłem rzeźbę. To są duże realizacje w kamieniu i w żelazie spawane, podobnie jak Piotr. I myślimy sobie tak, że można by robić w ten sposób, żeby wzdłuż tej Via Carpatii tworzyć, zapraszać artystów z krajów, których Via Carpatia łączy, z tych wszystkich krajów, również artystów ukraińskich, znakomitych artystów ukraińskich, którzy nie będą tam mieli tej bezpośredniej odnogi do Via Carpatia, ale myślimy, że kiedyś sytuacja uspokoi się, ta straszliwa wojenna sytuacja, i będziemy mieli swobodne połączenie z Ukrainą poprzez tą Via Carpatię, zapraszać tych artystów i na tych miejscach odpoczynku dla kierowców realizowaliby swoje dzieła.
1: Piotr Bies zdradził też, kto według jego koncepcji ma być zaangażowany w ten pomysł i jak miałoby wyglądać finansowanie tego projektu.
8: Dla mnie istotne jest to, żeby przy realizacji tych dzieł byli artyści, praktycy, którzy potrafią odpowiednio zachować się z takim tworzywem jak kamień. To jest jedno z najlepszych tworzyw rzeźbiarskich. Znamy wszyscy tę historię sprzed tysięcy lat, co się zachowało dla nas sprzed tysięcy lat. Właśnie rzeźby z kamienia, one się zachowały. Tego jest sporo jeszcze, więc my byśmy chcieli coś takiego robić. Nie muszą to być artyści, którzy są z pierwszych półek obecnie we wszystkich galeriach, czy tam w albumach sztuki, nie wiadomo jacy. Muszą to być artyści praktycy, którzy robią dobrą sztukę. Ja osobiście jako pomysłodawca tego projektu mam takie marzenie, że tutaj wystarczyłoby, żebyśmy na przykład wspólnie z Piotrem zajęli się konstruowaniem całej tego przedsięwzięcia. Nie potrzebujemy żadnych krytyków ani żadnych kuratorów sztuki. Żadnych takich. My, praktycy, na to wystarczymy. I to jest tak jak dzisiaj. Podziwiam te projekty, które powstały za czasów poprzedniej słusznej władzy, tak uważam. Centralny Port Komunikacyjny, a teraz projekt portu Haller, to są ogromne przedsięwzięcia. Tak samo mogłaby być duża, ogromna galeria sztuki. Nie pod dachem, w miejscu odkrytym, podróżujący człowiek samochodem wzdłuż tej Via Carpatii widziałby dzieła Słowaków, Czechów, Węgrów, Polaków, które by stały w tych różnych miejscach wbrew pozorom, wbrew jakimś tam być może obiegowym twierdzeniom, że artyści nie wiadomo ile pieniędzy zarabiają, nie byłyby to kosztowne rzeczy. Naprawdę proszę mi wierzyć, to nie miliony złotych. Nie. Wystarczyłoby niewielki nakład finansowy na zakup kamienia, na zapewnienie artyście dachu nad głową przez 3 tygodnie na przykład cięcia tego w kamieniu, na zapewnienie pewnej opieki technicznej. Ludzie, którzy by tą rzeźbę przesunęli, ustawili i to by wystarczyło, powstałyby naprawdę świetne dzieła. Czegoś takiego nie ma w skali europejskiej. Są oczywiście, na pewno Państwo widzieliście, jak podróżujecie gdzieś, szczególnie na południu Europy. Ja widziałem parę takich rzeczy w Austrii, we Francji, we Włoszech, gdzie tam właśnie na tych miejscach, gdzie kierowcy odpoczywają czy tankują paliwo, znajdują się jakieś dzieła sztuki, które można podziwiać, cieszyć się tym. Szczególnie raduje mnie to, że dzieci podbiegają do takich rzeźb, Dla nich jest to wspaniała rzecz, naprawdę.
1: Mówił Piotr Bies, rzeźbiarz z naszego regionu, pomysłodawca najdłuższej galerii sztuki wzdłuż drogi Via Carpatia.
0: Co jest grane w Bieszczadach?
1: Tanie mieszkania na wynajem to idea, którą rząd i samorządy promują i wspierają już od kilku lat. Na Podkarpaciu realizuje ją spółka SIM Południe, która ma wybudować nowe bloki m.in. w Sanoku i w Ustrzykach Dolnych. O działalności spółki na dzisiejszej sesji Rady Miasta Sanoka mówił Waldemar Ziółkowski, prezes SIM Południe, pełniący tę funkcję od września 2025 roku.
9: Wszystkie SIM-y, czyli Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, są programem rządowo-samorządowym, który realizowany jest przez Krajowy Zasób Nieruchomości z ramienia rządowego oraz przez samorządy. W naszym przypadku, w przypadku SIM-u Południe, jest to 5 samorządów: gmina Medyka, miasto Mielec, miasto Przemyśl, miasto Sanok, miasto Ustrzyki Dolne. W ramach takiego połączenia, przy pomocy gmin, SIM, każdy z SIM-ów jest w stanie pozyskać środki na społeczne budownictwo mieszkaniowe. Jeżeli chodzi o inwestycje w Sanoku, SIM Południe planuje wybudowanie do 84 lokali mieszkalnych w granicach od 30 do 60 metrów kwadratowych każdy. Będą one zlokalizowane w 2 budynkach wielorodzinnych przy ulicy Konarskiego. Na chwilę obecną spółka SIM Południe posiada kapitał zakładowy w wysokości 66 milionów złotych. Niemniej jednak do końca listopada bieżącego roku ten kapitał zostanie podniesiony o kolejne 27 milionów.
1: Radni dopytywali o szczegóły inwestycji w Sanoku, tym bardziej, że już jakiś czas temu widzieli wizualizację i słyszeli o rychłym wbiciu łopat pod budowę bloków. Serię pytań dość zręcznie podsumował na końcu Sławomir Miklicz, przewodniczący Rady Miasta.
4: Co roku dostajemy dokładnie tą samą informację, którą przedstawił pan nam dzisiaj. Czyli nie chcę oceniać poprzedniego zarządu, poprzedni projekt poszedł do kosza, bo się nie nadaje, mamy nowy projekt, ogłosimy przetarg. Dokładnie co roku słyszymy to samo, od 4 lat. O ile dobrze pamiętam, pierwsza koncepcja i zapewnienia władz spółki były takie, że w 2024 roku zostaną oddane mieszkania. Państwo radni z poprzedniej kadencji chyba mogą to potwierdzić. Później przyszedł nowy prezes, mówił, że mieszkania będą w 2025, może w 2026. Później była znowu zmiana prezesa, był delegowany z Rady Nadzorczej, zresztą nasz przedstawiciel naszej gminy z Rady Nadzorczej, mieszkaniec Jarosławia, który w tamtym roku, państwo pamiętacie, jak opowiadał o SIM-ie, o tym, że bloki były źle ustawione do słońca, że trzeba je inaczej ustawić i że będzie przetarg ogłoszony. I dzisiaj, panie prezesie, słyszymy dokładnie to samo. Spółka nie dysponuje żadnymi dokumentami i że przetarg będzie ogłoszony. Więc ja mówię o tym dlatego, żeby pan prezes nie dziwił się tym pytaniem.
10: Nie dziwię się.
4: Dlatego, że ja śledzę SIM-y dokładnie, odkąd powstały. Nasz SIM był jednym z pierwszych, nie wiem, czy państwo pamiętacie, natomiast inne SIM-y już dawno poddawały budynki, jak chociażby SIM Podkarpacie. Już klucze, już ludzie tam mieszkają. SIM-y, które później powstały, już te mieszkania oddają. Dlatego też śledzimy to, co się dzieje, no i wniosek nasuwa się jeden. Jesteśmy na tym samym etapie, co 4 lata temu. Nie ma żadnego ruchu do przodu. 4 lata temu byliśmy na tym etapie, widzieliśmy wizualizację. Potem w następnym roku widzieliśmy nowe wizualizacje. W ostatnim roku nowe wizualizacje, bo słońce nie tak świeciło. I teraz jest wizualizacja nowa, która jest też i na stronie internetowej SIM-u zamieszczona. Tak więc, szanowni państwo, jesteśmy w tym samym miejscu, co 4 lata temu w mojej ocenie. Nie ruszyliśmy się nawet o krok. Jedyne, co się zmienia w tym projekcie, to zmieniają się członkowie Rady Nadzorczej i prezesi. Taka jest moja ocena. Oczywiście, panie prezesie, proszę tego nie brać do siebie, bo to nie pańska wina, żeby było jasne. Ja mówię ogólnie o wnioskach, które się nasuwają. Mnie też, szanowni państwo, uderza to, że w spółce, w której jesteśmy współudziałowcem, kolejny raz do Rady Nadzorczej nie jest powoływany przedstawiciel miasta, z naszego miasta. Oczywiście przedstawiciel miasta jest, tylko najpierw był z Jarosławia, teraz jest z Rzeszowa. No, w Sanoku raz jeden nie ma specjalisty, który mógłby reprezentować nasze interesy w spółce. No, to dla mnie kompletnie jest niezrozumiałe. Zresztą nie było wcześniej i nie jest teraz, to już mówiłem wielokrotnie. Panie prezesie, ja mam pytanie konkretne. Niech pan, biorąc pod uwagę to, że za rok się spotkamy znowu, niech pan spróbuje nam oszacować harmonogram działań doprowadzających do oddania klucza, powiedzmy sobie, w 3 krokach milowych. 3-4 krokach milowych, tak żebyśmy mogli za rok zweryfikować, czy te kroki są robione. Jakby pan był uprzejmy...
5: Teraz zreferować, czy przesłać
4: teraz, bo pan przecież taki harmonogram ma zapewne. Nie?
5: Oczywiście, że mam.
4: Proszę, jakby pan był uprzejmy nam te 3-4 kroki milowe takie podać tej inwestycji, które za rok będziemy mogli, jak się spotkamy, będziemy mogli sobie ocenić, czy one są realizowane, czy nie. Bardzo proszę.
5: Panie przewodniczący, jeszcze wracając, bo wspomniał pan o projekcie, o koncepcji, która była źle odwrócona co do nasłonecznienia, to tutaj tak było coś takiego. Widziałem te dokumenty. Natomiast jeśli chodzi o harmonogram, na przełomie października i listopada 2026 roku będzie ogłoszony przetarg na dokumentację projektową, na projekty już gotowe dla inwestycji w Sanoku. Październik, listopad. Zakładając, że takie postępowanie do 2 miesięcy powinno się rozstrzygnąć, końcem stycznia powinna firma architektoniczna, pracownia zająć się już pracą nad tym projektem. W założeniach przetargowych, które zlecamy, do 6 miesięcy firma powinna przedstawić nam pozwolenie na budowę prawomocne. Mamy lipiec, koniec czerwca, lipiec. Kolejne 3 miesiące są to projekty techniczne, ale nazwijmy, że to jakby tutaj w tym zakresie. Do 9 miesięcy ma być kompletna dokumentacja, do 6 dokumentacja z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Prawomocne pozwolenie na budowę zezwala spółce SIM na złożenie wniosków do BGK w ramach pozyskania funduszu dopłat oraz kredytu SBC. Przy założeniach na dzień dzisiejszy, że takie wnioski rozpatrywane są do 12 miesięcy, po tych 12 miesiącach spółka dopiero może zacząć partycypację na podstawie regulaminu, który państwo uchwalicie i rozpocząć procedurę przetargową na wykonanie tych 2 budynków mieszkalnych. Czyli 12 miesięcy od pozwolenia na budowę, pozyskanie środków, po 12 miesiącach rozpoczynamy przetarg i partycypację. To idzie jednocześnie. Jeśli będzie pozwolenie w lipcu 2027 roku, to czekamy 12 miesięcy na finansowanie inwestycji. Tak jak powiedziałem, do końca 2029 roku nieruchomość powinna być oddana. W założeniach finansowych, które robimy nie tylko dla Sanoka, w 30 roku spółka powinna uzyskiwać już zyski z najmu.
1: Mówił Waldemar Ziółkowski, prezes SIM Południe. Sławomir Miklicz komentował.
4: Pan prezes wymienił 5 kroków milowych. Myślę, że też z jakimś tam marginesem błędu oczywiście. Grudzień 2029, rozumiem, będziemy gotowi według tego harmonogramu do oddania kluczy mieszkańcom. Nasza rola jest taka, żeby tą informację mniej więcej przynajmniej raz w roku pozyskać właśnie. No i prawda jest też taka, że co roku mamy dokładnie tą samą informację, jak do tej pory oczywiście. Jak do tej pory mamy dokładnie tą samą informację. Ja już naprawdę na karp nie wiem, czego można położyć to, że w 2024 roku te mieszkania miały być według pierwszych informacji, nie? Więc szanowni państwo, no trudno się dziwić naszemu zniecierpliwieniu, tym bardziej, że ja pamiętam dokładnie, jak była przedstawiana ta sytuacja. Jesteśmy jednym z pierwszych SIM-ów, idziemy najdynamiczniej, będziemy niedługo oddawać mieszkania. Potem pamiętacie państwo problemy z przekazaniem 4 milionów, które przekazywaliśmy do spółki. Potem taka wojenka we własnym domu była, prawda? Trochę można to powiedzieć, mówię o zarządzie spółki, o radzie nadzorczej i o właścicielach. To wszystko spowodowało to, że zamiast mieszkań dzisiaj rozmawiamy dokładnie o tym samym punkcie wyjściowym, o którym rozmawialiśmy w 2023 i 2024 roku. Ja jeszcze raz podkreślam, panie prezesie, proszę nie odbierać tego do siebie, bo to przecież nie pana wina. Pan nie może odpowiadać za działania spółki, które były przed tym, jak pan objął stery w tej spółce. Natomiast no, radni dokładnie pamiętają tę sytuację.
1: Mówił Sławomir Miklicz, przewodniczący Rady Miasta Sanoka.
0: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Teraz w naszym programie czas już na krótką opowieść o bardzo ważnym instrumencie, który powinien przyczynić się do wzrostu ruchu turystycznego w regionie, czyli o podkarpackim czeku turystycznym. To najnowszy pomysł władz województwa, który ma sprawić, że Bieszczady ożyją także poza sezonem turystycznym, mówi marszałek województwa Władysław Ortyl.
0: Tym żyją Bieszczady.
10: Panie i panowie, wszyscy ci, którzy kochają turystykę, kochają Bieszczady, Roztocze, piękne inne obiekty, i atrakcje turystyczne w Podkarpaciu. Cieszymy się bardzo, że możemy właśnie z czekiem turystycznym ruszyć z czekiem turystycznym, który ma zwiększyć ruch turystyczny w tym sezonie takim trochę nieszczytowym, jak możemy powiedzieć, ale pamiętajmy o tym, że wiele barw jesieni w Bieszczadach i na Roztoczu przyjmuje nowe, piękne barwy. Warto w tym czasie też oczywiście nas odwiedzić. Myślę, że ten czek turystyczny będzie stymulował jak gdyby dodatkowo kogoś do tego, żeby na te kilka dni z rodziną odwiedzić nasze Podkarpacie, odwiedzić po to, żeby też odpocząć, żeby uzyskać taką nowe patrzenie na nasze podkarpackie atrakcje, dlatego że one w dalszym ciągu będą dla Państwa wszystkich, którzy z czego korzystacie, dostępne. Będziemy na Państwa czekali. Czeka już dzisiaj ponad 370 obiektów. Jeszcze raz dziękując ministerstwu, życzymy sobie, żeby on się bez problemów szybko wdrożył i te kolejne 3 nabory dały pozytywny impuls dodatkowy i dodatkowego strumienia turystów, którzy trafią poza sezonem do naszych atrakcji turystycznych.
1: Mówił marszałek województwa Władysław Ortyl. Zachęcamy przedsiębiorców z branży turystycznej, by zapisali się do prowadzonej przez Urząd Marszałkowski bazy podmiotów, z których będą mogli korzystać beneficjenci podkarpackiego bonu turystycznego.
0: Radio Złote Przeboje.
1: W ostatnich miesiącach rośnie liczba przestępstw motywowanych nienawiścią na tle narodowościowym. O najbardziej drastycznych przypadkach, atakach na dzieci czy Polaków lub Ślązaków, którzy bywają myleni z Ukraińcami, regularnie informują media głównego nurtu. Ślady niepokojącego wzrostu nastrojów antyukraińskich widzimy także niestety w naszym regionie. Bywa, że nawet w miejscach, w których wydawałoby się raczej nie powinniśmy słyszeć mowy nienawiści, spotykać z jakimikolwiek uprzedzeniami na tle narodowościowym. Oto historia z festiwalu Wianki w Turnickim, który odbył się w noc Iwana Kupały w okolicach Rybotycz na Pogórzu Przemyskim. Mówi Jadwiga Chryniszyn, która w ramach tego wydarzenia organizowała wycieczkę rowerową.
11: Było miło i sympatycznie, przyjechały jakieś rodzinki, ktoś tam z Sandomierza, ktoś tam z Rzeszowa, miło było. I w pewnym momencie 17-letni chłopak mówi, nienawidzę Ukraińców. I w ogóle ten kontekst był tak abstrakcyjny dla mnie. Jedzie na Wianki w Turnickim, które mają bardzo etniczny rys, lokalny, i w ogóle jedzie po to, żeby zobaczyć, dotknąć i posłuchać, zanurzyć się. I on mówi coś takiego. Ja mówię, ale dlaczego tak mówisz? A, bo ja ich nienawidzę. No dobrze, ale rozwiń. No tak w ogóle, tak ze szkoły i tak w ogóle i Wołyń. I ja myślę sobie, no dobrze, no ale kto cię tego nauczył? I on nie potrafił odpowiedzieć na to, ale wiem, że on byłby w stanie w tym momencie, jeżeli by znalazło się 20 takich, to lecieć z bejsbolem na kogoś, kto byłby skazany jako Ukrainiec. I to jest pytanie, nie pytaniem jest w tym momencie, czy się historycy zgadzają, czy nie zgadzają, czy ofiar było tyle, czy tyle. To wszystko są pytania, jak gdyby w naszej obecnej sytuacji drugorzędne. Pierwszorzędnym pytaniem jest to, żeby się to nie powtórzyło, żeby nie dostał jakiś chłopczyk mówiący po ukraińsku we wrocławskim tramwaju w zęby, no. A żeby potem nie było takiej sytuacji, że tego się dzieje więcej i więcej i robią się grupy i zaczyna się to tak nakręcać. Ja mam taką wizję, że to się zaczyna toczyć tuż obok nas.
1: Opowiadała Jadwiga Chryniszyn, organizująca wycieczkę rowerową na festiwalu Wianki w Turnickim. Jak radzić sobie z tym problemem? O tym rozmawialiśmy jeszcze z Anną Dąbrowską ze stowarzyszenia Homo Faber. Pamiętam 2015 czy 16 rok, Przemyśl, procesję grekokatolicką i atak na Ukraińców. Ta niechęć do Ukraińców nie jest w Polsce nowością.
12: I nigdy nie była, niestety. I to jest scheda po wielu, wielu latach też różnego rodzaju zaniedbań, ale też wielu latach takich słabych albo żadnych interwencji państwa. Jak przyjechałam do Przemyśla tuż po tych wydarzeniach procesji 2016 roku, to ludzie związani z Domem Ukraińskim w Przemyślu powiedzieli mi, że Przemyśl jest takim mikroświatem, jest taką próbówką, poprzez którą można zobaczyć też to, co może się wydarzyć w Polsce w przyszłości. I absolutnie jestem też przy tej myśli. Znaczy, że miasta, też miasta przygraniczne, miasta, które zawsze nie były jednorodne narodowościowo czy etnicznie, są właśnie taką mikroskalą, która pozwala nam też zobaczyć pewne trendy, które będą rosły później w przyszłości.
1: Nawet tu było to samo. Te środowiska narodowe rozpętały aferę, że idzie procesja grekokatolicka i mają barwy UPA, mundury UPA.
12: A to jest jeszcze inna historia. To znaczy, my jako społeczeństwo, jako Polki, Polacy, etniczne Polki i Polacy, mamy niezwykle skromną wiedzę na temat osób mieszkających tutaj w Polsce, na temat mniejszości narodowych i etnicznych. Ani o nich nic nie wiemy, ani też nie potrafimy no właśnie rozeznać się w symbolice, w tym, czego kontynuacją są pewne wydarzenia. No przecież procesja grecko-katolicka, o której pan wspomina, nie wydarza się od 2016 roku. Jest historyczną procesją lat 20., tak, która wychodziła z katedry grecko-katolickiej i szła na cmentarz w Pikulicach.
1: To jest historia cmentarza strzelców siczowych, czyli żołnierzy Petlury, którzy byli internowani w obozach w całym kraju, nawet gdzieś w okolicach Kalisza. Ginęli w tych obozach na tyfus. Państwo polskie potraktowało Ukraińców fatalnie, ale abstrahując nawet od historii, właśnie chyba problem polega na tym, że my nie rozumiemy nawet tego, że historia UPA to nie jest historia rzezi na Wołyniu, tylko to jest przede wszystkim historia około 150 tysięcy Ukraińców, którzy zginęli z Sowietami, prawda?
12: No jesteśmy tak bardzo etnocentryczni, tak bardzo skoncentrowani na sobie, że każda inna historia, która mogłaby być dopowieścią do tej naszej, no dzisiaj funkcjonującej historii i dzisiejszych odczytań, w ogóle się już w tym dyskursie nie mieści. W ogóle nie dopuszczamy myśli takiej, że mogą być jakieś inne historie opowiadane przez innych ludzi, że inni ludzie mogą mieć też jakieś inne doświadczenia związane z naszymi doświadczeniami historycznymi.
1: A to nie jest trochę tak, że my wbrew pozorom jesteśmy bardzo podobni do Ukraińców, a Ukraińcy do nas? Bo zauważmy, że od lat 20. Ukraińcy pielęgnują swoją traumę związaną z brakiem państwa i ze śmiercią żołnierzy Petlury w obozach internowania. My pielęgnujemy swoje krzywdy. Izrael pielęgnuje swoje krzywdy, wszyscy z tego rejonu pielęgnują swoje krzywdy. To chyba zły kierunek.
12: To jest zły kierunek, ponieważ no, obserwowanie i taki dyskurs mówiący o tym, że byliśmy tylko ofiarami, klajstruje nas zupełnie w jakiejś takiej opowieści jednostronnej i często zupełnie nieprawdziwej. Brak w takim dyskursie jest tej przestrzeni, na której możemy sobie opowiedzieć, że też byliśmy sprawcami przemocy wobec innych ludzi. Natomiast ja jestem zawsze ostrożna, jeśli chodzi o budowanie takich prostych paralel między narodami, między dyskursami, między wizjami historii, bo to też jest ślepa uliczka. To znaczy faktycznie jest tak, że my bliższych sąsiadów niż Ukraińcy nie mamy, już nie będziemy mieli. Ale z drugiej strony to, co jest dla nas do przepracowania, to nie są te podobieństwa między nami, tylko właśnie te różnice, które potrafią się zaognić w tym dyskursie politycznym do katastrofalnych rozmiarów. I to, czym warto by było się zająć, to sobie opowiedzieć, w czym jesteśmy właśnie różni i się w tym zrozumieć.
1: W 2016 roku, jak wspomnieliśmy, był atak na procesję grekokatolicką, a później podejmowała pani i Stowarzyszenie Homofaber różnego rodzaju działania, które miały pomóc nam siebie wzajemnie zrozumieć. Pamiętam nawet rozmowę z Piotrem Tymą na Przemyskim Rynku. Jakie są sposoby na to, byśmy właśnie wzajemnie się rozumieli? Ma pani jakieś pomysły na rozwiązanie problemów?
12: Tu nie ma jednego pomysłu. To, o czym pan wspomina, to też było prototypowanie, czyli zastanawianie się, jakimi narzędziami, też często interwencji, bo ten stół do rozmowy, który postawiliśmy tutaj na rynku w Przemyślu, no też był pewnym prototypem i pewnym zastanawianiem się, taką interwencją w przestrzeni. Jeżeli nie umiemy się dogadać i skaczemy sobie do gardeł, to może usiądźmy i porozmawiajmy w takim duchu mediacyjnym, tak? Dajmy tą przestrzeń, jeżeli mamy sobie coś do opowiedzenia, to dajmy sobie tą taką uporządkowaną w miarę przestrzeń, w której możemy usiąść i ze sobą porozmawiać. Ale pamiętam, doskonale ten performance, bo to jakby nie było, też było trochę zaciągnięte z takiego świata sztuki, że przez ostatnie 10 minut Piotr Tyma siedział zupełnie sam, bo już nie było chętnych do rozmowy. Pytanie, czy faktycznie nie ma chętnych, czy nie mamy już sobie nic do powiedzenia, czy może też nie mamy takiej odwagi i chęci, aby usiąść i jednak porozmawiać. A tutaj to by wymagało już zupełnie innych zabiegów.
1: Rok 2026 przyniósł wiele rocznic, 80. rocznicę pogromu w Jedwabnym, przyniósł wiele dyskusji na temat historii, ale pominęliśmy jednak mimo wszystko sporo też istotnych zdarzeń właśnie dla mniejszości ukraińskiej, na przykład 80. rocznicę zbrodni w Terce, gdzie kilkadziesiąt Ukraińców zostało zamordowanych w wiosce w Bieszczadach. Nie była to jedyna masakra, były zbrodnie w Zawadce Mrochowskiej. Dlaczego my na Podkarpaciu tutaj nie chcemy pamiętać o swoich winach, nie chcemy tej historii przerabiać?
12: No bo ona jest trudna. Ona nas też sytuuje w takiej roli, w której no nie chcielibyśmy się nigdy widzieć, tak? Czyli sprawców przemocy, czyli kogoś, kto też dokonywał zbrodni na innych ludziach. I to jest na tyle niewygodne. Jednocześnie nie mamy takich narzędzi. Nikt nas tego nie edukuje, nie uczy, w jaki sposób można by było się z tym zmierzyć. Pielęgnuje się to właśnie, o czym pan wspomniał, czyli to, że byliśmy krzywdzeni, że byliśmy ofiarami narodów.

0: instytucje lokalnie proponują też zmierzenie się z tymi historiami lokalnymi. Te historie lokalne wbrew pozorom są niezwykle ważne. To one tak naprawdę nas formują. To, co wynosimy z domu, to, co usłyszymy w tym najbliższym swoim otoczeniu. I to one nam podpowiadają tą właśnie otwartość i gotowość też na to, żeby mierzyć się z tym, co nie jest dla nas chwalebne i czym chętnie byśmy się nie zajmowali, no bo właśnie sytuuje nas w takiej roli, w której nie chcemy siebie widzieć. Tych narzędzi jest nieskończenie wiele, natomiast przez te wszystkie lata mam wrażenie, że mniej było tej edukacji formalnej nastawionej na to, żeby się z tym mierzyć, więcej takich właśnie oddolnych sposobów na to, żeby sobie te historie opowiadać. Problem jest tylko taki, że one się nie przekładają na makroskalę. To znaczy, nawet jeżeli w jakiejś społeczności przeszliśmy pewne procesy i sobie opowiedzieliśmy też te trudne historie, to one się nijak mają do takiego państwowego dyskursu, który ciąży w stronę jednak takiej historii, w której jesteśmy tylko tymi, którzy no właśnie zawsze byli krzywdzeni, zawsze się dopominali i zawsze doświadczali przemocy.
1: Jak popatrzymy na najnowsze muzea, które w Polsce powstaje Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, najnowocześniejsze muzeum na wschód od Wisły, to ciągle jednak jest nasza krzywda.
0: Tak, ale też jest to opowiadane z takiej militarnej strony. Proszę zwrócić uwagę, że mało się w muzeach opowiada o ludziach, o społecznościach, które żyły. Ja miałam to szczęście, że w liceum nauczycielką moją od historii była pani, która była z mniejszości białoruskiej. I to ona tak naprawdę sprawiła, że ja się w ogóle dowiedziałam o tym, że w Polsce żyły i żyją mniejszości narodowe i etniczne. Przy każdym ważnym wydarzeniu, które omawialiśmy w szkole, zawsze był podnoszony ten wątek, a co się wtedy działo z tymi innymi ludźmi? W ogóle co się działo ze społeczeństwem wtedy? Kto tutaj żył? Co to była wtedy za Polska? Tak? Jakim językiem ci ludzie opowiadali? I jakim językiem też postrzegali te wydarzenia, które, te wielkie makrowydarzenia, które ich w jakiś sposób dotykały? Ale tego nam brakuje najbardziej.
1: Obyśmy doczekali więc skutecznych programów edukacyjnych, które pozwolą nam lepiej się rozumieć. Anna Dąbrowska, prezeska Stowarzyszenia Homo Faber, od lat zaangażowana w budowanie polsko-ukraińskiego dialogu, była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Teraz w naszym programie czas na kilka tematów związanych z turystyką. Gmina Olszanice otrzymała łącznie 27 milionów złotych unijnego dofinansowania na dwa projekty związane z rozwojem infrastruktury turystycznej. Pierwszy projekt zakłada rozbudowę stacji w Wańkowej, między innymi o 18 nowych armatek śnieżnych, które pozwolą dośnieżać kolejne trasy. W kompleksie mają powstać również snowpark, trzy ruchome chodniki o łącznej długości 500 metrów, tor saneczkowy czy wypożyczalnie sanek i łyżew. Planowana jest także mobilne, syntetyczne lodowisko o powierzchni 500 metrów kwadratowych, dzięki czemu oferta ma być skierowana do całych rodzin, niezależnie od pogody. Drugi projekt przewiduje budowę w Zwierzyniu nad Sanem nowoczesnego centrum karawaninku z parcelami dla kamperów, przyłączami, zapleczem sanitarnym i miejscem do obsługi nieczystości. Turyści będą mogli korzystać tam m.in. z placów zabaw, wiat rekreacyjnych, 5 samochodów elektrycznych i kilkudziesięciu rowerów elektrycznych. Podobne punkty obsługi kamperów mają powstać też w kilku innych miejscowościach Bieszczadów. Władze Olszanicy liczą, że rozwój infrastruktury jeszcze mocniej wydłuży sezon turystyczny, zwiększy liczbę odwiedzających i przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy. Gmina jest dziś doskonałym przykładem wdrożenia udanej strategii rozwoju ruchu turystycznego. Dlaczego w Olszanicy udaje się to, co nie udaje się w wielu innych gminach Bieszczad czy Pogórza Przemyskiego, które znacznie gorzej wykorzystują swoje atuty krajobrazowe i nie przyciągają zbyt wielu turystów? O tym między innymi rozmawialiśmy z Magdaleną Demkowicz, która wraz z mężem prowadzi Bieszczadzką Szkołę Rzemiosła w Uchercach Mineralnych i Bieszczadzkie Drezyny Kolejowe.
3: Początki były trudne, bo historia gminy i to, jak właśnie ta gmina wyglądała 20 lat temu, to jest duża różnica. I to, co zawsze podkreślamy, dlaczego się ta gmina zmieniła i zmienia wciąż i się rozwija, to jest oparte na współpracy i na takim zespołowym działaniu i mieszkańców poszczególnych, i przedsiębiorców, i samorządu naszego lokalnego, bo ta współpraca właśnie owocuje tym, że jest po prostu rozwój.
1: W 2006 roku gmina była na krawędzi bankructwa, zamykała szkoły. Jak to się stało właściwie, że dziś jest wzorowym przykładem rozwoju? Jak to się stało właściwie, że tak świetnie współdziałają też przedsiębiorcy, jak wy, z samorządem?

0: Myślę, że tutaj najważniejszą rzeczą jest właśnie to, że samorząd lokalny dostrzega i słucha mieszkańców i przedsiębiorców i wyciąga do nich pomocną dłoń i jest nastawiony na tą otwartą współpracę, bo dzięki temu można wiele rzeczy wspólnie osiągnąć. I to, co też nasz samorząd zauważył, że te nasze miejscowości tutaj mogą mieć szansę rozwoju dzięki turystyce. I została położona właśnie taka podwalina pod to, żeby ta turystyka mogła się tutaj rozwijać. I tak przyszedł ten rok 2015, gdzie zostały otworzone bieszczadzkie dryzyny rowerowe i dzięki temu na zamkniętej wówczas linii kolejowej 108 rozpoczął się ten ruch turystyczny, co zapoczątkowało też rozwój taki, że powstają miejsca noclegowe, że sklepikarze mają większy też utarg, dlatego że ten turysta, który tutaj przyjeżdża, on gdzieś chce się zatrzymać, coś kupić do zjedzenia, chce również przenocować, chce także zatankować, więc to jest taka sieć naczyń połączonych i dzięki temu to wszystko się rozwija. Dryzyny były pierwszą taką inicjatywą i nasi włodarze zawsze powtarzają, że to dało właśnie takie światełko w tunelu, że można w tym kierunku iść i się rozwijać. I dzięki inwestycjom, dzięki oczywiście funduszom i różnym projektom i pieniądzom, które zostały pozyskane i dzięki też pomocy naszego województwa, Urzędu Marszałkowskiego i tym różnym dotacjom, to po kilku latach zrodziła się idea Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu w też zapomnianej miejscowości, tak naprawdę nieistniejącej, bo Wanikowa, no nikt nie słyszał o Wanikowej, a dzisiaj mamy jedną z największych stacji narciarskich. Mamy cały kompleks różnych atrakcji, bo działa przez cały rok Bieszczadzki Wanikowa, więc jest również taką inicjatywą nagradzaną i szeroko znaną już w całym kraju.
1: Wracając do dryzyn kolejowych, jak to się stało, że wpadliście na pomysł, by część niszczejących torów, które nawet chyba nie były własnością samorządu, bo zdaje się, że właścicielem torów jest PKP Infrastruktura, wykorzystaliście pod potrzeby turystyczne? To wymagało pewnie wielu pism, wielu starań.
0: Oczywiście, jeżeli się cofniemy do tamtego czasu, to zacznę od tego, że pomysł zrodził się z obserwacji naszych takich inicjatyw w innych krajach europejskich, gdzie tych szlaków takich dryzyn rowerowych na nieczynnych liniach kolejowych jest bardzo dużo, szczególnie w Niemczech, więc podpytywaliśmy te wypożyczalnie zagraniczne, jak to funkcjonuje tam. Natomiast to prawda, że był to taki trudny orzech do zgryzienia, ponieważ tutaj w Polsce jeszcze nikt tego nie zrobił na taką skalę. I najpierw zapukaliśmy właśnie do polskich linii kolejowych, którzy powiedzieli, no dobrze, nie wiemy jak to ugryźć, ale jeżeli macie wsparcie samorządu lokalnego, to będziemy próbować. I mieliśmy po prostu szczęście, bo trafiliśmy na naprawdę bardzo, bardzo otwartych ludzi, którzy zadecydowali się wskoczyć z nami na tą głęboką wodę i tak naprawdę przetrzeć szlaki, zrobić coś, co było innowacyjne wówczas na tamten czas w Polsce. Nie bali się tego zrobić, bo to trzeba było opracować procedury, bo to wszystko musi być legalnie. Nasz samorząd wydzierżawił 47 kilometrów nieczynnej linii kolejowej, więc wziął na siebie naprawdę dużą odpowiedzialność za to, żeby ta linia była wydzierżawiona i podlegała pod samorząd gminy Olszanica i my mieliśmy użyczenie. Później oczywiście czasy się zmieniły i już teraz inaczej to wygląda. Natomiast tak, te początki to dzięki panu dyrektorowi Borowcowi, który powiedział, tak, zgadzam się, daje zielone światło, dzięki Warszawie, bo spotkania były w ministerstwie i dzięki naszemu naczelnikowi ówczesnemu tutaj z sekcji kolejowej Zagórz, panu Bryndzy Zbigniewowi, to wszystko w takiej drużynie udało się stworzyć. No i dzięki temu od razu w pierwszym roku uzyskaliśmy najlepszy produkt turystyczny Polski, taką główną nagrodę Polskiej Organizacji Turystycznej, co było naprawdę też dla nas taką nobilitacją i dużym zaskoczeniem, ale jednocześnie ewidentnie pokazało, że jest to dobry kierunek, że można tak działać.
1: To w ogóle świetne miejsce na tego typu inicjatywę, bo bliskość drogi Sanok, Ustrzyki Dolne sprawia, że odpadają w bardzo dużym stopniu koszty promocyjne, prawda?
0: Tak, można powiedzieć, że z tych takich minusów zrobiliśmy plusy, ponieważ stacja kolejowa ta w Buchercach Mineralnych znajduje się przy wielkiej obwodnicy na ruchliwej trasie Sanok, Ustrzyki Dolne i dalej prowadzącej w Bieszczady, więc jest to doskonały taki punkt, gdzie jest też rozgałęzienie na Solinę, mnóstwo osób przejeżdża. I z tego punktu, który był takim tylko punktem przejazdowym, gdzie wszyscy przemykali przez tą miejscowość, jadąc albo właśnie w kierunku Soliny, albo dalej w góry, udało się zrobić coś, że wszyscy chcą się tutaj zatrzymać, chcą zobaczyć, chcą skorzystać z takiej atrakcji, która no, wprowadza też coś innego, bo ta perspektywa podróżowania po torach, tak jak na rowerze, wprowadza nam tą inną perspektywę, gdzie możemy oglądać przyrodę, krajobrazy, podziwiać rejon, być blisko natury, jednocześnie w taki aktywny sposób, z innej troszkę perspektywy.
1: Jadąc tą drogą Sanok, Ustrzyki Dolne, praktycznie zawsze latem, czy nawet wiosną, jesienią widzę ruch na drezynach. Jaki zasięg ma ta atrakcja turystyczna? Ile macie chętnych miesięcznie, rocznie?
0: To jest jedna z takich większych atrakcji, bo bieszczadzkie drezyny rowerowe udało się nam tak wypromować ten produkt, że tak naprawdę osoby z całej Polski tutaj chcą skorzystać z tej atrakcji, chcą się przejechać tymi drezynami pomarańczowymi wózkami. Rocznie to jest do 100 tysięcy osób, w zależności też od tego, ile mamy kursów, bo wiadomo, różne sytuacje też takie geopolityczne, czy przechodziliśmy przez pandemię, przechodziliśmy przez takie tąpnięcie, kiedy wybuchła wojna, to wszystko no, ma też wpływ na to, jaki ruch turystyczny jest w Bieszczadach, ale ogólnie to jest to kilkadziesiąt tysięcy osób, które nas odwiedza rocznie.
1: Wiosna 2026 roku przyniosła nam jeszcze lekką historię związaną z niedźwiedziami i z wilkami, która podobno odbiła się na ruchu turystycznym. Wy też to obserwowaliście w tych miesiącach?
0: Nie do końca, dlatego że te sytuacje i historie są bardzo podzielone, także myślę, że jest część osób, która może się obawiać, bo jeżeli się zastanawiają, że chcieliby gdzieś spędzać więcej czasu w lesie, to może takie osoby wtedy biorą pod uwagę, że no dobrze, no to może tak być, że gdzieś tam spotkam tego zwierzaka. Natomiast my jesteśmy w rejonie takim, gdzie no, jedziemy linią kolejową, jest ruch, jest hałas, więc żadne dzikie zwierzę nie będzie nam tam siedziało i czekało, a może przyjedzie ktoś i tutaj się ze mną spotka. To taki niedźwiedź tak nie myśli, naprawdę.
1: Ostatnie lata przynoszą też wzrost świadomości, jeśli chodzi o wagę transportu publicznego. Mieliśmy już wyremontowaną linię 102 z Przemyśla do Zagórza. Mamy pomysły reaktywacji kolejnych linii w Bieszczadach. Nie obawiacie, że w pewnym momencie ktoś przyjdzie i powie wam, zabieramy wam te tory i robimy tu linię kolejową?
0: Oczywiście tak może być. I my zdajemy sobie też z tego sprawę, bo jesteśmy gośćmi, więc te tory są użyczone i jeżeli tak będzie, to po prostu to jest projekt, coś się kończy, coś się zaczyna, więc jakby czas pokaże, w jakim kierunku to wszystko się będzie rozwijało i w jakim kierunku ogólnie też będą szły Bieszczady i rozwój turystyki, także wszystko czas pokaże.
1: Klientami drezyn są zapewne głównie turyści, którzy przyjeżdżają w Bieszczady w okresie letnim, może już od czerwca do września, a poza sezonem jak funkcjonujecie? Macie jakieś oferty na przykład dla zorganizowanych grup, dla szkół?
0: Gośćmi i korzystającymi z drezyn rowerowych tak naprawdę są wszyscy, bo i to są rodziny z dziećmi, to są grupy szkolne, grupy zorganizowane, firmy, naprawdę wszyscy. Natomiast ten sezon zaczyna się końcem kwietnia, kiedy już jest ciepło i kończymy tak naprawdę październik bądź czasami listopad, w zależności od warunków pogodowych. Bo taka przejażdżka drezyną no, musi być przyjemna, prawda? Więc to jest ten czas taki właśnie, który mamy przeznaczony. Później, no niestety już ta pogoda, jesteśmy w Bieszczadach, więc wiadomo, jak przychodzą zimne poranki czy dni, które są takie już chłodne, to drezyny idą na zasłużony odpoczynek i czekamy do następnego sezonu. Mogę jeszcze tylko wspomnieć, że zawsze podkreślam, że projekt drezyn rowerowych to jest właśnie współpraca i drezyny istnieją dzięki niesamowitemu wsparciu całego regionu. To są hotelarze, to są przewodnicy, to są biura turystyczne, bo ze wszystkimi współpracujemy. To są poszczególni mieszkańcy, właściciele agroturystyki, pensjonatów, ponieważ, tak jak już wspomniałam, turystyka to jest sieć naczyń połączonych i razem współpracujemy. Tak jak my polecamy restauracje, gdzie ktoś nas pyta, gdzie można dobrze zjeść, czy co zobaczyć, tak samo ci organizatorzy też polecają naszą atrakcję, ale dzięki właśnie tej współpracy, dzięki temu, że jakby mamy na uwadze po prostu Bieszczady i tworzenie ciekawych miejsc i ciekawych produktów, to ten właśnie produkt turystyczny dostał takiego Oscara w turystyce, bo otrzymaliśmy złoty certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Jesteśmy na razie jedynym na Podkarpaciu produktem, który ten certyfikat otrzymał, więc jesteśmy bardzo, bardzo dumni z tego, bo znaleźliśmy się w takim gronie obok Muzeum Powstania Warszawskiego, obok Hydropolis, obok takich naprawdę dużych ogólnopolskich atrakcji. I to pokazuje też, że małe miejscowości, małe takie lokalne społeczności też mają taką siłę i pokazuje, że marzenia się spełniają i można gdzieś zaistnieć właśnie w tym świecie takich wielkich gigantów i zostać docenionym.
1: Zachęcamy więc do odwiedzenia gminy Olszanica, do skorzystania z drezyn w Duchercach Mineralnych. Magdalena Dymkowicz z Bieszczadzkiej Szkoły Rzemiosła była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A na koniec naszego programu sprawdźmy jeszcze repertuar Kin Helios. W tym tygodniu można zobaczyć w nich m.in. film Prime Time. To trzymający w napięciu thriller, w którym telewizyjna popularność, ambicja i pogoń za sukcesem prowadzą bohaterów na niebezpieczne terytoria. W centrum opowieści znajduje się charyzmatyczny dziennikarz, który przenika do świata przestępczego i chce za wszelką cenę zmienić oblicza telewizji. Z czasem jego zawodowe ambicje zaczynają przeradzać się w obsesję, a granica między dziennikarską misją a osobistymi pragnieniami staje się coraz bardziej nieostra. Film zagląda za kulisy medialnego świata, pokazując presję oglądalności i cenę, jaką można zapłacić za sławę. Zapraszamy do Kin Helios w Rzeszowie, w Krośnie czy w Przemyślu. I to już wszystko w tej godzinie naszego programu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia. Radio Złoto.

daleko jest brzask, aż nie widać go stąd.